0: Południe.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

tylko oni. Eska południe.

0: W kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklam programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Od dziś zmiana organizacji ruchu na rondzie na Warszawskiej w Bieruniu, więc patrzcie na znaki. Natomiast w gminie Milówka od 7 do 9 zamknięty będzie odcinek drogi powiatowej 1449S. Na termometrach dziś nawet 20 stopni na plusie. Będzie też słonecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: Jest to 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. Dwaj napastnicy popełnili samobójstwo. Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
5: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
4: A z kolei Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podkreśla.
6: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
4: A w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
7: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego i dalsze zawiadomienia też rozważam.
4: Mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, a wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu.
8: To czekaj, jak to było? Pamiętaj, chemiku młody, nie wrzucaj zdjęć arkuszów do sieci.
9: SK Południe News.
3: Agnieszka Kucjes. 27 maja Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w procesie Mateusza H., skazanego w pierwszej instancji na dożywocie za zabójstwo i zgwałcenie 18-letniej Wiktorii z Bytomia.
10: Prokuratura domaga się oprócz utrzymania w mocy dożywotniego pozbawienia wolności umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu bądź wolności seksualnej obyczajności.
3: Zaznacza Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach.
11: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.

0: wtorkowy poranek, no i piękny sen przerwany przez budzik. Dzień dobry, to jest niesprawiedliwe.
1: Twój budzik mógł dzisiaj świętować, bo dzisiaj w kalendarzu jest dzień fair play.
2: To nas, Eska gra zawsze z zasadami, a pierwsza z nich mówi, że mamy

0: No to w dniu Fair Play dajcie znać, co waszym zdaniem jeszcze jest niesprawiedliwe.
1: Eskoby Messenger czeka, jakby co, to oczywiście 664-402-302.

0: Ale czas zasuwa. 9 minut po godzinie 6. Gramy Fair Play. Tutaj SK we wtorek 19 maja.
1: Ale mówią, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość na świecie. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość. To jest, tak. To tak.
0: To jest, to prawda. Od dawna oczywiście jest. Hej, hej, hej.
2: No ale zastanawiamy się z samego rana, co jest niesprawiedliwe w dniu Fair Play. I możecie nam nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze.
3: Dzień dobry. Niesprawiedliwe dla mnie jest to, że mam codziennie 2 godziny do pracy, do przebycia. Co daje nam w tygodniu 10 godzin roboczych w roku, aż 60 dni. Oczywiście bezpłatnie.
2: Poczekaj. Jeżeli ma 2 godziny do przebycia do pracy, 2 godziny z pracy, to są już 4, to jak mu daje to 5 tygodniowo?
0: Nie wiem, ja już się zgubiłem na początku tej wypowiedzi.
1: To jest autorski system obliczeń, co wy się dziwicie, no?
4: Może pan pracuje tylko na pół etatu?
5: Jankes i Wiktor.
2: Ale to jeżeli na pół etatu, to z 2 godzin drogi ma tylko godzinę.
4: Idzie szybciej.
0: Nie chodźmy za daleko.
1: Matura z matematyki już była, dajcie spokój, ludzie.
0: Siadaj pała, oczywiście. Jak to jest po waszej stronie, nie dajcie znać. Messengerowo czekamy, oczywiście.
1: Tak jest, co jest nie fair.

0: o ranne rasowanie.
1: Pani dzień dobry, Jadzio, witamy.
2: Wraca do nas codziennie,
0: dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy pani Jadziu. No jak dzisiaj? Kawka już była?
0: Była.
1: Wspaniale, ja jeszcze przed. A jakoś tak dzisiaj wyszło. A gazetka już była u ciebie, czy dopiero
0: pewnie
1: zaczynamy? Była,
0: zaczynamy.
1: Wszystko wiemy, no.
2: To naprawdę słyszałaś o tym, że w ostatnim podcaście Marcin Gortat opowiedział, że miał możliwość, ale nie pojawił się na streamie Łatwo Ganga.
1: I teraz jakie są powody, dlaczego nie przyszedł? Bo musiałby w kolejce w nocy czekać między 3 a 7, pomiędzy innymi oczekującymi. I tutaj cytat, nie, to powiedziałem, nie, no sorry chłopaki.
0: Jakby to powiedzieć, mistrzem PR-u to on nie jest.
3: No, ale jest za to wysoki, jest kochany, tak, miły, no nie wszystko się udaje w życiu.
1: Dokładnie, no albo grasz dobrze w kosze, albo dobrze robisz inne rzeczy.
2: Albo dobrze golisz się na łyso.
1: No dobra, lećmy dalej. Słuchajcie, Filip Heiser, kojarzymy, prawda? Spotkał na swojej drodze stołecznych fotoreporterów. Paparazzi uwiecznili go, gdy zatankował, czy też tankował po prostu do pełna swój samochód. Warty 700 tysięcy złotych, jak ktoś się tam ładnie później policzył, po czym pomknął bus pasem i tyle.
4: Ja patrzę na zdjęcia, on się porusza takim pięknym, nowym, wielkim, ogromnym Range Roverem.
1: Tak.
0: Wow. Ja go nie bronię, ale to jego auto. Rozmiarami przypomina autobus.
1: W sumie trochę.
5: Poranne prasowanie.
1: Wszystko jasne.
5: Tylko w Radiu SK.
1: Ciekawe, ile dziewczyn się zmieści do środka.
3: Wszystkie.

0: Tu SK, tańczymy z wami od samego rana we wtorek 19 maja, za chwilę w newsach. Przede wszystkim historia pewnego pana Zbyszka, jego podróż z
1: Budapesztu
0: w stronę Stanów Zjednoczonych.
1: Cały czas nie wiemy, co to za Zbyszek i co to za podróż, ale Marcin Procki wyjaśni wszystko w szczegółach.
2: Jak

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji

0: i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Zakopane, Zakopane, Zakopane.
3: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. www.hoteltatra.pl. Hotel Tatra zaprasza. Zakopane, Cyrla 34. Telefon 18 200 17 17.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: Za pół godziny rozpoczną się utrudnienia na drodze 1449S w gminie Milówka. Do godziny 9 droga będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Natomiast w Bieruniu, na rondzie na Warszawskiej, od dziś obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Dziś słonecznie i nawet 20 stopni.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowe informacje w sprawie okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak

0: agencja Reutera, to zastępca sekretarza stanu USA wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd do Stanów. Miał przy tym powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego. Wielka akcja służb na trasie A2 w Lubuskiem. W ciągu ostatniej doby skontrolowali trzeźwość około 3000 kierowców. 15 osób było pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile. Wszyscy pijani kierujący stracili prawo jazdy.
1: SK Sport News.
0: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
2: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
0: Mówił trener Arki Dariusz Banasik. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. To w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze 2 spotkania.
3: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Witamy. 6:32.
4: Już i teraz przypominamy, że gramy Fair Play. Dzisiaj taki dzień w kalendarzu.
5: No i zastanawiamy się, co jest niesprawiedliwe.
6: Niesprawiedliwe jest to, że za dzieciaka za cholery nie chce nam się spać, ganiają nas wieczorem do spania i tak dalej, a w dorosłym życiu oddalibyśmy wszystko za ten sen. To jest niesprawiedliwe.
3: Złote słowa, prawda?
7: To jeszcze 5

0: David z Dąbrowy Górniczej, zresztą podsiadło i 6.38 w Radiu SK.
1: Słuchajcie, coraz więcej firm wprowadza sztuczną inteligencję do takich codziennych narzędzi pracy.
2: Tak jest, zdarza się. Nawet słychać to czasami na falach eteru, również nie powiem kto, ale słychać.
1: Ale okazuje się, że co drugie polskie przedsiębiorstwo jest rozczarowane wdrożeniem sztucznej inteligencji.
3: Ojej, no. Czyli coś tam nie działa.
1: Ale pomimo tego, że są rozczarowani, to dalej chcą próbować zwiększać wydatki na wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
2: Słuchajcie, no z naszej perspektywy patrząc, to wiecie, no najważniejsze, żeby najbardziej kto był niezadowolony z AI-a?
3: No kto?
2: Radio SK.
4: Jankes.
3: Okej.
4: I Wiktor.
5: Zobaczycie lamusy. I tak was kiedyś zastąpię.
6: Reklama.
7: Kastorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Kastorama.
6: Teoria
8: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Kastoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15.

0: kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15.

0: z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: Za 12 minut godzina 7. Dzisiaj urodziny znaną metodą.
1: Proszę na siebie.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Martyna, nasza słuchaczka, jest z nami. Halo, dzień dobry, witaj.
4: Halo, hej.
3: Dzisiaj też urodziny obchodzi choćby Natalia Oreiro. Proszę państwa, o tych ciastek.
0: Tak. No.
5: Martynka, dlaczego sama postanowiłaś zgłosić siebie do urodzin?
4: To było bardziej w formie żartu, ale wyszło akurat.
3: Żart się udał.
0: No, Jankę sobie się podoba. Jedni dostają tort, napisałaś, inni prezenty, a ja na 26 urodziny, czyli to te właśnie dzisiejsze, dostaję wejście w pełen pakiet opłat i podatków.
5: Podatków! Witamy wśród nas śmiertelników. Już nie ma tak dobrze.
4: Niestety.
5: Troszkę boli, muszę ci powiedzieć. Troszkę boli, ale nie martw się. Po mniej więcej 30 latach człowiek się zaczyna przyzwyczajać.
0: No, potem już wita się z emeryturą i nie ma ochoty na nic więcej.
3: Na co dzień pracujesz w aptece, jesteś od zamówień. Czego się najwięcej zamawia w aptece?
4: Leków i suplementów.
0: Ale które?
4: Wszystkiego.
0: Na co? Właśnie. Co Polacy najczęściej? Czym się zajadają?
5: Na plecy.
3: Na plecy? Naprawdę?
4: Na plecy oraz na głowę.
3: Nie, no głowa chyba bardziej. Serio, plecy?
4: Ale na plecy też.
3: Głowa się wyszła.
5: Słuchaj, żeby żyć w tym kraju, to trzeba mieć naprawdę niezłe plecy.
3: I głowę. Ale czekaj, ludzie przychodzą do apteki i mówią: dzień dobry, poproszę coś na plecy?
0: Tak.
4: Tak.
0: W pewnym wieku tak, bo
4: zdarza
3: się. Nigdy takiego stwierdzenia nie wykazałem w aptece.
5: Otrzymasz problem z kolanem.
0: Jak cię boli głowa, to po pewnym czasie ten ból spływa na plecy.
3: Okej.
0: I tak to
5: wygląda. A potem spływa na kolana. No i mamy to!
3: No i mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenia do Energy Landy, proszę bardzo!
4: Dziękuję!
5: Ma się Martynka dobrze, oby ciebie nigdy ból pleców nie dopadł, ani głowy. No i życzymy ci oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin.
0: Tak jest.
4: Dziękuję bardzo.
0: Buziaki w plecy,
4: dziękuję bardzo.
0: I w głowę.
3: Plecy,
4: dziękuję.
3: Zamówione.

0: typowy zestaw poranny w sklepiku. Co dla pana? Kolońska i szlugi. Dziękuję, do widzenia.
1: Proszę bardzo. To tak zwany zestawik.
0: Obowiązkowy.
2: A jak przy okazji różnych takich historii, jak u was z serwisem? Jesteście na bieżąco?
0: Ja ostatnio zmieniałem olej.
2: O, a ty Kama?
1: Ja?
2: Plecy.
1: Olej w głowie?
2: Słuchajcie, no bo to jest niesamowita historia. Za chwilę Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów.
0: Tak, będzie wielkie centrum serwisowe dla silników abramsowych.
1: Czyli w serwisie newsowym Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów. No okej, mamy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Spore utrudnienia teraz w Bielsku-Białej. Po zderzeniu dwóch osobówek skrzyżowanie Legionów i Piłsudskiego jest całkowicie zablokowane. W Mikołowie ciasno na Wiślance do wjazdu do Katowic. W Kato duży ruch na DTSC 86 i A4. Dziś nawet 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń agencji Reutera decyzję o wizie dla Ziobry miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji. O szczegółach reporterski Mateusz Gołębiewski.
3: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
2: A przypomnę, polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przewrócił seniorkę, teraz szuka go policja. W SK News Wrocław i historia, która zbulwersowała internautów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta przewraca 80-letnią kobietę. Teraz trwają poszukiwania mężczyzny. Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają o nim informacje. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
2: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za dwa lata.
5: SK Południe News.
1: Agnieszka Kucjas. Dziki coraz większym problemem w miastach. W Jaworznie narzekają na nie mieszkańcy osiedla Stałego. W ciągu ostatnich tygodni odnotowano kilka ataków na psy.
6: Każdy się martwi o swoje zwierzę. No i o siebie przede wszystkim. Tu dzieci też chodzą do szkoły. Nigdy nie wiadomo, z których krzaków wejdą dziki.
7: Pani była z psem i jeden dzik atakował.
1: Mówią mieszkańcy Jaworzna. Przedszkole numer 1 w Żywcu zbiera wielkogabarytowe elektrośmieci. Można je dostarczać od 25 do 28 maja, od 7 do 16.
8: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek 19 maja, już 3 minutki po godzinie 7.
10: To nie fair.
9: Właśnie cały czas dzień dzisiaj. Sprawdzamy, czy ktoś ma jakąś koncepcję, co jest niesprawiedliwe.
11: Niesprawiedliwe jest to, że jak jesteś dzieckiem, to chcesz dorosnąć, a jak już jesteś dorosły, to patrzysz na cenę paliwa i jednak chcesz kupić kredki.
9: Kolejne święte słowa, no, słuchacze.
12: Nie ma sprawiedliwości na tym świecie.

0: Muszki chodzą i bardzo dobrze, 9 minut po godzinie 7. Tak wam gramy, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
1: Mam najnowsze naukowe doniesienia.
2: Już się boję.
1: Okazuje się, słuchajcie, to jest gruba sprawa, że czas potrafi płynąć wstecz w niektórych miejscach i okolicznościach wszechświata. Tak
2: ja
1: właśnie
2: przeczytałem. Ja znam takie jedno miejsce.
0: Znasz takie miejsce?
2: Oprócz twojej piwnicy znam takie jeszcze jedno miejsce.
0: No.
2: Na przykład jest to mieszkanie Krzysztofa i Misza.
3: Czy wiesz, po czym poznać, że na rowerze jedzie ibis? Po tym, że to światełko ma odwrócone na siebie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to zapraszamy 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, jeżeli macie ochotę wygrać u nas torbę, butelkę i jeszcze eskowe gadżety.
2: Z taką torbą później można pójść sobie na zakupy.
1: Tak, zostawimy was z torbami. Pójdziecie z torbami. Dzięki nam.
3: A w torbach gadżety 664-402-302. No to co? No to kto pierwszy? No to halo. No to dzień dobry.
1: Halo.
2: Halo, dzień dobry jesteś?
4: Halo, dzień dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
4: Jestem Marlena.
0: Pierwsze.
2: No witamy, dobra, okej, lecimy. Jak jedziesz do Polski, to odwiedzasz Polaków, prawda?
4: Tak.
2: A jak jedziesz do Wenezueli, kogo odwiedzasz?
4: Wenezuelczyków.
2: Dobrze! Tak.
1: Trudne to było na sam początek, więc teraz będzie łatwiejsze.
0: Drugie.
1: Wymień trzy zwierzęta na literę O.
4: O, orka.

0: Okapi.
1: Okapi.
0: Nie wiedziałam, że brzmiałam jak okapi.
2: Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przekroczyliśmy limit czasowy.
0: No, tam ostry jesteś po prostu. Osioł, orangutan, opos. Nawet tutaj Bogaj napisał oligator.
3: Oligator
4: oj tam,
3: też.

0: teraz aktualnie numerem 1 w gorącej 20 Radia SK i uwaga, albo męskie granie nowe, albo nowa Taylor Swift.
1: Otóż my lubimy to, co polskie, dlatego nareszcie męskie granie orkiestra 2026 Igor Herbut, Zalia, Witobambino.
2: Dziękujemy oczywiście. No i zapraszamy kolejną osobę, oddana pałeczka. Zatrzymaliśmy się przy pytaniu numer 4.
0: Przypominamy, że gorąca w każdy piątek od godziny 18.
2: Nie musi pan przypominać, każdy wie.
0: No.
1: Halo!
3: Tak, Ela z tej strony.
1: Elcia, brzmisz jak zwyciężczyni, w związku z tym.
0: Czwarte.
1: Mów coś, dopóki Jankes dwukrotnie nie okrąży naszego nowego stołu w Radiu SK.
2: No nie wierzę.
3: Nie wierzę, czekaj. Więc pójdę na spacer po lesie i tu będę zbierał krzyżyki.
0: Kończy pierwsze okrążenie?
1: No, dalej musisz mówić.
0: Jeszcze jedno?
3: Później sobie pójdę na kijki i na rower i będzie bardzo fajnie. Spotkam się z znajomymi i będzie po prostu mówię.
1: Ela mówiła bardzo dużo, można byłoby ją w radiu zatrudnić.
2: Tak, mówiła mądrze, bo ja biegłem, nie słyszałem.
0: Piąte.
2: No dobrze, okej. Lećmy dalej.
0: Parowóz, parostatek, to a może paralotnia. O czym śpiewał Krzysztof Krawczyk?
3: Parostatek.
1: Parostatkiem piękny rejs. Pozdrowienia dla Oli Kopp, która jest największą fanką Krzysztofa Krawczyka.
2: Tak, dojechaliśmy do pytania.
0: Nie, czekaj.
2: Szóste.
1: Jak na niebie są cirrusy, to będzie padać czy nie będzie padać?
2: Chmurki takie.
1: Cirrusy.
3: Będzie padać.
1: Tak jest. To są takie chmury pierzaste i one są sygnałem, że może w końcu niestety wziąć być i kropić.
2: I uważaj teraz, ostatnie pytanie, siódme oczywiście, najważniejsze. Kto napisał cztery pory roku Vivaldiego?
3: Vivaldi.
2: No i co, dobrze.
0: W ramach Elcia. Ciekawostki trzeba dodać jeszcze, że Vivaldi to Preterosso. A Preterosso to Antonio Vivaldi.
1: No, czyli po polsku Zenek Martyniuk. Wszystkiego najlepszego, Ela. Bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Torba, butelka, dodatkowo jeszcze eskowe gadżety są już oczywiście twoje. Powiedz tylko jeszcze orędzie do narodu.
2: Tak. O, prosimy. Ja już nie biegnę.
3: Naród, trzymajcie się. Już jutro będzie bardzo ciepło i weekend.
2: Hurra!
0: Jankes, ty masz jakieś orędzie do narodu jeszcze?
2: Nie, hura już było. To jest hura, że będzie fajnie.
0: Ale brzmisz dobrze jak nadzjajanego człowieka.
2: Już się oddziejałem przecież, no.

0: Czy da się tańczyć na krześle? Oczywiście, że się da, się da się. Oskar Cyms, 7:25.
1: No ale dzisiaj jest dzień fair play, więc zastanawiamy się, co nie jest fair, co nie jest sprawiedliwe dla was od rana.
0: Człowiek się budzi i od razu takie sprawy spływają na niego. Już w samym łóżku, kiedy niesprawiedliwością jest to, że dzwoni budzik.
1: No i te niesprawiedliwości wrzucacie nam na eskowego messengera.
2: Cześć Eska, to nie fair, że jak jesteś dorosły i chcesz iść do pracy, to idziesz. A jeśli nie chcesz, to też idziesz.
1: Eska.

0: LW Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Pytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
4: Coraz większy ruch na DK78 w Gliwicach, ciasno też na A4 z Mysłowic do Katowic, a w Katowicach na 86 i DTS-ce. Korkuje się też Korfantego i Trzy Garby do Ligoty. Na dojeździe do centrum Bielska-Białej postoicie na Krakowskiej. Dziś nawet 20 stopni i sporo słońca.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
5: 7.30 to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu, poinformował Donald Trump. Prezydent USA dodał, że ostrzał był planowany na dzisiaj, zmienił jednak plany na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy lokalnie grad i silne porywy wiatru. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami, a to dla 9 regionów południowo-zachodniej, centralnej i północnej i wschodniej części kraju.
6: Sport News.
5: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem z Bournemouth, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
7: Kama i Wiktor.
8: Już po pierwszej kawce i bardzo dobrze, 7.32 zrobiła się na zegarku.
9: No ale niestety cały czas w kalendarzu jest dzień fair play, a mówimy niestety dlatego, że szukamy tego, co niesprawiedliwe.
10: To niesprawiedliwe, że moja dziewczyna gotuje nam obiady, bo chce, a ja później zmywam, bo muszę, bo przecież jest równy podział obowiązków.
8: Ale halo, to była wasza wspólna decyzja.
9: Przypomnijmy, że to twoja dziewczyna ma zawsze rację.
8: Messengery w dłoń, dajcie znać, co jest niesprawiedliwe.
11: Babe,

0: A jeszcze w weekend byłem daleko stąd, w Gorzowie Wielkopolskim, na Derbach.
1: A weź nie przypominaj. Weź nie opowiadaj.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Tak, wygrał Gorzów i co z tego? No koniec
0: no nic,
1: tego tematu.
0: Nic, jeszcze będzie przecież spotkanie u was, no.
1: Tak, Zielona Góra przegrała, tak.
3: Słuchajcie, o tym, tak. Co wtorek mamy naszą zabawę Taka robota.
1: I gdyby na przykład żużlowiec brał udział w takiej robocie, to powiedziałby: ustawiam zębatkę na szóstkę.
0: Dokładnie.
1: O.
0: A, to jest tak, w takiej robocie rzeczywiście. No. No.
3: Tydzień temu też mieliśmy taką robotę i padł wtedy taki tekst.
1: Otóż było tak.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo.

0: proszę.
1: No i wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie nasz fantastyczny słuchacz pracuje. A odpowiedź wcale nie była taka prosta, chociaż szybko udało wam się ją odgadnąć.
2: Panie, wyciągnij pan do końca. Tu jeszcze dużo zostało. Bardzo pana proszę. A mój zawód to asenizator. Inaczej się mówi wywóz nieczystości płynnych, tak naprawdę.
3: O. Słuchajcie, ale miałem historię, kiedyś raz jechałem tylko na stopa i właśnie jechałem tak zwaną szambiarką. Szambiarka się zatrzymała, gdy mi się mój maluszek popsuł.
1: Miło, naprawdę. To miło. No to super. Dajcie znać w takim razie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy, a następnie nagrajcie również odpowiedź na naszym męskowym messengerze i zaraz po godzinie 8 nasi fantastyczni słuchacze będą próbowali odgadnąć, gdzie pracujecie.
3: No właśnie, dajcie coś nieoczywistego, coś takiego, co naprowadzi nas w odpowiedni kierunek, ale tak, żeby nie wszyscy od razu zgadli. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki, szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
4: I po reklamie.

0: Bla bla bla bla bla.
1: Eminem w Radiu SK.
2: Co ci powiem, ale bla bla bla bla.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak, 11 minut, chyba nie z nami godzina 8. Za chwilę wpadnie do nas Nosel. No i będzie bardzo ważny temat.
0: Wszyscy czekali na ten moment, kiedy odbędzie się tak zwane klasyczne dzwonienie z fotowoltaiki.
3: Niemożliwe, tak, końcu!
0: Tak.
3: Tyle czekałam.
0: Mamy go.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
5: Tak.
6: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
5: Tak.
6: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
5: To znaczy, trwają i co z tym związane?
6: Pan też podlega kontroli, jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
5: Dobrze, no, ale ja mogę być kontrolowany, nie?
6: No to dobrze mam pana teraz, no, przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
5: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
6: Te zaległości musimy skontrolować.
5: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musicie tam jechać na miejsce przecież.
6: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
5: A co znaczy wagowo?
6: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
5: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
6: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
5: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
6: No jak pan inaczej to poważy?
5: Jest demontaż i montaż fotowoltaiki, to jest koszt większy niż my mamy ja na cię oddać.
6: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkręcić, wszystko pojedynczo policzyć, tak?
5: No tak, tylko teraz jak ja mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować się, jak ja już uszczelnione dziury wykręcę szpilki z trokwi, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
6: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
5: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
6: To może Justyna by pomogła?
7: Cześć, Ginuś. Zostałeś skręcony w Radiu SK.
5: Weźesz, p***a, Justyna, przestań mnie p***ać, no.
7: Nie denerwuj się, czasem trzeba się pośmiać.
5: Bardzo ją kocham i ją zabiję, jak tu przyjedzie.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na SKP.
1: To jest miłość prawdziwa.
3: No, to jest nowy sposób wyrażenia miłości. Zamordujecie.
0: To fotowoltaika powoduje takie emocje, mówię wam.
2: Dlatego ja nie mam.

0: Skygo, Say My Love, a my teraz prosimy was, abyście say tekst z waszej roboty.
1: Zgadza się, dajcie znać, jakie teksty pojawiają się w waszej pracy. Te oryginalne, najmilej słyszane oczywiście. Zostawcie te teksty oczywiście na naszym eskowym messengerku.
2: I zaraz po godzinie 8 będziemy zgadywać.
0: Co to za robota? Jankes, Jankes i
3: Wiktor. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Korki w obu kierunkach na A4 do centrum Katowic, ciasno też na 86. DTS w stronę Sosnowca, na wjeździe do Katowic od strony Mikołowa na DK81 i dalej w Kato na Kościuszki w stronę centrum. W Bielsku Białej spory ruch i korki w centrum. Dziś nawet 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 8:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek województwo pomorskie i tragiczny wypadek na krajowej 22. W Chrząstowie to odcinek między Barkowem a Człuchowem. Auto zderzyło się z ciężarówką, zginęły dwie osoby. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. Usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja odpowiadało na pytania prokuratora. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Michał Rawa ze szczegółami.
3: Tak, jestem.
2: Michale, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni?
3: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
2: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki, jabłka.
4: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie.
5: Zerka pani?
4: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
6: Jabłka, gruszki, pomidory, ogórki.
7: Staram się polskie, najbardziej.
2: Na sklepach warzywa i owoce muszą mieć oznaczenia kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku produkt polski.
8: SK Południe News.
1: Agnieszka Kucjas. Studenci matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zamiast tradycyjnej zapłaty za korepetycje proszą o 50 zł na pomoc dla wykładowcy, doktora Łukasza Dawidowskiego, profesora UŚ.
9: Na dostosowanie mieszkania do osoby jeżdżącej na wózku, do zakupu samochodu, żeby móc transportować oraz na specjalistyczny sprzęt medyczny.
1: Więcej na oficjalnym fanpage'u UŚ. Startują Juwenalia Śląskie. Dziś ulicami Katowic przejdzie barwny studencki korowód. Start o 12:00 przed Uniwersytetem Ekonomicznym.
10: Kama i Wiktor.
11: Tu. Dzień dobry, witamy serdecznie po 8:00.
12: Dzień dobry, witamy, to wtorek, 19 maja.
13: I zaczynamy naszą zabawę, taka robota.
14: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
11: Mam pewną propozycję, ale ona
12: nie
11: jest...
12: Mów.
11: Nie?
12: Nie mów, no bo nie. Już wiem, co chcesz powiedzieć, czuję to. Dajmy wypowiedzieć się słuchaczom.
13: No to dajcie znać na Skowym Messengerze, jak myślicie, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, która u siebie w pracy mówi najczęściej...
11: Znowu rolka?

0: Uwaga, klaszcze! Dla Dua Lipy!
1: Dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 8.
2: Dobry, a?
3: Czekaj, jeszcze mikrofon.
1: No, widzisz, no, widzisz, widzisz, no.
4: Taka robota, że sobie człowiek nawet mikrofonu nie włączył. No.
3: Jak to się gada do wyłączonego?
1: Mówisz, a nie słychać. Jaka to robota?
3: Raz, dwa, trzy, jak nie słychać? Dobrze już teraz?
4: Już tak.
2: Co mówisz?
3: Mam ważnego newsa. Słuchajcie, cicho teraz, bo jest informacja.
1: Dawaj.
3: I to kosmiczne.

0: ekologiczna, poważna. Chodzi o to, że połowa tego, co krąży na orbicie okołoziemskiej, to są zwykłe śmieci. Tak stwierdzili eksperci. Chodzi o nieprzydatne, niedziałające, po prostu popsute elementy satelit oraz ich odpadki.
1: Ja mam pomysł. Świetny Dawaj. Pomysł w ogóle, słuchajcie. Mianowicie trzeba wprowadzić system kaucyjny i na przykład każdy astronauta, który wróci z kawałkiem satelity, dostanie 50 groszy. Dobra?
2: Brawo. Brawo. Brawo.
3: I Wiktor. Wiktor.
0: Przepraszam, automat w NASA jest przepełniony.

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Tylko u nas taka robota, oczywiście od samego rana we wtorek. No i co, no i co, no i co? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się w robocie u naszej słuchaczki.
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: Koncepcji no jest
4: nie,
3: kilka.
4: Znowu rolka.
3: Jaki chce mnie powstrzymać, ale ja cały czas twierdzę, że moja koncepcja w okolicach toalety się znajduje.
5: W ogóle mnie to nie dziwi, w ogóle nie jestem zaskoczona, ale jest to zła odpowiedź, czym też w sumie nie jestem zaskoczona.
1: Ale w sumie rzeczywiście nie, że ktoś dzwoni z pokoju numer 7.
3: Tak. I znowu się skończyła rolka.
1: Znowu rolka?
5: Dlatego warto jest mieć dzieci.
1: Które latają po rolki.
5: Ej, Malina, przynieś papier!
3: A ty mówisz, ja w zeszłym tygodniu ściszałem telewizor.
1: Teraz twoja kolej.
5: No dobra, to teraz wasza kolej tak naprawdę. Skowy Messenger czeka, halo?
6: Cześć, ja myślę, że nasza słuchaczka pracuje gdzieś na kasie fiskalnej w supermarkecie.
5: I rolka do kasy fiskalnej, bo się skończył papier do drukowania.
3: I trzeba czekać potem parę minut, a i tak ten paragon potem wyrzucę.
5: No, fajny pomysł, ale zła odpowiedź. Sprawdzamy dalej?
1: Pewnie, zawód, dziękujemy.
7: Zawód, o którym mowa, to kasjerka. Kasjerce czasami kończy się ta rolka w kasie. No i właśnie tak mówi. I znowu rolka.
3: To nie, to już możemy zdecydowanie wykreślić.
8: Pani pracuje w banku. Ja też robię rolki.
1: Rolki z pieniędzy?
5: Ojejku, chciałabym kiedyś mieć tyle pieniędzy, żeby robić rolki z nich.
1: No, ale... Naprawdę robią tam takie rolki z pieniędzy i na gumkę?
5: Mhm. To ale... tylko dla gangsterów.
1: No właśnie.
3: Musimy niestety powiedzieć, że... To też jest zła odpowiedź.
5: Dla babci, żeby się do skarpet mieściło.
1: Ale prosimy o więcej oczywiście. Na pewno ktoś w końcu trafi. Jaka to robota? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się?
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: No to może to?
9: No to może koleżanka jest influencerką i zmęczona tematem pyta, no i znowu rolka, którą muszę nakręcić?
3: Nie jest też to nie. Kasia Węsierska.
5: No to dajcie znać w takim razie na eskowym messengerze, gdzie, jak myślicie, pracuje nasza fantastyczna słuchaczka. Już wiemy, że nie jest kasjerką, influencerką, więc pytanie, kim jest?

0: Jedziemy Ferrari na playliście, no i tak trochę wjedziemy tym samochodem w wiadomości Marcina Prockiego.
1: No bo są niestety utrudnienia. Dokładniej gdzie i dlaczego, o tym za chwilę Marcin wniósł.
2: To prawda i za kilka chwil zabieramy się, no za taką robotę będzie finał. Zobaczycie. Radio.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją czeski kompleks do

0: Kawiarni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Jeszcze przez pół godziny zamknięty będzie odcinek drogi powiatowej 1449S w gminie Milówka. W Żywcu korki na Wesołej i trasie 946. W Lędzinach ciasno na S1 w stronę Sosnowca. Dziś słonecznie i nawet 20 stopni.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej do 10.00 potrwają utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W Chrząstowie niedaleko Człuchowa zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka.
7: Samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
6: Mówi Dariusz Dwulit ze straży w Człuchowie. W wypadku zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ponad czterokrotnie poszerzono plażę w Kuźnicy. W ramach prac ochronnych na wybrzeżu poszerzono ją o 70 metrów. Przed wakacjami podobne prace zaplanowano na Cyplu Półwyspu Helskiego i w rejonie Władysławowa, a Kazachstan uruchomił program sztucznego zwiększania opadów. Ten bazuje na technologii rozwijanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sztucznie wywoływany deszcz ma poprawić sytuację w rolnictwie. Część naukowców jest jednak sceptyczna wobec tego rozwiązania.
8: Dzień dobry wam mówimy. To już jest wtorek, 19 dzień maja, urodziny mojej fantastycznej córki. Malina, kocham cię, jesteś najlepsza.
9: No, cudownie, Malinka.
10: Taka robota, że wysłałem.
11: A taka robota brzmi tak dzisiaj, posłuchajcie.
12: No nie, znowu rolka?
11: A i co to za praca?
12: A mi się wydaje, że pani pracuje tam, gdzie kręci się sushi.
8: Dzięki, że przypomnieliście mojemu dziecku, że uwielbia sushi, więc dzisiaj pewnie będziemy musiały pójść na kolację i świętowanie jej urodzin właśnie tam.
9: Bardzo dobrze, no. Tanio będzie.
8: Wujek Jankę spłaci!

0: Pani Pogodynka, czyli Sanach i kwiat jabłoni idealnie opisują to, co za naszym radiowym oknem, czyli szary świat.
1: Dzisiaj szaro, ale jutro będzie słoneczko. Poczekamy, a teraz 8.39.
2: Taka robota w Radiu SK.
3: Od rana szukamy odpowiedzi na to, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, u której często pada taki tekst.
4: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
3: I już wiemy, że nie jest sushi masterem, już wiemy, że nie jest influencerką, już wiemy, że nie podaje papieru toaletowego Wiktorowi oraz, że nie jest panią kasjerką.
1: To prawda, gdy się wymienia ten papierek w tym systemie, gdzie pyk, robimy pyk, kartą pyk, pyk, kolejny telefon pyk.
0: Mamy kolejny secik niedobrych odpowiedzi.
5: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rolkę pod eliminację celulitu.
3: Jakby działało, to dajcie znać, bo ja mam się czego pozbywać.
6: To też mogę... to ja wiem, ona pracuje w marketingu. Rolka nagraniowa.
1: To też nie, oczywiście. Są też takie rolki, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, prawda? Oni tak podkładają, tak masz je rolować.
3: Nie wiem, nie chodziłam jeszcze do fizjo, to w pewnym wieku trzeba.
0: Ale to jest chyba właśnie to, o czym Jankes powiedział, posłuchajcie.
7: Pani pracuje na pewno w branży beauty.
1: O, beauty. I to też nie to?
0: To też nie to, niestety.
8: No, okay. Witam, może nasza bohaterka jest pracownicą studia fitness, o, w którym są ćwiczenia na rolce.
0: Też nie!
1: Wszystko nieprawda!
0: Ludzie!
1: No to czyli co, mamy porażkę, czyli nikt nie odgadł dzisiaj?
0: Nie, jest z nami, słuchajcie, na linii czeka Tomek, który zrobił na nas okropnie dobre wrażenie.
3: Okropnie dobre.
0: Trafił
1: co
0: idealnie.
1: Co za oksymoron piękny, no.
0: Tomek, okay. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, twoim zdaniem, co to jest za robota?
9: Według mnie nasza bohaterka jest spedytorką morską.
0: I teraz sprawdźmy to od razu u naszej bohaterki.
4: A jestem spedytorem morskim, a rolka to jest przesunięcie ładunku na kolejny statek, zrolowanie go.
1: No. I teraz całe życie się uczy.
0: Pytanie, skąd ty, Tomek, to wiedziałeś? Czy trafił spedytor morski na spedytora morskiego?
3: Po prostu
0: morskiego?
3: Jesteś kolegą naszej koleżanki.
1: Tak.
9: Ja pracuję w tej samej branży, tylko że w spedycji lotniczej. W związku z tym mam jakieś pojęcie na temat branży morskiej też.
3: A co się w spedycji lotniczej mówi najczęściej?
9: Najczęściej to, żeby szybko przyleciało.
1: Okej.
3: I wychodząc z pracy, chłopaki nigdy nie mówią spadam.
0: No, tak jest. Pakujemy i wysyłamy ci zestaw eskowych gadżetów za idealne, dokładne trafienie w

0: I oby zawsze walizki przylatywały z nami, jak wracamy z wakacji.
1: Ty, żebyś przyleciał i się nie spóźnił.
2: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
10: I po reklamie.

0: Gdzie jest odlot?
1: W sensie w jakim miejscu?
0: Gdzie jest odlot?
1: To tego nikt nie wie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Znaczy nie, no są u nas osoby, które organizują te całe sytuacje.
3: To muszą wiedzieć.
1: Do której nas
4: jedna
1: zaprosili.
4: Osoba w naszej firmie,
3: Andrzej,
4: która wie.
3: Andrzej Destour kupił bilety.
4: Pan
3: Andrzej?
4: Kapitan.
1: Kapitan.
4: I dobrze. Nikt więcej w firmie nie wie. Ale co więcej, zapraszamy was cały czas do tego, żebyście ściągali apkę. Zgłaszali się do naszej zabawy odlot ściśle tajny. I na lotnisku dowiemy się, dokąd lecimy. Ale lecimy na 3 dni w fantastyczne miejsce. I na razie podpowiedzi są takie, że jest tam euro, że poczujemy się tam bardzo młodo.
3: Tak jest.
1: Jest tam mnóstwo dni słonecznych.
4: Mhm. Kostium kąpielowy się przyda.
3: A teraz dowiadujemy się, że...
5: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
4: A pamiętajcie, że rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona.
3: Przestań, kawa.
1: To jest tak, rzeczywiście, SK Odlot ściśle tajny. Zabieramy was w nieznane miejsce na weekend. Ostatni weekend maja. Lećcie z nami, my też będziemy na pokładzie tego samolotu.
4: Jeżeli macie odwagę zgłosić się do zabawy, bo macie odwagę nie wiedzieć, jak się spakować na ten wyjazd, to zapraszamy serdecznie.
3: Suszone jabłka? To do Grójca nas zabiorą. Tam,
1: to nie, że kraj kwitnącej wiśni.
3: Nie, bo też jest informacja, że można tam wylądować dowód osobisty i że będzie euro, proszę pana. To ty kombinuj, a my gramy dalej.
2: Odlot ściśle tajny.
4: Ale to jak euro, to Grójec odpada. Twój pomysł niestety nie wchodzi w to.
3: To prawda.
4: No. Kombinujmy dalej w takim razie. Zastanawiajcie się razem z nami, bawcie się razem z nami, ale przede wszystkim dołączajcie do zabawy, bo zbieramy fantastyczną eskową ekipę NATO, która poleci razem z nami.
1: Ja tak obstawiam... Kurczę... Turcja? Coś mi pachnie Turcją coraz bardziej.
3: A może Czechy? Tam są suszone szyszki chmielu.
1: Namówiłeś mnie!

0: Janki, to specjalnie dla ciebie. Very Short Remix. Najkrótszy remix tego kawałka na świecie, jaki Antena widziała.
1: Tak czy siak działa i tak wam gramy oczywiście. Mamy tego mnóstwo. Tutaj hity na czasie Radio SK. 4 minutki do godziny 9.
2: Znowu jutro po godzinie 6 będziemy razem z wami. Będziemy rozdawać kolejny odlot ściśle tajny, więc zapraszamy do naszej SK-owej apki.
0: Dobrego wtorku wam życzymy. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181.

0: lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64 tylko 24,99. Biedronka.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej.

0: Każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: To będzie pogodny i ciepły dzień. Na termometrach nawet 20 stopni na plusie. Na drogach ruch coraz bardziej płynny, ale są też utrudnienia. Od dziś obowiązuje zmiana organizacji ruchu na rondzie na Warszawskiej w Bieruniu, więc patrzcie na znaki.
1: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszefowie resortu obrony z wizytą w Stanach Zjednoczonych wezmą udział m.in. w spotkaniach w Pentagonie, gdzie przekażą, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności Amerykanów w naszym kraju.
2: Naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
1: Podkreślał premier Donald Tusk, a rozmowy za oceanem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce i decyzję o wstrzymaniu relokacji rotacyjnej brygady Amerykanów. Stan Polki, poważnie rannej we włoskiej Modenie, nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Kobieta jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach po tym, jak w sobotę w tym włoskim mieście mężczyzna wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych pracujących w warmińsko-mazurskiej służbie celno-skarbowej. Do formacji dołączył nowy pies, Maja, to owczarek holenderski. A w sumie w służbie w regionie jest 17 psów.
3: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przed nowym psim funkcjonariuszem teraz intensywny okres szkolenia.
4: SK Południe News.
0: Agnieszka Kucjas. Do plenerowej siłowni, placu zabaw, boiska czy skateparku dołączy tor przeszkód znany z Runmagedonu i specjalna klatka z drabinkami, linami, uchwytami czy elementami do wspinaczki. W Gliwicach trwają przygotowania do budowy Ninja Parku.
5: Wychodzimy naprzeciw osobom, które potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego niż siłownia plenerowa czy strefy street workoutu.
0: Mówi Julia Wieczorek z Mzuku. Całość będzie podzielona na 3 strefy treningowe. Będą też ścieżki, ławki i stojaki rowerowe.
6: Wow, psy potrafią wyczuć walutę, gotówkę? Niesamowite. Przecież mówili, że pieniądz nie śmierdzi. Pomyłeczka. Do mnie ma pomyłki, będą hity na czasie, na przykład Nareszcie. Dokładnie za 3 minuty Igor Herbut Zalia i Vito Bambino. A na początek Felix Jen i Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Michał Sapkowski, witajcie. 9:03 na zegarach.

Radio SK.

Shakira, Whenever, Wherever na antenie radiowej. Shakira, która w zeszłym tygodniu wydała razem z Burna Boyem numer Die, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata Piłce Nożnej w Ameryce Północnej. Graliśmy wam ten numer, no w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę. I to nie jest pierwsze pojawienie się Shakiry, jeśli chodzi właśnie o mundial, bo w 2006 roku w Niemczech śpiewała Hips Don't Lie, później w 2010 roku w RPA Waka Waka. Była też na ścieżce dźwiękowej, nazwijmy to w ten sposób, w Brazylii w 2014 numerem La La La. Teraz mamy Die. A to oznacza, że Shakira w ciągu ostatnich 20 lat pojawiała się częściej na mundialu piłkarskim niż reprezentacja Italii. Mamma mia! No dobra Włosi, no macie pizzę, macie ravioli, pyszne sery i szynkę. Nie możecie mieć wszystkiego. Tate McRae w Radiu SK. Za moment Just Keep Watching, później Alex Warren u nas.

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
1: SK.

0: Feel This Moment, czyli Pitbull i Christina Aguilera, Verdueska, wcześniej Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Ej, a może właśnie ekipa Lor w przyszłym roku na Eurowizję, co? No właśnie, wokół Eurowizji wciąż gorąco, niestety nie tylko w temacie świetnego występu Alicji Czempińskiej, ale też 12 punktów dla Izraela, które przyznało polskie jury. Mamy już trochę więcej info. Otóż polskie jury, to jest ważna informacja, nie głosowało kolegialnie, w sensie nie siedziało i nie powiedziało, dobra, dajemy 12 dla Izraela. Każdy głosował osobno, a potem system wyciągał, bo to nazwijmy średnią, i tylko jeden polski juror dał 12 punktów Izraelowi sam z siebie, a jeden z kolei umieścił piosenkę z tego kraju na ostatnim miejscu. Byłem ciekaw, jak długo pozostanie tajemnicą, kto tak głosował. No to już wiemy, że na ostatnim miejscu Izrael umieściła Vicky Gabor, która w dość emocjonalnym wpisie na social mediach dała znać, że to ona. No nudy nie ma, naprawdę. Muzyka miesza się z polityką, ale to chyba nieuniknione w takich przypadkach. Benson Boone, Mystical, Magical, piękny numer, nie budzący chyba żadnych kontrowersji, co? Że go zagram. A później będzie w ST Purple Disco Machine.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy co-work. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
8: I po reklamie.

0: to dobry czas dla Jazzy, czyli dla Jasmine Byrne, Irlandki, która jest i wokalistką, i w ogóle pisze piosenki, i DJ-ką, i producentką. No i naprawdę dobry czas, bo chociażby numer z Calvinem Harrisem. No i oczywiście solowe Can't Deny It, który pojawia się na antenie Radia SK dosyć systematycznie i chyba tak pozostanie na dłużej. Tak graliśmy przed 10:00. Po 10:00 numer, który podbił wasze serca mocno, bo to numer jeden z gorącej 20, nie teraz, ale w ogóle to już nie 11. Tame Impala i Jenny, krótko mówiąc, co będę owijał w bawełnę. Dracula w remiksie zaraz po 10:00 we scenie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Zakopane, Zakopane, Zakopane!
2: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa.

0: na naszą stronę i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. www.hoteltatra.pl. Hotel Tatra zaprasza. Zakopane Cyrla 34. Telefon 18 200 1717.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: to każdy zasługuje na dobry sen.
1: I po reklamie.
2: Utrudnienia na S52 w Bielsku-Białej. Na nitce w kierunku Cieszyna zderzyły się dwa pojazdy i lewy pas jest zablokowany. Pomiędzy Lędzinami a Mysłowicami w obu kierunkach postoicie na S1. To głównie z powodu robót drogowych. Dziś nawet 20 stopni. Nie zabraknie słońca.
3: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dotrzeć do brzegu, czwartego szukają strażacy.
4: Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
3: Mówi na Łukasza Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Wiemy, że mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego i wypoczywali na Mazurach. Kierowcy utrudnienia na ekspresowej 12 na Lubelszczyźnie na wysokości miejscowości Kajetanów niedaleko Puław zderzyły się. Dostawczak i samochód ciężarowy. W wypadku zginęła jedna osoba. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. Polscy przedsiębiorcy na razie nie muszą obawiać się sankcji, bo na razie nie działa centralny wykaz takich obiektów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
5: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
3: A nowe przepisy mają uderzyć w obiekty niezarejestrowane i nie płacące podatków.
0: SK Południe. Sport.
2: Agnieszka Kucjas. Rozkręcamy Gliwice. Miasto po raz pierwszy zawalczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Żeby przyłączyć się do akcji, trzeba pobrać specjalną apkę. Aktywne miasta. Mówi wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
6: Należy pamiętać o włączeniu tej aplikacji i o wyłączeniu, ponieważ ona rejestruje trasę.
2: Szczegóły na stronie aktywnemiasta.pl. A już dziś wieczorem w hali centrum w Dąbrowie Górniczej koszykarze Dąbrowskiego MKS-u zagrają w

dosłownie za 2,5 minuty będzie też nowy Teddy Swim, czyli Mr. Know It All i Bausa i magiczne Magnetic. Tame Impala, Jenny Dracula w remixie na początek. 10:01 w SC już grają. Pięknie, co? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: kolesiu, który wie wszystko. Mr. Know-it-all, nowy Teddy Swims na antenie Radia SK. Ja wszystkiego nie wiem, nic z tych rzeczy, ale wiem na pewno, że ten nie weekend, który przed nami, ale ten kolejny możecie spędzić naprawdę w... No właśnie nie wiem gdzie, ale w dobrym towarzystwie, o to na pewno, bo wiemy z kim, z ekipą porankową naszą, wiemy kiedy, to już wspomniałem, ostatni weekend maja, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. To wiemy już trochę więcej, bo są podpowiedzi, na przykład taka, dzisiejsza.
1: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
0: Miało być łatwiej. Nie wiem, czy jest. Odlot ściśle tajny. Wciąż rekrutujemy ekipę, która razem z nami na ten odlot się wybierze, a zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej aplikacji, która jest do ściągnięcia za darmo i na Androida, i na iOS-a. Miles Smith i Stargazing West za moment, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
18: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
21: I po reklamie.

0: Brawo, brawo, Katy Perry, znakomity wykon, naprawdę. Last Friday Night w Radiu SK, czyli a propos tego, co działo się ostatniej piątkowej nocy. Ostatniej piątkowej nocy to kilkadziesiąt tysięcy osób na PGE Narodowym, również ja nie kryję, bawiło się na koncercie Maty. A w ten weekend, co by tu koncertowo? Taco czy Florida może? Taco czy Florida? Co by tu wybrać? Obydwa koncerty w Warszawie, a wy wybierać nie musicie, bo w SC macie je wszystkie. W sensie zaproszenia, w sensie bilety. U Hanczaka po godzinie 18 w Imprezce zaproszenia w tym tygodniu na koncerty Taco, a także na show od Florida. Fuka i Vito Bambino, zabieracie tam w Radiu SK za moment. Później Keanu Silva i King of My Castle w remixie Don Diablo.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
9: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
2: Masz to Brico.
3: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
4: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
5: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Jeśli ktoś potrzebował chwili spokoju, to mam nadzieję, że ten spokój przez ostatnie 3 minuty udało mu się osiągnąć. Kuba i Kuba, jakże ładnie brzmiące na antenie Radia SK. Stygnie lato. Kolejna godzina hitów, też już stygnie, więc ją gram. Kungs i Tio Fidos London, czyli Galaxy. Na rozpęd, na początek, zaraz po 11.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: I po reklamie.
12: Dziś nawet 20 stopni i sporo słońca. Nareszcie nastąpiła wyczekiwana poprawa pogody. Taka przyjemna aura utrzyma się co najmniej do czwartku. Korek teraz na Warszawskiej w Bieruniu. Na powstającym rondzie zmieniła się organizacja ruchu, więc patrzcie na znaki.
13: Już prawie 11, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwają posiedzenia aresztowe w sprawie czterech mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim.

0: Między dorosłymi a nieletnim miało dojść do szarpaniny nad jeziorem. Trzech braci i ich szwagier odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Ale to nie wszystko, bo zarzuty zostały rozszerzone, bo zatrzymani nie udzielili też pomocy. Mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Premier Węgier z wizytą w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych wyborach i objęciu fotela szefa rządu. Szczegóły wizyty zna reporterski Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, gdzie zacznie się ta wizyta?
1: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
0: Katowice, Rzeszów i Opole. To w tych miastach dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji. Tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Zdarzenia drogowe przeliczono w niej na 10 tysięcy mieszkańców. Do większości z nich dochodzi na skrzyżowaniach, w korkach i parkingach, a szczegóły raportu znajdziecie na sk.pl.
2: SK Południe News.
3: Agnieszka Kucjas. Dziś w rejonie Parku Śląskiego oraz Centrum Chorzowa poważne utrudnienia.

0: umieszczono w niej na 10 tysięcy mieszkańców. Do większości z nich dochodzi na skrzyżowaniach, w korkach i parkingach, a szczegóły raportu znajdziecie na sk.pl.
1: SK Południe News.
2: Agnieszka Kucjas. Dziś w rejonie Parku Śląskiego oraz Centrum Chorzowa poważne utrudnienia do późnej nocy, mówi Magda Jurkowska ze śląskiej policji.
3: Przede wszystkim rejon ulic Parkowej, Katowickiej, Chorzowskiej oraz Alei Wojska Polskiego, gdzie obowiązywać będą zmiany kierunków jazdy, ograniczenia w ruchu, zakazy postoju oraz czasowe zamknięcia wybranych odcinków dróg.
2: A żeby nie stać w korkach, na koncert i z koncertu możecie dotrzeć bezpłatnie komunikacją miejską.
4: Numery, które łączą pokolenia w tej godzinie, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Będzie też Madonna i Sabrina Carpenter, czyli Bring Your Love. Po polsku między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon za niecałe 3 minuty. Bo te niecałe 3 minuty to Kungs, Galaxy, Michał Sobkowski. Witajcie. 11:02, w SC grają.

0: Enrique Iglesias i Sean Paul, który już jutro na warszawskim torowarze ze swoim show Bailando na naszej antenie. Bailando, i to porządne. Pamiętacie, że koncerty Shona Paula, mieliśmy bilety, rozdawaliśmy, prawda? Fajni jesteśmy, chciałem się pochwalić tylko. A prawdziwe Bailando na naszej antenie to w każdy piątek po godzinie 20, bo wtedy to SK Live Remix. Przypomnę, po 22 stery przejmuje Armin Van Buuren i jego State of Trance. Ale Bailando, jeśli chcecie mieć, to możecie je mieć o każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną, jeśli tylko jest tam internet, jeśli macie za darmo ściągniętą naszą aplikację. SK Live Remix, jest taki stream i teraz bardzo proszę, tam zaglądam. Sugar Radio Show. To Robin Schulz teraz rządzi streamem SK Live Remix, który znajdziecie w naszej aplikacji. Mocna polecajka. Bibi Rexai, Faithless, New Religion, zgodnie z obietnicą za chwilę później Quebo na Fide i Daria Zawiałow.
1: Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
15: I pora.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman na antenie Radio SK. Poniekąd w temacie jesteśmy z cyklu jakich to sportów ludzie nie wymyślą? Bardzo proszę. Podwodne szachy, czyli dyscyplina, w której nie tylko emocje na zawodnikach nie pozostawiają suchej nitki. Dobra, to zanurzmy się w temat. Partia rozgrywa się na szachownicy na dnie basenu, na głębokości prawie 1,5 metra. Nie ma zegara, a o czasie ruchu decyduje wyłącznie długość wstrzymywanego oddechu. To nie są łatwe sprawy. I są nawet mistrzostwa świata, ostatnie kilka dni temu rozgrywane w Polsce. Wygrał Litwin, gościnni byliśmy, drugi Polak Kamil Dzida, więc mocno gratulujemy. Tylko jak, ja pytam, pod wodą powiedzieć szach, a potem szachmat. A? Mam was. Makao i pomakale. Dua Lipa, Be The One w Radiu SK. Przypomnę ten numer za chwilę, później Sombr i 12 to 12.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, A więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK tuż przed godziną 12 w temacie szach i szachmat. Bartek na SK-owym Messengerze się do mnie odezwał. Po profilowym widzę, że mam do czynienia ze znawcą i dostaję taką informację. Dostaję czy nie dostaję? Trzeba kliknąć, o!
1: No to, że tak powiem, ja cię zaszachuję teraz, bo w profesjonalnych szachach właśnie nie mówi się szach, nie mówi się szachmat. Po prostu jest taka zasada.
0: No i to jest, drogi Bartku, po prostu szach i mat. Kasia Myśleńska z wami po godzinie 12. Michael Patrick Kelly rozpocznie popołudnie zeską jego Beautiful Madness. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 9. Makao i po makale. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: I po reklamie.
7: Od dziś na rondzie na Warszawskiej w Bieruniu obowiązuje nowa organizacja ruchu, więc patrzcie na znaki. Ruchem w tym miejscu nadal steruje sygnalizacja świetlna. Mamy piękny słoneczny dzień. Maksymalnie dziś 20 stopni na plusie. O deszczu możemy na razie zapomnieć.
8: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 4 tygodnie obserwacji psychiatrycznej tego dla Sopowca podejrzanego o zabójstwo córki w Ustce chce prokuratura. Mężczyzna miał też próbować zabić 4 innych członków rodziny. Wniosek o obserwację trafił już do sądu. Biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego funkcjonariusza. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce we wsi Rybojecko na drodze wojewódzkiej. Czołowo zderzyły się osobówka i bus.
9: 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu, natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
8: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze Pomorze, krajowa 22 w Chrząstowie jest już przejezdna. Rano po śmiertelnym wypadku na trasie były duże utrudnienia. Tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego rejonu Indre Ostfold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy w identyfikacji ukochanych gatunków. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem, no i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
10: SK Południe na czasie.
7: Agnieszka Kucjes. Trwają przygotowania do drugiej edycji Zwierzogrania. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca zgodnie z planem, mimo śmierci pomysłodawcy imprezy Łukasza Litewki.
11: Czekaliśmy na decyzję fundacji. Jest zgoda, dlatego my z przyjemnością

0: i pełnym zaangażowaniem będziemy wspierać przy zwierzograniu.
1: Mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Rafał Łysy. Tymczasem 22 maja w Żywcu odbędzie się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem Dla mamy, zdrową krew oddamy. Akcja potrwa od 8 do 14.
2: Ten wtorek rozpoczęłam od wizyty na bazarku. 12:02 są tak swoją drogą w Radiu SK i nie tylko. I mam pewne refleksje na temat ekonomii w związku z tym. O czym więcej za chwilę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Michael Patrick Kelly, a także Bledka to w tej godzinie.

0: Britney Spears.
1: Womanizer w Radiu S. Kanczą na Tan PZ Liwka obejmuje noce. To wam zagram za chwilę. Sanach też będzie w Radiu S. A ja dzisiaj byłam, ale na bazarku. Każdy, kto dociera w takie miejsca, ten wie, że tam odmowa i asertywność schodzą na dalszy plan, bo jak się widzi, po pierwsze, te ładne owoce i warzywa. Po drugie, sprzedawców, którzy mówią, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto, to będzie pasowało do tego, jak pani kupi na ziemniaczki, to koperek też pani musi kupić. No to trochę portfel w tym wszystkim woła o pomoc. Jednocześnie człowiek ma dzięki temu potem pełną lodówkę. Ale obserwuję tak sobie z roku na rok wzrost cen różnych produktów na bazarkach także, bo warzywa mają to do siebie. I owoce, że naprawdę drożeją. Truskawki na razie to tak bardziej miliony monet niż taka cena, która skłoniłaby mnie do kupowania kilograma codziennie. No to mam właśnie taką jedną refleksję. Gdyby tylko ktoś znalazł sposób na to, żeby te owoce i warzywa przetrwały dłużej niż kilka dni, to naprawdę bardzo by się opłacało inwestować nie w kryptowaluty, nie w mieszkania, a właśnie w truskawki, koperek i pomidory malinowe.
2: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
4: Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź

0: ofertę na typ.pl.
1: Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
0: Typ Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
4: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Było, minęło, to Oceanach w Radiu SK. Kiedyś ten kawałek nie był hitem, a teraz nim jest i podobnie może być z tym numerem. Leoni, Markus, Martinus. Taki duet, dokładnie mówię o Markusie i Martinusie, których możecie znać z Radia SK. Dołączyli do Leoni i razem stworzyli nowy kawałek, który ma szansę stać się hitem. Proszę zrobić głośniej, żeby zapamiętać, bo może będzie wam towarzyszyło przez całe wakacje właśnie to brzmienie. Moonlight już teraz w SC.

0: Czasami to tak zawsze. Człowiek tylko powie o truskawkach na antenie. Jest Timbaland, Nelly Furtado, Give It To Me w Radiu SK, bo zakupiłam dzisiaj 2 kg, co oznacza, że do końca miesiąca mogę już nic nie jeść, patrząc na ceny truskawek. I posypały się nagle przepisy na nasz SK-owy Messenger, co można z truskawek zrobić. Więc jest oczywiście ciasto drożdżowe z truskawkami, jest ciasto jogurtowe z truskawkami, galaretka z truskawkami, koktajl z truskawkami, shake z truskawkami, makaron z truskawkami, rosół z truskawkami pewnie też by się znalazł. I teraz ja nie wiem, czy te przepisy są po to, żebym zrobiła i wam wysłała, czy żebym zapisała i tak jak ze wszystkimi innymi przepisami nie zrobiła nigdy, ale miała świadomość, że one gdzieś tam czekają. Oskar Cyms, no co ty za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kaufland jest fresh.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,90.

0: 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre. Opakowanie 500 gramów 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre. Opakowanie 500 gramów 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Dolar ła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
8: I po reklamie.

Proszę się teraz zabierać do pracy. I nie mówię tego w imieniu waszego szefa, tylko w imieniu waszej głowy, dlatego że na około godziny 13 u osób, które wstają mniej więcej o godzinie 7, przypada pik naszej kreatywności oraz efektywności, jeżeli o pracę chodzi. Szybka kawa i wracamy. Ja też wracam po 13 z kolejnymi hitami w Radiu SK. Między innymi Silver, DGO, a także Taylor Swift dla fanów tej pani. No i nowy hymn od męskiego grania orkiestry też się w Radiu SK pojawi. Gdyby ktoś właśnie przeżywał pik swojej kreatywności albo w drugą stronę pewien kryzys tejże, to zapraszam na SK-owy Messenger. Możecie nagrać, jak wam ja wtorek razem coś z tym zrobimy.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
4: I po reklamie.
5: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Mamy przełom w pogodzie. W końcu wyszło do nas słońce, a termometry w najcieplejszym momencie dnia w Gliwicach wskażą 19 stopni na plusie. Dziś uważajcie w rejonie Parku Śląskiego i Stadionu Śląskiego. Tam koncert Metaliki. Będą występować utrudnienia w ruchu.
6: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony tego kraju poinformował, że był to najprawdopodobniej ukraiński bezzałogowiec. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii dostali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe przesłuchania, badania i sekcja zwłok. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Młoda kobieta była w aucie, a gdy wysiadała, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
7: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
6: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Znamy nowe ceny paliw na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Olej napędowy 7 zł podał minister energii. W stosunku do dzisiejszych cen benzyna zdrożeje o 10 groszy, a diesel o 15. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą blisko zabudowań.
8: 2 tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las.
9: Tam gdzieś między tymi domami, tam był właśnie niedźwiedź.
6: Mówią mieszkańcy, gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
10: SK Południe News.
5: To inwestycja, na którą mieszkańcy Ostropy czekali od lat. Rozpoczęła się rozbudowa ulicy Architektów.
11: Będzie zamontowane nowe oświetlenie, będzie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, będzie przebudowa kilku skrzyżowań na tym odcinku.
5: Mówił Mariusz Kopeć z Gliwickiego Magistratu. Zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu przyszłego roku. Górnicy, hutnicy i rolnicy. To właśnie oni wybierają się jutro do Warszawy. W samo południe na Placu Zamkowym rusza wielka manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków.
12: 13:02. Jeżeli dzisiaj nie mieliście ochoty iść do pracy, to pewnie nie jesteście sami.
13: Czy mamy na to jakąkolwiek metodę?
12: Nie, dlatego że dorosłość polega na tym, że czasami trzeba robić rzeczy, których się nie chce. Ale potem przynajmniej kasa jest na koncie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: do dzisiaj w pracy mam taki zasób, że biegam z pustą taczką, bo nie ma kiedy załadować. Nie, to nie o mnie, ale dostałam wiadomość taką od słuchaczki Ani, ale umówmy się, że to jest tylko lekka rozgrzewka, dodaje Ania. Prawdziwy maraton zacznie się po fajrancie. Logistyka, potomki na zajęcia, szybki slalom między półkami w markecie i domowe Grand Prix z praniem w roli głównej. Ciekawe, czy ktoś jest chętny na taką wymianę, pyta Ania i dodaje najważniejsze moim zdaniem PS. A dorosłość polega na tym, że mama już nie usprawiedliwi nieobecności. Coś w tym jest, nieprzygotowań też już nie przyjmują w dorosłym życiu. Z drugiej strony znam takie mamy, w tym moją, która tak by stanęła w obronie każdej ze swoich córek, że każdy szef prawdopodobnie by się ugiął. Przypominam, za tydzień dzień mamy, żeby nie było, że zapomnieliście. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i 5 produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł

0: zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: I po reklamie.

0: Powiedz mi, czy rozbierasz telefon, a powiem ci, ile masz lat. I czy lubisz w ogóle rozmawiać przez telefon? To Low Habits za nami w Radiu SK, 22 minuty do godziny 14. Bo jeżeli nie lubisz, to prawdopodobnie tych lat na koncie nie masz zbyt dużo. A jeżeli z chęcią odbierasz, z chęcią dzwonisz i nie przeraża cię dzwoniący telefon, to prawdopodobnie jesteś milenialsem albo nawet i kolejnym jeszcze pokoleniem. Psychologowie zbadali pewną zależność między chęcią do odbierania telefonów, a tym, ile mamy lat. Gen Z nie odbiera telefonów. Wolą pisać. Albo nagrać głosówkę, albo wysłać czasami na przykład rolkę na Instagramie, czy też TikToka. Z kolei im więcej mamy lat, tym częściej ten telefon odbieramy i tym mniej się go boimy, dlatego że jeżeli chodzi o Gen Z, to mówi się nawet o tak zwanym phone anxiety, a więc lęku przed telefonami. Dlaczego niektórzy wolą pisać zamiast dzwonić? Dlatego, że telefon i rozmowa przez telefon wymaga od nas większego zaangażowania i wysiłku, także emocjonalnego, a na wiadomość można odpisać, kiedy się będzie chciało. Czyli często nigdy. Jeżeli tutaj też są osoby, które bardzo szybko odczytują wiadomości, ale bardzo długo zajmuje mi odpisanie, to jesteśmy w tym razem. To by wyjaśniało, dlaczego grono znajomych się tak sukcesywnie zmniejsza.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% Mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
6: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: I po reklamie.

Ładnie wam Sombrz zagrał. Potential przed godziną 14 w Radiu SK. Tam do przodu z tymi projektami. Wypychamy tak zwane ASAPy, zamieniamy spotkania na maile, którymi mogłyby być, gdyby ktoś ich nie wpisał w kalendarz, byleby szybciej udać się w kierunku domu. Po 14 ja wam trochę nadam tempo tej pracy. Justin Bieber, Alex Warren, Velvet w ST.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam. Czeki laut kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Tak już jest.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i Bio Portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja

0: maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Do końca dnia sporo słońca.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem to po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych.
3: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
2: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Dwoma kolejnymi mężczyznami zajmie się jeszcze sąd, a śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich był pod wpływem alkoholu. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. A chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
4: Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko USA, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
2: No stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. 31 tyle lat ma średnio w Polsce kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. A i tak Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie, podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej kobiet urodziło w województwie mazowieckim. Najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
5: SK Południe News.
0: Górnicy, hutnicy czy rolnicy ściągną do Warszawy. Jutro w samo południe na Placu Zamkowym rusza wielka manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, zaznacza Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności.
6: Jak to wejdzie, to przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacało ani palić żadnymi paliwami takimi innymi. Wszystko trzeba będzie iść na przykład na pompy ciepłej.
0: Manifestacja ma być pokojowa.
7: Ja właśnie z przejedzenia truskawkami zmagam się z bolącym brzuchem. Taka wiadomość dotarła na nasz eskowy messenger, co oznacza, że wszyscy ci, którym było szkoda kasy na truskawki, bo ciągle miliony monet, nie macie czego żałować, oszczędziliście także ból brzucha. Alex Warren za chwilę, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Pani nazywa się Velvet i dobrze zabrzmiała na antenie Radia SK. Chemistry, 17 minut po 14. 40% z Was właśnie w tym momencie udaje. Udaje zajętych w pracy. Ktoś to sprawdził, przebadał i już wiemy, że 40%, czyli co czwarta osoba, zamiast teraz pracować, to albo się loguje na różnego rodzaju komunikatory, żeby być aktywnym, albo przełącza się z okienka na okienko, albo chodzi szybko po miejscu pracy z jakimiś dokumentami, choć tak naprawdę nie ma nic do załatwienia, albo czasami też pisze maile po pracy, żeby pokazać swoje zaangażowanie. Po co? No po to, żeby szef uwierzył, że pracujemy. Ale wy zdajcie sobie sprawę, że takie udawanie, że się pracuje, wymaga praktycznie tyle samo wysiłku, co wykonywanie tej pracy. Ja tylko tak tutaj to zostawiam.
1: Reklama. Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę

0: minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
9: I po reklamie.

0: Lecimy. Alan Walker, Mick, Dancing in Love. Można było polecieć w jakiś na przykład taniec, ale my lecimy w nieznane. I to dokładnie w nieznane, bo wciąż możecie oczywiście obstawiać, dokąd tym razem wylądujemy, jeżeli chodzi o nasz samolot w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny, ale nic wam więcej powiedzieć nie mogę. Dlaczego? Bo sama nic nie wiem. Wiem, że będziecie wylatywać. Ostatni weekend maja. Wiem, że wyjazd będzie obejmował opcję All Inclusive. Wiem, że potrzebujemy dwóch osób w ramach jednej wygranej, czyli można zabrać partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, mamę, siostrę, brata, szwagra. No kogo tam chcecie? Ale poza tym to nie wiem nic. No wiem też, że lecą z wami Jankę, Skama i Wiktor. Jeżeli takie informacje wam wystarczą, żeby porwać się na tę przygodę, to pobieracie aplikację Radio SK, a tam szukacie wszelkich szczegółów na temat akcji Odlot Ściśle Tajne, no i potem naprawdę lecimy. Panic at the Disco, High Hope za chwilę.
1: Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Zakopane, Zakopane, Zakopane!
12: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, co możemy ci zaoferować. www.hoteltatra.pl. Hotel Tatra zaprasza. Zakopane Cyrla 34. Telefon 18 200 17 17.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Trochę cisza przed burzą.
1: Dobrze brzmi, ale być może za plecami czai się szef
0: z kolejnym zadaniem na dziś. Bojowym, jak tato w weekendy swego czasu.
1: Antor 54 Ultra. Talk to you. Za nami w Radiu SK przed 15, po 15 z uśmiechem wchodzą tłoni Pirowski i Pawełek i ratują ten wtorek. Nawet jeżeli nie był najlepszy, tylko w Radiu SK.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Uwaga kierowcy, na ulicy Małobąckiej w Będzinie doszło do śmiertelnego wypadku. Tam piesza została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych. Zachowajcie zatem czujność, bo na miejscu działania prowadzą służby. Na termometrach teraz w Bytomiu 17 stopni powyżej zera.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
17: Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze.
16: Mówi Łukasz Wróblewski z tamtejszej straży. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Nowy węgierski premier już w Polsce, Peter Madzar, wylądował w Krakowie i tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
18: Dzień dobry.
16: Powiedz, co zaplanowano na najbliższe godziny.
18: W stolicy Małopolski Peter Madziar zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, m.in. przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
16: Miał zachwycić, a stał się kością niezgody. Mieszkańcy osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie nie chcą budowy wodnego placu zabaw w parku.
19: Betonowa inwestycja spowoduje, że to miejsce straci urok.
16: A lokatorzy okolicznych bloków chcą, aby magistrat wskazał inne miejsce.
20: Teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji.
16: Odpowiada prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Wodny plac zabaw ma być gotowy w połowie przyszłego roku.
13: SK Południe News.
15: W Jaworznie ruszyła akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Trwają poszukiwania bliźniaka genetycznego dla mieszkanki Jaworzna, Eweliny. Do rejestracji zachęca m.in. Szymon, który oddał swój szpik, by uratować chorego mężczyznę.
20: 6 lat po tym, jak zostałem zapisany w tej grupie dawców, dostałem telefon, że mój szpik pasuje do osoby, która choruje. Według mnie to powinno być takie naturalne, bo to jakby nie kosztuje w żaden sposób, a może komuś pomóc.
15: Dawcą może zostać zdrowy człowiek w wieku od 18 do 55 lat.
21: Wrzuć na luz.
22: Wrzuć na luz.
21: Wrzuć na luz.
22: Na luz.
23: Dwie minuty po 15 wesce. Dajemy wam znać, że fajnie gramy. Oskar Cyms, daj mi znać. Zaczyna później Bibi Rexa i Faithless. Wpadnie też Carla Fernandez. No i przypomnimy sobie absolutny klasyk, czyli Eiffel 65 i Blue Dabadi. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie we wtorek.

0: Kiedy powstawał ten numer, wszyscy byliśmy piękni, zdolni i młodzi, a teraz wciąż jesteśmy piękni i zdolni. Eiffel 65 i Blue Dabadi na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Nie wierzę, że teraz na waszych twarzach nie pojawił się wielki

0: I wielki uśmiech, gdy leciał Eiffel 65, szczególnie pewnie jak jesteście w samochodzie, nie ma lepszego kawałka do samochodu jak ten. No a właśnie, dzisiaj sprawdziłem, że jest dzień mycia samochodów.
1: Ja to nawet... świetny dzień mycia samochodów przy obowiązujących aktualnie prognozach pogody, które co rusz wskazują na albo przelotne, albo solidne opady deszczu.
0: Dlatego właśnie nie rzucajcie się wszyscy na mycie samochodów dzisiaj, bo wiemy jak to się kończy, później ta pogoda nagle się psuje. Ja mogę tutaj powiedzieć, że nawet nie wiedząc, że jest ten dzień, pojechałem umyć dzisiaj auto, więc jak będzie padać, to na mnie. Ale skoro nie mycie samochodu...
1: Można też zrobić taką starodawną metodę. Mam taką koleżankę, która zamiast konkretnego prysznica stosuje instytucję podchlapki.
0: Podchlapki.
1: Już się nie przyjaźnimy, żeby była jasność. Można to zorganizować swojemu samochodowi.
0: To właśnie, jeżeli nie podchlapka auta, to co dzisiaj w planach macie, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym Messengerze. To bardzo proste, a uwielbiamy słuchać wasze głosy, tym bardziej, że w zamian mamy nasze eskowe prezenty, w tym nasz merch Pirowski i Pawełek.
1: Razem z Warsaw Saints przygotowaliśmy dla was tę kolekcję ubrań. Ona jest dla was dostępna w zamian za wasze wtorkowe historie. Za moment, jeśli chodzi o tę historię muzyczną, to napiszemy ją na nowo razem z Damiano Dawidem i jego numerem zatytułowanym The First Time. Radio
2: SK. Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
4: Nie musisz.
3: Jak to nie muszę?
4: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease?
4: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
3: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
4: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
3: I to gdzie?
4: To tu. Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TB.

0: lub w najbliższej placówce. Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
1: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: nad tym razem i chłopacy grają łącznie na 14 instrumentach, tak więc uzdolnieni. Widziałem ich tak trochę przypadkowo na żywo i naprawdę mają w sobie sporo energii. Kto wie, może kiedyś dorównają One Direction. Sprawdźmy, co proponują w swoim nowym singlu Infinity 1, 2, 3.
1: Gramy December 10 na naszej antenie.

0: Ina i Hot w Radiu SK. 25 minut przed 16. No dobrze by było, żeby o tej porze roku prawie... No nieco ponad tydzień przed czerwcem było już hot, ale na razie jest jak jest. Pięknie was witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Ania chyba sobie życzy najbardziej, żeby było hot, posłuchajcie.
2: Dzisiaj w tak piękne popołudnie będę sadziła pomidorki w folii i na zewnątrz, żeby latem cieszyć się przepysznym smakiem swojskich pomidorków.
1: Tak jest, życzymy, żeby żadnych przymrozków nie było. A Pirowski, jak tam twoje działeczki i grządki już? Zaopiekowane?
0: Pawełku, u mnie to się nazywa balkon, ale pomidor. Radio
3: SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
22: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
23: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
26: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
25: Ci, co ją znają, reagują.
26: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
27: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na

0: Night to Jazzy w Radiu SK. Na zegarkach mamy 4 minuty do godziny 16.
1: Fajne rzeczy dzieją się wokół nas. Polak pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie. Co to oznacza? O tym powiemy za moment w newsach SK o 16.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie. W Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje

0: m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Uwaga kierowcy, dziś na Stadionie Śląskim o 20.30 odbędzie się koncert Metaliki i w związku z tym czekają na Was utrudnienia w ruchu. Nie zjedziecie m.in. w Katowicach z ulicy Chorzowskiej w osiedle Tysiąclecia. Na stronie Śląskiej Drogówki możecie znaleźć polecane objazdy.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk, a tym mają zająć się ministrowie.
5: Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji.
4: A to może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kijów przeprasza Tallinn po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychy napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej.

podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektroniczne.

0: Domu Aniołów Stróżów, a ja dodam, że wydarzenie odbędzie się 31 maja. A więcej informacji na temat tego wydarzenia i nie tylko przeczytacie oczywiście na naszym portalu internetowym sk.pl. Zaglądajcie.
1: Rzuć na luz!
2: Już 2 minuty po godzinie 16:00, dzisiaj wtorek, a za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Kygo i Selena Gomez, będzie Blotka i Smash Mouth, a zatem numer wprost ze Shreka. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
3: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Numer ze Szreka od dwóch Szreków. Pięknie witamy, Pirowski, Pawełek i Smash Mouth, I'm Believer na naszej antenie już kwadrans po 16.
1: Bardziej Szrek i osioł, tylko musimy jeszcze ustalić, który Szrekiem, a który osłem.
0: No to właśnie, Pawełku, gdybyś miał tak ustalić, który z nas jest Szrekiem, a który osłem,
1: nie
0: chciałbyś pełnić, Pawełku, dwóch funkcji. Ja mogę zostać Lordem Farquadem na przykład.
1: A nawet jesteś do niego troszkę podobny.
0: Naprawdę,
1: ci,
0: no. Pawełku, a nie wyłączyć ci kurna mikrofonu?
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: To będzie ostatnia reklama. Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
12: I po reklamie.

0: Armin Van Buren, Come Around Again w Radiu SK. Już 28 minut po 16, a my pięknie was witamy.
1: To Pirowski i Pawełek, dzień dobry, a Armin Van Buren to nasz nowy kolega z pracy, czeka na was w każdy piątek od 22 w SK Live Remix, które zaczyna się jak zawsze o 20 w piątki.
0: Powiedziałeś, Pawełku, że Armin Van Buren czeka o 22, bo program zaczyna się o 20. To albo się typ spóźnia i nie zdążyłeś, bo jeszcze uścisnąć dłoni, albo coś się nie zgadza w zeznaniach.
1: Po prostu Armin to jest gwiazda, więc on pracuje tylko godzinkę, prawda?
0: To akurat dlaczego ty 22? Przychodzisz, Pawełku, aż na 3? Bo powinniśmy na 6, 8, Beyoncé, Halo. Gramy wam już teraz ten piękny numer na naszej antenie. Jeszcze halo do was zrobimy dzisiaj parę razy. Bausa Magnetic to za moment już czeka w kolejce.

0: Bausa. Magnetic na antenie Radia SK już 25 minut przed 17. Dzień dobry, witamy, Pirowski Pawełek w waszych głośnikach.
1: I wasze głosóweczki w naszych uszach teraz, Żaneta.
2: No hejska, kochani moi mili, pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
2: Co ja dzisiaj? Dzisiaj jest wtorek, no to już nie jest poniedziałek, ale jednak byłam
0: no
2: z dzieci u ortodonty, oczywiście prywatnie. No i troszeczkę mi na posmutniała, także może ślicznie poproszę jakiś piękny, mały prezencik na pocieszenie. Pozdrawiam.
0: Czyli było płacone tam.
1: Ja myślałem, że po wyjściu od ortodonty jednak mina i uśmiech są do góry, a nie
0: to prawda,
1: na smutno.
0: Ale musiałeś dawno nie być u ortodonty, Pawełku. Tam za każdą literkę tego zawodu jest co najmniej stówka. Że ma 9 liter ortodonta, to jest 9 stów na wejściu. Zauważyłeś, że podobnie jest w radiu? Zobacz, DJ ma 2 literki i wszystko się zgadza.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: I po reklamie.

0: a na mnie jest wszystko jedno i na pewno wszystko źle też nie jest. Odkąd macie Radio SK Lor na naszej antenie, a na zegarkach 4 minuty do 17. Trzymamy kciuki za wasz bezpieczny powrót do domu.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich sporo o załamaniu pogody, które nadchodzi w niektóre rejony Polski, a tuż po 17 ujawnimy ostatniego headlinera festiwalu Rap Stacja. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
9: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężynę.

0: fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na Targi Zdrowia i Urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Natalia Czarnów, cześć, witajcie ponownie. 19 kresek powyżej zera, tyle mamy aktualnie w stolicy województwa śląskiego w Katowicach do końca dnia bez opadów. Tymczasem kierowcy, pamiętajcie, że dziś koncert Metaliki na Stadionie Śląskim. Największe utrudnienia w ruchu wystąpią w ciągu ulic Boheńskiego, Branckiej, Złotej, Chorzowskiej i Gliwickiej.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kraty idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach w weekend. Na linii Olsztyn i nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi sprawę.
5: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca.

Sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca.

0: burzami. To dla 9 województw. Mowa o części m.in. województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego.
1: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę.
0: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Może też spaść grad, a alerty burzowe obowiązują dziś do 23. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Zdaniem ekspertów to rzadkość i ogromny sukces. Życie czarnych bocianów możecie podglądać dzięki transmisji online Lasów Państwowych i Uniwersytetu Łódzkiego.
2: SK Południe. News.
3: Na Śląsku rusza wielkie święto studentów. Wielkim, kolorowym korowodem w centrum Katowicy Żacy przyjęli miasto i będą bawić się na całego od dziś do 23 maja.
4: Przejmujecie miasto od dzisiaj.
5: Zamknijcie drzwi, zamknijcie okna, ponieważ gdy studenci przejmą miasto, to będzie impreza po wszystkich ulicach.
6: Pewnie.
7: Kilka dni imprezy bez ustanku.
8: Tak się bawi, tak się bawi, Pan Europa!
4: Co robi na juwenaliach Tygrysica?
9: No, ma zamiar się dobrze bawić.
3: Ze studentami w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brambosz.
10: Wrzuć na luz.
11: Wrzuć na luz.
12: Wrzuć na luz.
13: Wrzucamy na luz 2 minuty po godzinie 17, ale otwieramy tę godzinę ważną informacją, ważną dla wszystkich fanów muzyki.
14: Rap Stacja Festiwal ogłasza właśnie swojego ostatniego headlinera i jest to, uwaga, uwaga, Mata. On już w Sławie pojawi się między 8 a 11 lipca tego roku.
13: Nie tylko w Sławie, bo także na naszej antenie już teraz startuje 17, a my pięknie witamy. Tu Pirowski
14: i Pawełek.

0: Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 17, a ten cichy śpiew śmiechu zaprezentowała nam jedyna polska prawdziwa gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Z nami Pawełek Gipirowski. A co takiego śmiesznego się wydarzyło, pani Jadziu? Bo
1: tak jest, panie generale.
0: A dlaczego, panie generale?
1: Bo rozkazujesz nam jak generał.
2: W końcu ktoś to głośno powiedział,
0: nie?
2: Jadziu.
0: Nie, ewentualnie jak podporucznik może.
1: Dobra, niech będzie generał.
0: Witamy bardzo pięknie, pani generałowa po prawej stronie. My zapraszamy serdecznie na zabawę Co Pawełek Trzyma w Ryjku. Dzisiaj przedmiot, no, na pewno naruszony zębem czasu. Pytanie
1: retro.
0: Tylko, czy czasu. Retro.
2: Jadziu, to ty podpowiadaj, wydzwońcie 664 402 302. Ja wkładam przedmiot do ryjka. I już jestem gotowy.
1: Przykłada się do ucha i słychać dźwięki.
3: A, to super, bo włożyłem do ryjka zamiast do ucha.
0: I słyszysz dźwięki?
1: Ale
3: nie słyszę.
1: To co masz w ryjku, to się przykłada do ucha.
0: No właśnie, Pawełek pomylił otwory. Czasem mu się to zdarza, z tego co wiem. Zapraszamy serdecznie, 664-402-302. Dzień dobry.
3: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
1: Absolutnie.
3: No, super.
0: Halo? Dzień dobry, witamy.
4: 402, dzień dobry.
3: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
0: Tak, tu pani...
3: Tak, ścisz radio.
0: Tak, będzie łatwiej ze ściszonym radyjkiem.
3: No nie damy rady jednak tutaj.
0: Dobra.
3: Spróbujmy z drugiej strony. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo
4: dzień
0: witamy? Dobry. Cześć.
4: Cześć, Dawid z tej strony.
0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witamy pięknie. No próbuj, jesteśmy ciekawi twoich pytań.
4: Chciałem się spytać, czy to jest coś z nadmorza?
1: Nie. Absolutnie nie.
4: Absolutnie.
3: Bezpośrednio z nadmorza to nie.
4: Myślałem, że to jest muszla.
0: Muszla.
3: Nie.
0: Nie, niestety to nie jest muszla, to coś innego jednak. Raczej używane w domu i to kiedyś chyba. No bo teraz już tak coraz rzadziej.
3: Używasz tego?

0: Teraz jeszcze?
1: Czy co ugryzło?
0: Używasz jeszcze teraz?
1: Czy ja używam?
0: No.
1: Ale czego, czy używam?
0: Tego przedmiotu.
1: Czego? Silikonu?
0: Przedmiotu.
1: Przedmiotu. A, przedmiotu, tego nie używam, Pawełku.
2: Jeszcze, jak nie zapłaciłeś, to nie działało.
1: Że jeszcze raz?
2: Jak nie zapłaciłeś rachunku, to nie działało.
1: Panie Jadziu, w tej kwestii nic się nie zmieniło na świecie.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Zakopane, Zakopane, Zakopane!
12: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. www.hoteltatra.pl. Hotel Tatra zaprasza. Zakopane Cyrla 34. Telefon 18 200 17 17.
13: I po reklamie.

0: Kwiatkowski razem z wami. Witamy pięknie, rozpoczynamy drugą rundę i muszę powiedzieć, że przyszła dobra odpowiedź SMS-owo do nas. Ktoś już wie, co trzymasz w ryjku.
1: Tylko żeby ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
0: Oczywiście. No zapraszamy właśnie. Bardzo serdecznie.
2: Dzwońcie 664 402 302, a Jadzia wam przypomina, co wiemy o tym przedmiocie. Aha.
1: Najpierw już zapomniałam.
0: No właśnie. Starczy popatrzeć, bo jak trzyma to w ryju. W ryjku.
3: Zerknij sobie.
1: No. Przykłada się to do ucha. Aha. I słychać dźwięki.
0: Aha. I nie jest to muszla, taka
1: nie
0: była propozycja w rundzie pierwszej. A zatem co to takiego może być? Odpieramy pierwsze połączenie w tej rundzie do wygrania elementy z naszego popołudniowego merchu. A zatem ciuszki, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Ola.
0: Cześć Oleńko, witamy bardzo pięknie. Próbujesz strzelić, czy próbujesz najpierw z pytaniami?
4: A można jeszcze raz poprosić, jakie były podpowiedzi?
0: Podpowiedzi były następujące, że przykłada się to do ucha i słychać dźwięki, ale nie jest to muszla z nadmorza. Mm-hmm.
4: Czy jest to duże?
3: No, takie bym powiedział spore, całego do ryjka na pewno bym nie zmieścił. Całej, nawet całej.
4: Czy są to słuchawki?
0: Ajajajaj, dobre typowanie, ale nie jest to dobra odpowiedź. Szukamy dalej. Pani Jadziu, może coś jeszcze podpowiemy, bo z niego coś wyrasta tutaj.
3: Co ty
0: z niej nawet.
1: Przewód, włącza się go do takiego...
0: Gniazdka, tak. Dobrze.
3: I też można powiedzieć, że kiedyś, no mówiłaś, że jak się nie opłaciło rachunku.
1: No tak, że jak się nie opłaciło rachunku, to nie działało.
3: Odcinali, no właśnie.
0: Kogo witamy?
5: Robert.
0: Robercie, no.
5: Cześć. Dobra, to pewnie to nie, będzie...
0: Robert, poczekaj, nie słyszeliśmy odpowiedzi. Telefon składa się z kilku elementów, a tu mamy jeden element połączony z drugim elementem, ale trzeciego nie ma. To taki
3: ten
0: tylko
3: końcowy
0: podpowiem.
3: Taki, który do ucha idzie.
5: Słuchawka z telefonu stacjonarnego.
1: To dobra to. Odpowiedź się do nas dodzwoniła.
5: Nie.
0: Gratulujemy, Robercie, bardzo, bardzo serdecznie. Tak z ciekawości, ty jeszcze telefonu stacjonarnego używasz, czy to już przeżytek przeżytków?
5: Nie używam, ale ja jeszcze z tych czasów, gdzie używałem.
0: A, elegancko. To podobnie jak my. Nie wiem, czy się smucić, czy cieszyć. Gratulujemy, Robert, bo wygrywasz dzisiaj analogowe nagrody, a zatem bluza, t-shirt albo skarpetki z tekstami swoich ulubionych piosenek będą za moment twoje. Radio SK. Kuba, stygnie lato, według panów. Według nas jeszcze się nie zaczęło, patrząc na to, co się
2: nie
0: dzieje
2: za oknem. Nie ma co stygnąć.
0: Pani Jadzia stygnie po naszym spotkaniu, ja to widzę. Pa, Jadziu, kocham cię. Wyjdziesz za mnie?

0: To jeden z moich ulubionych numerów Stromae.
1: Papa Ute. Tak. Tak śpiewa Stromae.
0: Już przez

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie. W Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu, zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja, Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
9: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors słyszycie na falach Radia SK 5 minut przed godziną 18.
1: Rumors, czyli plotki i my w sumie już nasze plotkowanie popołudniowe na dzisiaj kończymy. Wracamy do Was jutro po 15. No a po 18 to oczywiście Wesce, zawsze imprezka. A jak imprezka, to kto?
0: No Pawełku, zmuszasz mnie teraz do plotkowania. To już nie wiem w takim razie, w którą stronę. Michał Hanczak, zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na Targi Zdrowia i Urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: 2,5 godziny zostały do koncertu Metaliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie i w związku z tym na kierowców czekają spore utrudnienia w ruchu. Nastąpiło zamknięcie łącznika między jezdniami na ulicy Chorzowskiej i Katowickiej. Otwarcie nastąpi dopiero po zakończeniu imprezy. O szczegółach przeczytacie na stronie Śląskiej Drogówki.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxty. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Szef MON-u po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmawiał telefonicznie z Petem Hexetem. Otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie USA w obronę Polski się nie zmienia, a wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec.
2: SK Sport News.
1: Turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Jutro w ramach turnieju towarzyskiego Polska zagra z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą. Z kolei na sobotę, na zakończenie turnieju, zapowiedziano spotkania Polska-Bułgaria i Ukraina-Serbia. Święto koszykówki w centrum stolicy od 1 czerwca w Warszawie. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
2: SK Południe News.
3: Osoby z byłego kierownictwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej oskarżeni o działanie na szkodę spółki. W wyniku ich oszustw spółka straciła ogromne pieniądze. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach dziś poinformowała, że sprawa dotyczy umowy doradczej z firmą Skobiernic, mówi prokurator Przemysław Pająk.
4: Jastrzębska Spółka Węglowa na skutek zawartej umowy poniosła szkodę majątkową wielkich rozmiarów w wysokości 1,9 miliona złotych. Oskarżono 4 osoby o popełnienie przestępstw, 3 z kierownictwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
3: Wszystkim oskarżonym grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
2: Impreska.
5: Impreska.
2: Impreska.
5: Impreska.
2: Impreska. Impreska.
6: Chciałem sobie podładować telefon. Mamy tutaj pod stołem kontakt i w ogóle nie mogę tam trafić. Świetny początek programu, naprawdę. Ale mam nadzieję, że z wami będę w kontakcie. 2 minuty po 18:00, Hanczak z tej strony. Zaczynamy imprezkę. Dracula na dobry początek.

chwilę wam powiem do czego. Sombre 12 to 12 na antenie Radia SK w Imprezce. No właśnie, dzisiaj mamy Dzień Dobrych Uczynków i tak sobie pomyślałem, że no, nie jestem w stanie wam wszystkim we wszystkim pomóc, ale możemy ten Dzień Dobrych Uczynków przekuć w Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Dobrych Wyrazów, Dzień Komplementów być może i mam dla was taką propozycję. Będę do was dzwonił i będę wam mówił miłe rzeczy, jeżeli ich potrzebujecie oczywiście. I tak sobie po prostu miło pogawędzimy. Jedyny warunek jest taki, że muszę wiedzieć, do kogo dzwonić, więc jeżeli ktoś chce, to zostawia na Messengerze Radia SK namiar na siebie, no i może ze dwa zdania opisu swojej osoby, żebym też wiedział, jaki to ma być komplement albo w jakim kierunku ta rozmowa powinna się ułożyć. Zapraszam. Zobaczymy, czy będziecie ode mnie odbierać w ogóle, bo może się okaże, że za chwilę się odbije od zajętej linii albo wyłączonego telefonu. Tak też czasami bywa. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Czekam na chętnych, a tymczasem gram wam kolejne hity w Imprezce. Zagram teraz taki, który większość z was rozpozna po jednej nutce i od razu skojarzy naprawdę z imprezowymi historiami. Tak jest, to Pitbull w Imprezce już teraz.

0: cztery pory roku, a w tym ta, którą lubimy, no niemal wszyscy, wiosna. Wiktor Waligura na antenie Radia SK. Dzisiaj dzień dobrych uczynków i ja postanowiłem zrobić taki dobry uczynek, że będę was komplementował. Zostawiacie numery telefonu na Messengerze Eski, a ja teraz wydzwaniam po ludziach i zobaczymy, czy ktoś odbierze telefon, czy jednak się wystraszy i nie umie przyjmować komplementów. Halo, dobry dzień dobry.
1: Cześć, siemanko.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Jakub.
0: Kuba, tu Michał Hanczak, Radio SK się kłania, jesteśmy na żywo. Kuba, jak twój dzień dzisiaj w ogóle?
1: No, bardzo dobrze, uratowałem parę żyć.
0: O, czyli dobre uczynki spełnione z okazji Dnia Dobrych Uczynków, chociaż podejrzewam, że to jest dzień jak co dzień u ciebie.
1: Dokładnie, naprawiam ekspresy do kawy, więc jestem zbawicielem ludzi.
0: A ja myślałem, że rozmawiam z ratownikiem medycznym i mi tu powiesz, że dzisiaj 10 udanych resuscytacji i paru pacjentów dowiezionych na czas tam, gdzie trzeba. No dobrze, ale powiem ci, że...

0: jestem zbawicielem ludzi.
1: A ja myślałem, że rozmawiam z ratownikiem medycznym i mi tu powiesz, że dzisiaj 10 udanych resuscytacji i paru pacjentów dowiezionych na czas tam, gdzie trzeba. No dobrze, dobrze, ale powiem ci, że

0: psuty ekspres, no to naprawdę byłoby źle. Także absolutnie komplement dla ciebie to to, że jesteś super bohaterem, który nie nosi peleryny, ale za to nosi torbę z narzędziami do naprawy ekspresów do kawy.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za komplement.
0: Kuba, bardzo proszę. No wiesz, karma wraca, jak to mówią. No i kawa czasami też. Radio SK. Ale Sejnej Smith za chwilę.
2: Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
4: Czekaj!
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
4: Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: I po reklamie.

0: Fuka i Vito Bambino w imprezie w Radiu SK. Zabiorę cię tam. No właśnie, SK zabiera was tej wiosny i tego lata na najlepsze koncerty, najlepsze festiwale. Fukaj na przykład będzie obecny podczas Rap Stacji, jubileuszowa 10. edycja w lipcu w Sławie. No i oprócz Fukaja tam cała śmietanka polskiego hip-hopu. Z zagranicy też na przykład pojawi się Busta Rhymes, ale od dzisiaj wiemy również, że w Sławie na Rap Stacji zagra Mata. No i na pewno Kiss Camp Podryw Roku na pewno też się pojawi. Także słuchajcie nas uważnie, żeby zdobyć bilety, bo oczywiście, żebyśmy mieli.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.

0: Rama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: To będzie ostatnia reklama. Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
3: I po reklamie.

bardzo dobre muzyczne danie przed 19 w imprezę Even Hollow. Nie wiem, czy jeszcze przed kolacją, czy już po kolacji, czy dzisiaj na obiad był ziemniak, ale czytam, że ruszyła taka kampania promocyjna, promująca ziemniaki.

ponieważ podobno coraz mniej ziemniaków jemy. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, tak nazywa się ta kampania. Ja jestem człowiek ziemniak, można powiedzieć, mogę jeść wszystko z ziemniaków w każdej postaci i nawet wymyśliłem hasło do tej kampanii. To hasło powinno brzmieć: ziemniaczki zjedz, mięsko możesz zostawić.

Promocyjna, promująca ziemniaki, ponieważ podobno coraz mniej ziemniaków jemy. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, tak nazywa się ta kampania. Ja jestem człowiek ziemniak, można powiedzieć, mogę jeść wszystko z ziemniaków w każdej postaci i nawet wymyśliłem hasło do tej kampanii. To hasło powinno brzmieć: ziemniaczki zjedz, mięsko możesz zostawić.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
5: I po reklamie.
6: Miasto na czasie.
7: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Tysiące fanów grupy Metallica w Chorzowie. Legendarny zespół zagra koncert na Stadionie Śląskim o 20.30.
8: Mówi się, że będzie trzęsienie ziemi w kotle czarowni.
9: Będzie.
10: Dołączymy się.
8: Który to z kolei wasz koncert Metalliki?
9: Będzie drugi.
11: To jest mój pierwszy.
12: To jest takie moje spełnienie marzeń.
13: To będzie 11. Od 2008 roku to już każdy koncert był.
8: Co takiego wyjątkowego w Metallice jest, co wyróżnia ich na tle innych zespołów, które grają koncerty na stadionach?
14: Są oryginalni, jedyni w swoim rodzaju i nie można tego opisać słowami, to trzeba przeżyć.
7: A z fanami zespołu Metallica rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
15: Muzyką się żyje.
16: Bangaranga. To słowo powtarzane ostatnio przez fanów Eurowizji, no i my w imprezie też za kilka chwil będziemy mieli Bangaranga, bo zagram wam ten hit. To jest tytuł zwycięskiej piosenki Bułgarii. Dzisiaj w Sofii oficjalna impreza na cześć Dary, czyli wokalistki, która w sobotę wygrała konkurs. W centrum miasta trwa plenerowy koncert. Dała nam powód do dumy narodowej. Pokażmy jej, że cała Bułgaria stoi za nią murem. Tak władze Sofii napisały w zaproszeniu na dzisiaj.

0: Hit Shakiry też na pewno rozgrzeje nas w imprezę za kilka minut. No a sama Shakira ma powody do tańczenia z radości, bo po latach walki oczyszczono ją z zarzutów. Hiszpański Urząd Skarbowy oskarżał ją o oszustwa podatkowe. Ta historia dotyczy 2011 roku. To wtedy Shakira miała unikać płacenia podatków. Okazało się jednak, że tamtejszy fiskus nie był w stanie dowieść, że artystka mieszkała i robiła interesy w Hiszpanii przez więcej niż pół roku. Doliczono się 163 dni, brakło więc 20. W związku z tym sąd oczyścił Shakirę i nakazał urzędowi zwrot poniesionych kosztów postępowania i nałożonych kar finansowych, i to z odsetkami, dlatego na konto artystki trafi około 60 milionów euro.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Gdybym osobiście znał Shakirę, to bym powiedział, że za jej dzisiaj imprezkujemy, no ale niestety jeszcze takich znajomości nie mam. Na szczęście ja was troszeczkę znam, wiem jakie hity lubicie. Kungs, The Fields, London i Galaxy na przykład. Wiem, że sporo osób lubi ten hit, więc zagram już teraz. Wiem też, że sporo z was mnie również zna, ale jak ktoś nie kojarzy, to nazywam się Hanczak. Dobry wieczór, to imprezka.

Teddy Swims i jego kapitalny wokal na antenie Radia SK to Bad Dreams, ale teraz zupełnie zmienimy klimat. Od razu uprzedzam. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Bowiem presto będzie obiecywane Bangaranga, czyli hit, który zwyciężył Eurowizję w ostatnią sobotę. Hit prosto z Bułgarii od niejakiej Dary, bardzo popularnej tam piosenkarki, która dzisiaj jest bardzo głośno witana oficjalnie na głównym placu, głównym rynku Sofii. Co to ta Bangaranga? No to jest moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu, tak mówiła Dara. Mówiła też, że kiedy życie staje się przerażające, nie martw się, tylko bądź Bangaranga. Nie mylić się z Bunga Bunga, bo to są zupełnie inne kraje i zupełnie inne słowa i zupełnie inne znaczenie. No dobra, no to odpalamy Bangaranga w imprezce.

0: Gibbs i spółka z numerem WIN na antenie Radia SK. Za kilka chwil sprawdzimy, kto win, kto dzisiaj wygra zabawę, w której jest tylko jedno pytanie. Ale może wygrać tylko ta osoba, która znajdzie więcej odpowiedzi. Czy będzie to dziewczyna? Czy będzie to chłopak? No zobaczymy, kto się zgłosi. Czekam na wasze zgłoszenia. Albo SMS-owe
1: 664-402-302.
0: Albo na Messengerze Eski. Zostawcie namiar na siebie. Za chwilę się bawimy. Za chwilę też Carly Rae Jepsen, a wcześniej Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Ej, co u ciebie?
1: Zapisałem się do TB Edukacja.
0: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
1: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
0: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
1: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
0: Też bym tak chciała.
1: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Bielsko-Biała, Stefanii Sępołowskiej 22.
0: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: I po reklamie.

0: Za piosenka to hit. Jak ten Sombr to robi, to nie wiem. Potential to jest jego nowość na antenie Radia SK. 16 minut nam zostało do 20. Potencjał czuję w Paulinie i w Damianie, naszych słuchaczach. Cześć, witajcie.
1: Cześć.
0: Super, że jesteście. Niestety jedno z was tylko może wygrać tę grę. Za chwilę zadam wam jedno pytanie wspólne. Odpowiadacie na zmianę, podając po jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu szybko odbijać piłeczkę, szybko się orientować, no i poprawnie odpowiadać. Jasne?
2: Jasne.
0: Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest dla mojego portfela zbawieniem, no to zadam pytanie. No właśnie, co jest częstym prezentem komunijnym? Paulina.
2: Medalik.
0: Damian.
3: Rower.
0: Paulina.
2: Zegarek.
0: Damian.
3: Hulajnoga.
0: Paulina. Paulina, no, no.
2: Pismo Święte.
0: Damian.
3: Różaniec.
0: Paulina.
2: Krzyżyk na siłę.

0: Damian.
1: Hulajnoga.
0: Paulina. Paulina, no.
2: Pismo Święte.
0: Damian.
1: Różaniec.
0: Paulina.
2: Krzyżyk na chwilę.

Ostatnio usłyszałem od kogoś: o, fajny jest ten nowy numer Maćka Musiała. Od razu prostuję, Maciek Musiał, a Maciek Musiałowski to dwie różne osoby. Maciek Musiał też aktor, też pewnie czasem śpiewa, czasem też reklamuje bieliznę, ale to nie on. Maciek Musiałowski nagrał Florę, którą przed chwilą wam zagrałem na antenie Radia SK. Maćka możecie kojarzyć na przykład z duetu z Julią Wieniawą, albo aktorsko z filmu Sala Samobójców Hejter. Flora, nowość na antenie Radia SK przed 20, a za kilka chwil między innymi Justin Bieber i Nicki Minaj. Wcześniej będę miał bilety na pewien koncert, który za kilka dni w Warszawie.

0: niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie

0: cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Miasto na czasie.
2: Natalia Czartuch, cześć, witajcie ponownie. Po raz pierwszy w Sosnowcu odbędzie się teatralny festiwal lokalnych opowieści. Wydarzenie zaplanowane na ulicy Małochowskiego od 12 do 21 czerwca.
3: Zobaczymy spektakle gościnne z całej Polski, spektakle repertuarowe Teatru Zagłębia, także pokazy rejestracji archiwalnych spektakli.
2: Mówiła rzeczniczka Teatru Zagłębia w Sosnowcu Aleksandra Marzyńska. Tymczasem 31 maja w Parku Kościuszki w Katyniu biegnij dla aniołów. Bieg połączony będzie z całodniowym pełnym atrakcji piknikiem rodzinnym, a dystanse będzie można przebiec, przemarszować z kijami lub przejść z czworonogiem.
1: Muzyka się żyje.
4: Następna stacja, Warszawa i Stadion Narodowy. To tu w piątek i sobotę wystąpi Taco Hemingway w ramach swojej tegorocznej trasy. Po poprzednich występach wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką, ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i

0: bardzo fajnie wieczorową porą w imprezę brzmi ta nowość. Fire Fire, czyli Shimza na naszej antenie. To jest nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ogień to pewnie będzie na koncercie Taco Hemingwaya na PGE Narodowym już w piątek i sobotę, a ze mną Nikodem. Fan Taco Hemingwaya, zgadza się?
1: Witam wszystkich serdecznie, zgadza się.
0: Nawet dostałem od ciebie na Messengerze zdjęcie z Taco. Kiedy ty je zrobiłeś i jaka to była sytuacja, że ci się udało?
1: To były jakieś juwenalia w 2016 roku w Lublinie, to był darmowy 10 koncert
0: 10 lat
1: Taco.
0: Temu, uhuhu, jeszcze tak darmowe jest. Koncerty Taco dawał wtedy. Dobrze, Nikodem, tak. Czyli rozumiem, że fan od dawna, bardzo proste zadanie mam dla ciebie, zmieniłem w tytułach Taco Hemingwaya, hitów Taco oczywiście, pewne słowa na słowo stadion, no bo na stadionie za chwilę będzie Taco grał, musisz podać prawidłowy tytuł. Uwaga, zaczynamy. Deszcz na stadionie?
1: Deszcz na betonie.
0: Zakochałem się pod stadionem.
1: Zakochałem się pod apteką.
0: No i ostatnie, w piątki leżę na stadionie.
1: W wannie.
0: Bardzo dobrze, ale ty będziesz leżał na stadionie, nie, przepraszam, będziesz skakał na Stadionie Narodowym w sobotę, bo podwójne zaproszenie na sobotni koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie jest twoje.
1: Wow, super, bardzo dziękuję, naprawdę. Pierwszy raz chyba coś wygrałem.
0: Naprawdę? No to bardzo się cieszę, że właśnie są to bilety na koncert twojego ulubionego rapera i to jeszcze ode mnie. Baw się doskonale, super. Do usłyszenia, do zobaczenia, tymczasem...

0: sobotę, bo podwójne zaproszenie na sobotni koncert Tako na PGE Narodowym w Warszawie jest twoje.
1: Wow, super, bardzo dziękuję, naprawdę. Pierwszy raz chyba coś wygrałem.
0: Naprawdę? No to bardzo się cieszę, że właśnie są to bilety na koncert twojego ulubionego rapera i to jeszcze ode mnie. Baw się doskonale, super. Do usłyszenia, do zobaczenia, tymczasem

0: trudno się nie ruszać przy tym hicie. Talk to you, another na antenie Radia SK. 29 minut po 20. Hanczak z tej strony. Czy marzycie już o wakacjach? Czy marzycie już o urlopie? Czy marzycie już o tym, żeby ktoś powiedział wam to?
1: Mówi kapitan. Lepiej spakuj się kostium kąpielowy.
0: Bo tam, dokąd polecicie za chwilę, będzie można się poopalać i pokąpać. Co więcej, miejsce, do którego polecicie, jest znane z suszonych owoców. Tego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Można płacić tam euro i nie potrzeba paszportu. To jest kilka podpowiedzi co do miejsca, do którego pod koniec maja SK was zabiera na odlot ściśle tajny. Zgłosić można się przez naszą apkę na smartfony, tylko tam. No a tak naprawdę nie wiecie, dokąd polecicie, bo odlot jest ściśle tajny, dowiecie się na lotnisku, ale wiecie za to kiedy? Na koniec maja, na weekend. Z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli naszą poranną ekipą. No i tak naprawdę z kim jeszcze? No z naszymi słuchaczami. Już taka całkiem niezła gromadka się zebrała, ale jeszcze mamy trochę miejsc. Jutro kolejna szansa, więc zgłoście się choćby teraz. Radio SK. Przypominam, ściągamy apkę Eski na smartfony i tam można wysłać zgłoszenie.
2: Reklama. Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach.

You Spin Me Round, Danzel na antenie Radia SK, zawsze na czasie. 17 minut do 21. Dzisiaj dzień dobrych uczynków. Postanowiłem zrobić dzień takich dobrych słów, które mogę wam przez telefon powiedzieć. Niektórzy się do mnie zgłaszali. No i teraz Hanczak znowu będzie dzwonił po ludziach. Zobaczymy, czy ktoś ode mnie odbierze telefon. Numer wybrany. Zobaczymy, czy Ania odbierze, bo do Ani teraz dzwonię. Bądźcie czujni. Jak jesteście Anią, to sprawdźcie, czy telefon wam nie dzwoni. Zobaczymy, dajmy szansę, jeszcze jeden sygnał. Halo? Nie, chyba się nie uda. No właśnie, tak się obawiałem, że ludzie najpierw do mnie piszą, a potem nie odbierają telefonów, bo się boją, że nie wiem, będę chciał wprosić na kolację albo coś. No dobra, to jak tu się nie udało, to w takim razie spróbujemy może zadzwonić do innej dziewczyny. Może tu. Zobaczymy, może tu będę miał więcej szczęścia i zrobię jakiś dobry uczynek i powiem komuś coś miłego na dobry wieczór i na dobrą noc i na dobry sen. No dobra, jeszcze dajmy sobie szansę.

0: O, dobry wieczór, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, jesteśmy na żywo na antenie. Czy ja się dodzwoniłem do żony Filipa?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Jak masz na imię? Bo tego mi Filip nie doniósł i nie napisał.
1: Sabina.
0: Sabina, słuchaj, dzwonię, żeby ci powiedzieć w dniu dobrych uczynków, że jesteś super żoną, wspaniałą kochaną i też wspaniałą matką dzieci i Filip bardzo prosił, żeby ci dzisiaj to przekazać i cała Polska, żeby się o tym dowiedziała. Nie wiem, dlaczego on nie chce ci powiedzieć tego osobiście i mam nadzieję, że mówić to osobiście na co dzień, ale może uznał, że jak ja ci powiem przez radio, to będzie miało większą moc, więc mówię.
1: No, chyba będzie miało większą moc. Ale jestem zaskoczona.
0: Bardzo się
1: dziękuję,
0: cieszę.
1: Takie
0: zaskoczenia. Mam nadzieję, że on niczego nie przeskrobał ostatnio i że ja właśnie teraz nie zostałem jakimś adwokatem diabła.
1: Nie, nie, aż tak bardzo nie.
0: Nie, rozrzucił skarpetki, śmieci nie wyniósł, półki nie naprawił, drobne przestępstwa.
1: Tak, nic groźnego.
0: No dobrze, dobrze. To słuchaj, to ja w takim razie Sabina tobie i Filipowi życzę bardzo dobrego wieczoru i dobrej nocy. A tymczasem Miley Cyrus sama sobie kupi kwiaty, bo już nie mam czasu, żeby je kupić.

przed chwilą od pewnego męża pozdrowiłem pewną żonę i od razu mnóstwo mężów się do mnie odezwało. Hany, moją żonę też pozdrów, proszę bardzo. Roman na przykład napisał, że żona Magdalena zasługuje na pozdrowienia i podziękowania. Chce, żeby była doceniona za wychowanie 4 synów i pomoc mężowi, kiedy miał dołek w życiu. Piękne słowa, oczywiście przekazuję, ale no drodzy panowie, resztę już musicie sobie sami załatwiać. Mówcie swoim paniom dobre rzeczy. Nie wysługujcie się mną, bo ja od czasu do czasu tylko taką akcję robię i moce przerobowe też mam ograniczone. Jeszcze jest Ania, która dzisiaj się chwali, że weszła w godzinę na szczyt 3 korony. Chyba fajny wynik, bardzo fajny. Korona dla ciebie, oczywiście. No i pozdrawiamy również Ulę, która dzisiaj mnóstwo godzin w pracy. Wydrukowanie licencjatu za nią. Jeszcze siedzi na uczelni. Także dzisiaj też miała bardzo intensywny dzień i prosiła o pozdrowienia. No i tym oto sposobem kramik zamykam, a przed chwilą bardzo wiosenny hit Just the Way You Are od Milky i Davida Guetty. To jest oczywiście hit z początku lat 2000 zremiksowany na nowo właśnie przez Davida Guetty. Dużo remiksów, dużo fajnego klubowego grania u nas w każdy piątek po 20 w Eska Live Remix, ale też przez cały tydzień w naszej mobilnej apce, tam specjalny stream. Hanczak, do usłyszenia!

0: to promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie od 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

0: 5-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Miasto na czasie.
5: Agnieszka Kucjas, cześć. Najpierw korowód studencki w klimacie plażowo-pirackim, a potem seria koncertów. Rozpoczynają się Juwenalia Śląskie. Od 21 do 23 maja w Parku Leśnym w Katowicach zagrają między innymi
6: Czwartek Tommy Cash grał na Eurowizji, Lordofon i sobota mógłbym powiedzieć o Guziorze.
5: Mówi Kuba Witkowski z samorządu studenckiego. W tym roku na scenie również Fuka i Grupson, Jan Rapowanie czy Wojtek Szumański.
7: A jeśli nie macie planów na wieczór, piszcie do nas na bilety@sk.pl z hasłem Helios. Mamy dla Was zaproszenia do kin tej sieci w Katowicach, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Bielsku Białej i Żorach.

0: Espresso Południa News.
1: Halo Grechowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie powiemy Wam m.in. o tym, że Gliwice po raz pierwszy biorą udział w ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Do 21 maja trwa okres treningowy, podczas którego mieszkańcy mogą szlifować formę i testować narzędzia.
2: Łukasz Korczyński, zastępca prezydenta miasta Gliwice.
1: Panie prezydencie, dlaczego to jest takie ważne, żeby Gliwice zdobyło ten tytuł?
2: Ważne jest przede wszystkim, że uczestniczymy w pewnej rywalizacji, tudzież zabawie, która ma na celu przede wszystkim promocję jazdy na rowerze. To jest kluczowe. Czy ten tytuł zdobędziemy, to

0: zaraz pokażę.
1: Ale nawet jeżeli go nie zdobędziemy, to sam pretekst, którym jest ta zabawa, jest ważny, bo on wzmacnia właśnie tą ideę dotyczącą promocji jazdy na rowerze.
2: Załóżmy, że zdobędziemy ten tytuł. Z tym się coś wiąże? Jakieś profity? Czy jak to wygląda?
1: Przede wszystkim prestiż. Bylibyśmy wtedy taką stolicą rowerową Polski. Nie zakładam, że w tym roku nam się to uda, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w ogóle przystępujemy do tej rywalizacji. Jesteśmy na etapie treningu. Na ten moment jesteśmy bodajże jako miasto na 17 miejscu. Z tego, co ostatnio patrzyłem, to wyprzedzaliśmy na przykład Katowice. Ale były też gminy mniejsze, które były nad nami, więc mamy jeszcze trochę do zrobienia. Ale tak jak powiedziałem, po raz pierwszy uczestniczymy w tej rywalizacji. No, jest taka aplikacja, w ramach której są rejestrowane te wyniki. To jest aplikacja, która w ogóle całe to przedsięwzięcie jest prowadzone przez miasto Bydgoszcz. Więc nie wiem, czy nam wypada w ogóle Bydgoszcz wyprzedzić, ale jakbyśmy byli na podium, no to już byłbym zadowolony, ale to was pokażę.
2: No właśnie, a propos tej aplikacji, każdy, kto chciałby do tej akcji dołączyć i kręcić kilometry na rzecz miasta, musi sobie właśnie taką aplikację zainstalować w telefonie. No właśnie, powiedzmy może trochę bardziej szczegółowo, jak ona rejestruje te kilometry, jak to wszystko wygląda.
1: Jeżeli chodzi o aplikację, to aplikacja nazywa się Aktywne Miasta. Jest to aplikacja do pobrania, no bo w zależności od tego, jaki ma się system operacyjny w telefonie, no to z tego danego tam sklepu. I należy pamiętać, to jest bardzo ważne, ja o tym sam czasami zapominam, ale już jestem coraz lepszy w tym, żeby jednak pamiętać o włączeniu tej aplikacji i o wyłączeniu, ponieważ ona rejestruje trasę w momencie, w którym ta aplikacja jest włączana. Być może są jakieś rozwiązania, które pozwalają automatycznie tą aplikację aktywować. No ja akurat do tej konfiguracji nie dotarłem, ale zakładam, że takie rzeczy też są możliwe. Ja korzystam z aplikacji zainstalowanej w telefonie, która rejestruje ilość przejechanych kilometrów, która rejestruje przebieg trasy, no i potem odpowiednio tam pozycjonuje w rankingu. Mogę się pochwalić, że w urzędzie na ten moment jestem drugi, kolega mi ostatnio dosyć mocno odskoczył, kolega, który ma pierwsze miejsce, ale bardzo mnie to cieszy. Niech buduje bezpieczną przewagę, to dla jego zdrowia, a pozostałe osoby niech mnie gonią. Jak mnie przegonią, też będę bardzo zadowolony, ponieważ właśnie wszystko będzie działało z jednej strony na rzecz miasta, a z drugiej strony na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia tych osób, ponieważ rower to zdrowie, to dobre samopoczucie, to budowanie formy. Jak mówi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy ruch.
2: No właśnie, panie prezydencie, pan jest znany w mieście z tego, że często porusza się pan na rowerze bez względu na porę roku i pogodę. To jako wytrawny gliwicki rowerzysta, jakie miejsca, trasy, ścieżki by pan tutaj w mieście polecił, na których można dużo tych kilometrów wykręcić?
1: O, to niektórzy nawet w zimie, jak nie wychodzą na taki zewnętrzny rower, to nawet w pokoju sobie kręcą, żeby tylko kręcić. Więc tym rowerem można naprawdę jeździć wszędzie i dookoła. Zależy, czy ktoś chce ten rower traktować czysto użytkowo. Czyli na przykład dojeżdżać do miejsca pracy, ja tak robię, dojeżdżam do miejsca pracy i z powrotem. I to jest tego typu jeżdżenie na rowerze, do którego też mocno zachęcam. Czy ubiór jest przeszkodą? No niekoniecznie. Ja też muszę tam w sposób formalny wyglądać na wielu spotkaniach. Ja mam ten komfort, że mam tutaj taką garderobę, w ramach której mogę się przebrać. Nie każdy być może to ma, ale z drugiej strony w poprzednim miejscu pracy ja też korzystałem z tej formy przemieszczania się i też miałem takie warunki, w ramach których mogłem się przebrać, że wszystko jest do zrobienia. Jeżeli chodzi o same trasy po mieście, to stopniowo rozbudowujemy tą bazę ścieżek rowerowych. Niektóre są w pasie drogowym, niektóre są

0: chodzi o bezpieczeństwo, więc można się nim spokojnie przemieszczać, a jeżeli chodzi o inne trasy, to z uwagi na to, że Gliwice są bardzo dobrze położone, bo są tak położone peryferyjnie, jeżeli chodzi o samą metropolię, to mamy bardzo łatwy dostęp do tych terenów zielonych, tam powiatu gliwickiego, czy nawet strony województwa opolskiego. Tych tras jest sporo. Teraz jest też bardzo dobra pogoda, żeby sobie z tych tras korzystać, więc myślę, że w zależności to, co lubi, czy bardziej po lesie, czy bardziej tak miejsko, dla każdego się znajdzie ta przestrzeń.
1: Jak ktoś się za bardzo rozpędzi i na przykład wyjedzie z Gliwic i wjedzie już na teren Zabrza, to aplikacja każe mu zawrócić, czy mu policzy te kilometry, zaliczy mu do tego wyniku?
0: Zaliczy, oczywiście, że zaliczy. Zachęcam do tego, żeby się tak rozpędzać, żeby jak najdalej od Gliwic wyjeżdżać, ale do tych Gliwic zawsze wracać. Więc to jest taka aplikacja, która mierzy po prostu kilometry niezależnie od tego, czy się przejechało od Gliwic do Kędzierzyna, czy z Gliwic, czy po prostu tylko albo aż czasami po Gliwicach. Po Gliwicach też można zrobić dużo kilometrów, w zależności od tego, na jakiej dzielnicy chcemy się udać na tym rowerze, albo czasami nawet jeżdżąc tak czysto użytkowo z punktu w punkt, do sklepu na zakupy, albo odwiedzić znajomych, to też każdy kilometr się liczy i w tej aplikacji, i dla naszego zdrowia.
1: Do 21 maja testujecie, od 1 czerwca już się ta właściwa rywalizacja rozpocznie, a kiedy będzie wiadomo, czy taki tytuł Gliwice uzyskało?
0: To zależy od tego terminu. 1 czerwca zaczynamy, a jeżeli chodzi o ten termin końcowy, to z tego, co kojarzę, to właśnie to będzie przez cały czerwiec, ale powiem pani redaktor, że na ten moment nie jestem przekonany, do którego dnia kręcimy. Dla mnie jest to nieco wtórne, ponieważ mimo, że ten termin upłynie, to ja nadal będę kręcił i będę, a być może nadal będę rejestrował te wyniki w tej aplikacji, niezależnie od tego, jaki to będzie dzień. I dla mnie ta aplikacja ma taki wymiar pomocniczy, ale oczywiście zachęcam do tego, żeby zweryfikować i wtedy, jeżeli ktoś nie jeździ tak jak ja na bieżąco i systematycznie, to zintensyfikować swoją jazdę na rowerze w czasie, kiedy będzie ta właściwa rywalizacja. Wtedy będziemy w tym rankingu jak najwyżej, ale tak jak pani redaktor powiedziała, ta właściwa rywalizacja zaczyna się 1 czerwca. Dzień dobry.
1: Gdzie znaleźć szczegółowe informacje na temat tej akcji?
0: Sugeruję wpisać w Google'ach aktywne miasta. Jest jeszcze dostępna ta aplikacja. Tam są szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania tej aplikacji właśnie bezpośrednio w samej aplikacji. Jak się pisze aktywne miasta, gdzie widzę, to też informacje na temat tej akcji wyskoczą. Tam są też nie tylko rejestrowane takie grupy, jak my grupę tworzymy na przykład Urzędu Miasta, ale też jest grupa szkolna, też inne grupy można tworzyć. Ta aplikacja ma nieco więcej funkcjonalności, więc można tę rywalizację toczyć też na poziomie poszczególnych grup, nie tylko miast, ale też w obrębie miasta poszczególnych grup. A jeżeli chodzi o taką jazdę na rowerze, no to właśnie na przykład gliwickie szkoły, które są bardzo też zaawansowane w tym procesie. W niektórych szkołach jest taka inicjatywa, na przykład Rowerowy Maj, która zachęca do dojeżdżania rowerem do szkoły. Mamy też szkołę, w ramach której są takie dalekie wycieczki, bo są całe wyprawy, nie wycieczki, realizowane, w ramach których są

0: Anglikami. Jest taka szkoła w Gliwicach, w dzielnicy Sośnica. Jest pani Anna Guzek, to jest taka bardzo znana nasza gliwicka rowerzystka, która co roku z takiej wyprawy wyrusza. No w zeszłym roku akurat miała taką wyprawę samodzielnie. Wybrała się aż do Hiszpanii na rowerze, ale w tym roku wiem, że będzie kręciła z uczniami znowu bodajże nad morze.
1: SK Południe.
2: Korepetycjami z matematyki dla całej Polski chcą pomóc choremu wykładowcy. Studenci matematyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zamiast tradycyjnej zapłaty za pomoc w nauce proszą o wpłatę na leczenie swojego wykładowcy, doktora Łukasza Dawidowskiego, profesora Uniwersytetu Śląskiego. Wystarczy wpłacić 50 zł. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Gnus, jestem studentem 4 roku na kierunku matematyka i przewodniczącym koła naukowego matematyków Uniwersytetu Śląskiego.
4: Jako koło matematyczne Uniwersytetu Śląskiego wpadliście na niecodzienny pomysł. W takim razie powiedzmy, co to za pomysł, który jest niecodzienny, bo on ma pomóc i to konkretnej osobie.
3: Tak, nasz opiekun koła naukowego, pan profesor Łukasz Dawidowski, choruje na stwardnienie rozsiane. I zastanawialiśmy się, jak możemy mu pomóc, bo widzieliśmy, że robi zbiórkę, organizuje tam na leczenie, na pomoc, żeby mieć lepsze warunki. No i jak możemy mu pomóc? No, to co najlepiej potrafimy robić, to uczyć innych matematyki, bo sami się jej uczymy. Więc sposób przekazania tej wiedzy za pomocą korepetycji, za wpłatę 50 zł na zbiórkę, która jest ogólnodostępna dla właśnie prowadzącego, udzielamy godzinnych korepetycji zdalnie dla wszystkich, którzy się do nas zgłoszą.
4: Czyli de facto to tak może pomóc każdy z całego kraju?
3: Tak, może pomóc każdy z całego kraju, nie ma ograniczenia, no bo te korepetycje dajemy zdalnie, więc nic nas nie ogranicza tak naprawdę. Termin jest dowolny, jak się z kimś umówimy tak naprawdę. Jest nas dużo w kole naukowym, więc też mamy zaplecze ludzi, którzy są od tego, żeby dawać te korepetycje. No i też są chętni, którzy chcą, oczekują, tak, bo jest końcówka roku szkolnego, więc żeby poprawić jakieś oceny na sam koniec, czy do sprawdzianu, czy do poprawy jakiejś matury, jakomu się powinien noga, czy egzaminu ósmoklasisty, jesteśmy chętni i pomagamy.
4: No właśnie, bo to jest też tak, że królowa nauk na pewno nie brakuje chętnych tych, którzy no właśnie z matematyką za pan brat tak nie mają, więc chyba na brak chętnych nie narzekacie.
3: No na chwilę obecną zgłosiło się mało osób, ale to rozumiemy, że jest końcówka roku szkolnego. Gdzieś tam w technikum są jeszcze praktyki, się odbywają w maju, jak to w maju. Więc liczymy, że jeszcze jak będą te poprawy sprawdzianów pod koniec roku, czyli ta początek czerwca po Bożym Ciele, no to na pewno będzie jeszcze więcej chętnych i będziemy mogli pomóc.
4: Jak długo ta akcja będzie trwała? To znaczy w jakim odcinku czasowym, nie?
3: Na chwilę obecną planujemy zrobić to do końca tego roku szkolnego, czyli do końca czerwca. Przez wakacje, jak ktoś się do nas zgłosi, żeby pomóc właśnie przy poprawie matury, bo komuś się oczywiście może powinąć noga, bo matura to jest trudny egzamin, czy na egzaminie ósmoklasistym, to też pomożemy, bo dla nas to nie jest problem. Natomiast myślę, że od października, jeśli dalej będzie zainteresowanie i zapotrzebowanie, to wznowimy tę akcję.
4: To powiedzmy może od A do Z, jak to wygląda, żeby właśnie trafić na te korepetycje. Rozumiem, że trzeba mieć też dowód wpłaty z zrzutki. Może pan powiedzieć tak od A do Z?
3: Na stronie na Facebooku Uniwersytetu Śląskiego znajduje się post studenci dla profesora Łukasza Dawidowskiego. Tam jest napisane, że dla wszystkich osób, które wpłacą 50 zł na zbiórkę i wyślą na Facebooka naszego koła, czyli Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego, wiadomości prywatnej, potwierdzenie wpłaty, czyli screenshot albo jakieś potwierdzenie z banku przelewu na minimum kwotę 50 zł, wtedy umawiamy się indywidualnie z tą daną osobą na korepetycje zdalnie. Jest też możliwość wysłania do nas na e-maila knmmat@uć.edu.pl również takiego potwierdzenia, bo nie wszyscy oczywiście mają Facebooka, ale wszyscy na pewno posiadają adres e-mail.
4: I ile trwa taki jedna sesja korepetycyjna?
3: Pełną godzinę zegarową, czyli 60 minut zdalnych pełnych korepetycji z wykwalifikowaną kadrą, czyli studentami matematyki na Uniwersytecie Śląskim.
4: To jeszcze na koniec powiedzmy, dlaczego postanowiliście pomóc panu profesorowi, no, który choruje na stwardnienie rozsiane. To taki typ, który jest dosyć agresywny.
3: Pan profesor dr Dawidowski jest dla nas bardzo bliską osobą. Jest naszym opiekunem, który zawsze nam chętnie pomaga. Jak musimy wypełnić jakąś dokumentację w związku z wyjazdem jakimś, z konferencją, z referatami czy z czymś, zawsze jest chętny do pomocy, zawsze pyta się, czy czegoś potrzebujemy, czy potrzebujemy jakiejś pomocy, więc chcieliśmy się mu odwdzięczyć. Dodatkowo on jest promotorem wielu prac magisterskich, licencjackich, więc to nie tylko pomaga nam jako kole naukowym, z racji, że jest właśnie opiekunem, tylko też każdemu innemu studentowi, który się do niego zgłosi. Jest naprawdę wyśmienitym profesorem, no i chcieliśmy się mu w jakiś sposób odwdzięczyć po prostu.
4: A czy wiecie, na co te pieniądze są mu potrzebne konkretnie?
3: Na dostosowanie mieszkania do osoby jeżdżącej na wózku.
4: Na co te pieniądze są mu potrzebne konkretnie?
3: Na dostosowanie mieszkania do osoby jeżdżącej na wózku.

Byś w stanie zrobić, żeby podzielić się czymś, w co wierzysz. Czymś, co jest droższe twojemu sercu niż cokolwiek innego. Czymś, co daje innym nadzieję. Bohater naszej dzisiejszej historii chciał pójść nawet na krańce ziemi i prawie to zrobił, dzieląc się wspaniałą prawdą, jaką otrzymał. Nadal dociera do odległych miejsc, a wszystko dlatego, że jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by

0: ale nie przez Boga, bo Bożą drogą jest prawda. Na ganku naszej misji zawsze pali się światło zapraszające wszystkich, którzy znaleźli się w potrzebie. Dzięki ludziom dobrej woli, wspierającym nas finansowo, możemy zapewnić bezdomnym nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet niezbędną pomoc medyczną i dentystyczną. Wszystko po to, by ratować zgubionych i ukazać im prawdę, która wyzwala. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2932 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
1: Halo?
2: Dar? Tu Andy z kościoła.
1: Cześć, Andy.
2: Obawiam się, że mam złe wieści.
1: To znaczy?
2: Dave Yearwood zginął w Brazylii.
1: Co? Co? Jak to się stało?
2: Nie znam szczegółów. Ale znaleziono go na mierze jednego z dopływów Amazonki. Jak wynika z raportu, tubylcy go zabili.
1: Dziękuję, że zadzwoniłeś, Andy. Zrobiłeś to, Dave. Złożyłeś najwyższą ofiarę.
0: W zeszłym tygodniu usłyszeliśmy o dorastaniu naszego bohatera. Był biedny, ale obdarzony wieloma zdolnościami. Sukcesy w koszykówce i walory towarzyskie uczyniły z niego szkolnego lidera i od dziecka był bardzo przedsiębiorczy. W rok po ukończeniu szkoły średniej został menadżerem fabryki, kupił też stację benzynową, którą doprowadził do rozkwitu. Przeznaczony był jednak do zupełnie innego życia, o czym dowiemy się już za chwilę. Druga część prawdziwej historii Derwina Merrilla już teraz w Wyzwolonym.

0: duszę. Staliśmy się dobrymi przyjaciółmi.
1: Dar, słyszałem, że twoja siostra przyjęła Chrystusa.
0: Tak, i mój najlepszy przyjaciel Buster. Namawiałem go, żeby przyszedł na spotkanie grupy młodzieżowej, ale nie chciał.
1: Świeżo nawróceni są jeszcze bardzo chwiejni, dlatego powinni chodzić do kościoła i czytać Biblię.
0: Nie masz pojęcia, jaki jestem szczęśliwy, kiedy ktoś z bliskich decyduje się żyć dla Jezusa. To jakby był martwy i ożył.
1: Dlatego moi rodzice zostali misjonarzami.
0: Podziwiam ich. Wychowywałeś się w Afryce.
1: Tak. Bóg ich powołał, a oni byli posłuszni temu, co Jezus powiedział, zanim odszedł z ziemi. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
0: Jak myślisz, czy to obejmuje też Kalifornię?
1: A co Kalifornia ma tu do rzeczy?
0: Bardzo chciałbym tam pojechać i ewangelizować.
1: W takim razie zabieram się z tobą.
0: Naprawdę?
1: Oczywiście.
0: No to zwijamy nasze interesy i jedziemy moim samochodem. Był rok 1948. Miałem 20 lat. Niedawno dostałem awans w fabryce, w której pracował również mój ojciec, ale Dave i ja zrezygnowaliśmy z pracy. Zebraliśmy wolne środki, całe $39 i wsiedliśmy do samochodu. Zanim wyjechaliśmy z miasta, wstąpiliśmy do naszego pastora z prośbą o modlitwę.
2: No to jak długo macie zamiar zostać w Kalifornii?
0: Aż zobaczymy efekty.
2: To duży stan. Gdzie chcecie zacząć?
1: Gdziekolwiek Bóg poprowadzi.
2: A znacie tam kogoś?
1: Mamy tam przyjaciela.
0: Cecil, przygotowuję się do pracy misjonarza.
2: Ja dam wam adres mojego znajomego, który prowadzi tam służbę. Jeśli go odwiedzicie, może podsunie wam jakieś pomysły, od czego zacząć.
1: Świetnie. Bardzo dziękujemy za pomoc, pastorze.
2: Poprośmy o Boże błogosławieństwo i łaskę na waszą podróż i służbę.
0: Stan, człowiek polecany przez pastora, okazał się świetnym facetem. Zaproponował, żebyśmy zatrzymali się u jego rodziny w Sacramento. Nauczyłem się od niego kilku sztuczek, które wykorzystywałem potem w pracy z młodymi ludźmi. Dave i ja pomagaliśmy różnym organizacjom chrześcijańskim przy rozdawaniu traktatów na ulicach. Pojechałem też odwiedzić Cecila, mojego bliskiego przyjaciela. W trakcie tej wizyty poznałem innego młodego misjonarza, Dave'a Yarwooda.
3: Co chciałbyś robić w życiu, Dar?
0: Jestem chrześcijaninem dopiero od niedawna, więc tak do końca jeszcze nie wiem. Na pewno chciałbym dzielić się Ewangelią i patrzeć, jak ludzie zostają zbawieni. A ty, no co chciałbyś robić, Dave?
3: Ja mam tylko jeden cel. Czy to przez życie, czy przez śmierć, przynosić chwałę i cześć Jezusowi Chrystusowi.
0: Mógłbyś to powtórzyć?
3: Czy to przez życie, czy przez śmierć chcę przynosić chwałę i cześć Jezusowi Chrystusowi.
1: Tak powiedział?
0: No tak, nigdy czegoś podobnego nie słyszałem, więc poprosiłem, żeby powtórzył.
1: To znaczy poświęcenie.
0: Powiedział, że został powołany przez Boga do pracy misyjnej w Brazylii i niedługo się tam wybiera. Też bym chciał.
1: Musielibyśmy się lepiej przygotować, Dar.
0: Jakbym nie wiedział.
1: A co z pieniędzmi?
0: Nie wiem. Nie mamy już więcej ubrań, które można by sprzedać, a 2 tygodnie na krekersach i maśle orzechowym to jak dla mnie wystarczy.
1: Jak dla mnie też. Może lepiej wracajmy do domu. Nie stać nas na dłuższy pobyt tutaj.
0: Dojechaliśmy do Provo, w Utah, gdzie zostało nam już tylko 19 centów. Mieliśmy jeszcze czek na $15, ale nikt nie chciał go nam spieniężyć, ponieważ kilka dni wcześniej 2 młodych ludzi krążyło po okolicy z fałszywymi czekami i naciągnęło wielu mieszkańców, którzy teraz byli bardzo podejrzliwi.
1: I co teraz zrobimy? Nikt nie spienięży nam tego czeku.
0: Nie wiem.
1: Potrzebujemy pomocy. Poprośmy Boga, żeby nam pomógł.
0: Jasne. Panie, utkniemy tutaj, jeśli nam nie pomożesz zrealizować tego czeku.
1: Tak, panie. Prosimy cię, poprowadź nas do kogoś, kto nam zaufa.

0: im zobaczyć w nas uczciwych ludzi i to, że ten czek jest prawdziwy. Dziękujemy Ci, Ojcze, że zawsze jesteś z nami.
1: Panie, zawsze chcielibyśmy oddawać Ci chwałę i cześć. Na stacji benzynowej na skraju miasta poprosiliśmy pracownika, żeby nalał nam benzyny za 19 centów albo żeby wziął czek i nalał do pełna, co chętnie zrobił. Kiedy dojechaliśmy do Denver, opowiedzieliśmy pastorowi całą historię.
2: No, gdzie byliście z tym czekiem?
0: Wszędzie. W kościołach, na komendzie, w różnych firmach, ale nikt nam nie chciał zaufać.
1: Dopóki się nie pomodliliśmy i potem nie było problemu.
0: Szkoda, że nie pomodliliśmy się zaraz na początku.
2: No właśnie, większość ludzi tak działa. Najpierw miotają się sami, aż w końcu wołają do Boga. A jakie teraz macie plany?
1: Znajdę jakąś pracę, a jesienią pójdę do szkoły biblijnej, żebym mógł lepiej służyć Bogu. Przychodzili do nas różni ludzie z kościoła i mówili, że przesłali nam pieniądze do Kalifornii. Okazało się, że nigdy do nas nie dotarły, ponieważ jeden z liderów wykorzystał je dla siebie. Czuliśmy się bardzo zranieni jego zdradą, ale najgorsze było dopiero przed nami. Tego lata zawitał w naszym mieście pewien wędrowny kaznodzieja, który rozkładał swój namiot w różnych częściach Denver. Obiecał, że za pomoc przy organizacji spotkań ewangelizacyjnych da nam pieniądze na naukę w szkole biblijnej. Kiedy spotkania dobiegły końca, bez skutku próbowaliśmy go znaleźć. Pewne jest tylko, że namiot zniknął.
0: Organista miał rację. Wyjechał z miasta, nic nikomu nie mówiąc.
1: I nie dał nam obiecanych pieniędzy.
0: Nie do wiary. Po tym wszystkim, co dla niego zrobiliśmy.
1: Nic dziwnego, że nikogo nie dopuszczał do pieniędzy z ofiar.
0: To jest obrzydliwe.
1: A co ma powiedzieć Maria z naszego kościoła? Pożyczyła mu samochód, a on zostawił jej 3 niezapłacone mandaty za przekroczenie prędkości.
0: No, wszystkich nas naciągnął.
1: Jak Bóg mógł do tego dopuścić? Byliśmy przybici, zniechęceni i rozczarowani, ale mimo wszystko nadal wiernie trwałem w kościele, a Bóg wciąż poruszał moje serce. Widziałem, że Bóg oczekuje od nas, żebyśmy byli mądrzy jak węże i niewinni jak gołębice, że sam Jezus został zdradzony przez Judasza, który był odpowiedzialny za pieniądze. Służyliśmy Bogu i to Jemu trzeba zawsze pozostawić rezultaty. Psalm 118, wiersz 8 mówi: lepiej ufać Panu niż polegać na ludziach. Niemniej nasze zaufanie do chrześcijańskich przywódców zostałoby na długo zachwiane, gdyby nie nasz bogobojny pastor. Jedno z jego niedzielnych kazań bardzo mnie poruszyło.
2: Bóg wszystko ma pod kontrolą i w waszym życiu nie dzieje się nic, na co On by nie zezwolił dla waszego dobra i Jego chwały. Każdemu z nas wyznaczył życiowy cel, który możemy odkryć tylko całkowicie Mu zawierzając. Zaufajcie Mu i bądźcie posłuszni. Jezus jest dla nas przykładem. On umarł zamiast ciebie. Czy chcesz żyć teraz dla Niego?
1: Trzech moich przyjaciół i ja podeszliśmy do ołtarza, gdzie bezwarunkowo oddaliśmy swoje życie Bogu. Nasz kościół liczył wówczas około 600 członków. Jakiś czas potem pastor zaprosił mnie do swojego biura.
2: Posłuchaj, Dar, mój asystent odchodzi do chrześcijańskiego radia. Nie chciałbyś go zastąpić?
1: O, to wielki honor, że w ogóle wziął mnie pastor pod uwagę.
2: A, przyglądałem się twojej postawie, nawet w sytuacji wielkiego rozczarowania, i widzę, że masz wielką miłość do ludzi. No i umiesz pracować z młodzieżą. Liczba członków grupy młodzieżowej wzrosła 10-krotnie.
1: Zbyt wiele jeszcze nie umiem, mimo że chodzę do szkoły biblijnej.
2: A sam też chętnie będę cię uczył.
1: Przez 2 lata byłem asystentem pastora, a potem zostałem jego zastępcą.

0: Było mi też dane odbyć kilka podróży misyjnych do południowej Ameryki, co jeszcze zwiększyło moje pragnienie, by nieść Ewangelię do dalekich krajów. Psalm 37, wiersz 4 obiecuje: rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Kontynuowałem studia biblijne, jednocześnie pracując w kościele. Jedną z moich inicjatyw były wyprawy do parku miejskiego w Denver. W sobotnie wieczory zabierałem tam cały autobus młodych ludzi i uczyłem ich dzielić się Ewangelią z zagubionymi. Chodziliśmy w parach po całym parku, starając się zagadnąć przechodniów. Pewnego wieczoru razem z młodym chłopakiem, który miał na imię Del, poszliśmy nad jezioro, gdzie dwóch mężczyzn nielegalnie łowiło ryby. Del rozmawiał z facetem o imieniu Johnny, a ja z jego kolegą. Bezskutecznie próbowałem dotrzeć do mojego rozmówcy, kiedy Del i Johnny podeszli do nas z tyleż radosną, co zaskakującą nowiną.
1: Przyjąłem Jezusa do mojego serca i...

0: piętkę na znak, że już więcej nie będę kłusował. Od teraz będę prowadził chrześcijańskie życie.
1: Chwała Bogu. Wiele lat później miałem jeszcze spotkać tego młodego człowieka. Jeździłem też z moją grupą młodzieżową do innych kościołów, by dzielić się świadectwem i krótkimi rozmyślaniami. Podczas jednej z takich wypraw dziewczyna, która miała mnie przedstawić, spóźniła się, więc zacząłem sam. Po spotkaniu podeszła do mnie.
2: Bardzo przepraszam, że się spóźniłam, panie Merrill. Nie mam samochodu, ktoś miał mnie podwieźć, ale nawalił.
1: A, poradziłem sobie, nic się nie stało.
2: Bardzo mi się podobało pańskie kazanie.
1: To było tylko takie krótkie rozmyślanie. Zapraszam, kiedy naprawdę będę przemawiał.
2: Chętnie skorzystam.
3: Dar, wiemy już, dokąd pojedziemy następnym razem? Ludzie pytają.
2: Czy ktoś jedzie na południe? Muszę jakoś dostać się do domu.
1: Ja jadę na południe. Mogę panią podrzucić. Elaine była bardzo atrakcyjną dziewczyną. Zaczęliśmy się spotykać, bo odkryliśmy, że mamy wiele wspólnych tematów. Szybko się okazało, że zakochaliśmy się w sobie i chcemy dalej żyć razem.
2: Jakie to szczęście, że tamtego wieczoru podwiozłeś mnie do domu, Dar.
1: Też tak mówię, Elaine. Ale dostało mi się od męskiego klubu w kościele.
2: A co to za klub?
1: Klub tych, co uważają, że nie należy żenić się przed 40. Mamy zasadę, że nie wolno dwa razy z rzędu spotykać się z tą samą dziewczyną.
2: O, to złamałeś już te zasady.
1: A w ogóle w miesiącu można mieć tylko 4 randki.
2: A czy jak robimy coś razem w kościele, to też się liczy?
1: Ja jestem szefem klubu, więc wezmę to pod rozwagę.
2: A gdzie dzisiaj jedziemy?
1: Do misji w slums.
2: O, ty to wiesz, jak traktować dziewczynę.
1: No bo taka z ciebie dziewczyna. Pobraliśmy się już w 3 miesiące po naszym pierwszym spotkaniu. Pierwsze 5 rocznic obchodziliśmy w misji w dzielnicy Nędzy, gdzie dzieliliśmy się Ewangelią z tymi, którzy pogubili się w życiu, stracili dom i rodzinę. Latem prowadziłem obozy młodzieżowe w górach, na które przyjeżdżało 500-600 młodych ludzi. Czułem się jak w niebie, kiedy patrzyłem, jak Bóg działa w ich życiu. W tym czasie dowiedziałem się, jaki los spotkał w Brazylii misjonarza Dave'a Yarwooda. Miesiąc później odebrałem telefon od przedstawiciela grupy chrześcijan, którzy zakładali nowy kościół. Chcieli, żebym wygłosił kazanie. Tak, słucham, Dar Merrill. Naprawdę? No to dla mnie wielki zaszczyt. Chciałbym pomodlić się w tej sprawie i porozmawiać z żoną. Oddzwonię.
2: Kto to był?
1: Diakon z tego kościoła, w którym miałem kazanie w zeszłą niedzielę. Chcieliby, żebym został ich nowym pastorem.
2: Po wysłuchaniu jednego kazania?
1: Powiedział, że wybrano mnie jednogłośnie.
2: Myślisz, że to pochodzi od Boga?
1: Musimy się modlić w tej sprawie i czekać na jego prowadzenie. Kocham naszego pastora, Elaine. Bardzo lubię z nim pracować. Wiele mnie nauczył i traktuje jak własnego syna.
2: Wiem, ale może czas, żeby się ruszyć. Może jesteś tam naprawdę potrzebny, Dar.
1: Następne dni Elaine i ja spędziliśmy prosząc Boga, by pokazał nam swoją wolę. Kiedy modląc się grabiłem liście w ogrodzie, przyszło mi do głowy motto dla tego kościoła. Kościół w dolinie z widokiem na szczyty. Wtedy uświadomiłem sobie, że to Bóg musiał mi je podsunąć, a to znaczy, że mnie tam wysyła. Przyjęliśmy więc tę propozycję. Wierni kupili parcelę wraz z niewykończonym budynkiem. Były w nim betonowe posadzki, nie było wanny ani szaf. Niemniej wprowadziliśmy się do niego i w krótkim czasie razem z innymi postawiliśmy na parceli 2-piętrowy kościół. W ciągu 3 lat kościół rozrósł się do ponad 400 członków.
2: Jak było na radzie?
1: Nie uwierzysz, Elaine. Żeby okazać wdzięczność za naszą ciężką pracę, postanowili zrobić składkę i wysłać nas na wycieczkę do Ziemi Świętej.
2: Naprawdę? To wspaniale!
1: Już jestem podekscytowany. Chodzić po ziemi, po której stąpał Jezus, oglądać miejsca, w których przebywał, to fantastyczne.
2: Zbierasz żniwo za te 7 lat ciężkiej pracy, kochanie.
1: Skoro już przy tym jesteśmy, spróbuję się zorientować, o ile więcej kosztowałaby podróż dookoła świata.
2: A będzie nas na to stać?
1: Na pewno nie z mojej pensji, ale zawsze możemy się spotkać z naszym zaprzyjaźnionym bankierem. Pożyczyliśmy $1000, dzięki czemu po zwiedzeniu Ziemi Świętej mogliśmy pojechać dookoła świata. Jednym z naszych przystanków była Kalkuta, gdzie poproszono mnie o wygłoszenie kazania w jednym z dużych kościołów. Przed nabożeństwem pastor powiedział mi, że jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś publicznie wyszedł do przodu na zaproszenie do przyjęcia Jezusa. Tym niemniej zdecydowałem się rzucić takie wezwanie. Odpowiedziało na nie 16 osób, w tym organista. Wróciliśmy do domu pełni radości, że Bóg również tam mógł nas użyć. Tak minęło 10 lat mojej pracy w naszym kościele. Pewnego dnia szliśmy z żoną najbardziej ruchliwą ulicą Denver, kiedy nagle zatrzymał nas jakiś człowiek.
0: Przepraszam, ale wydaje mi się, że ciebie znam. Czy wiele lat temu nie przywoziłeś młodzieży do parku miejskiego i nie mówiłeś ludziom o Jezusie?
1: Tak, robiliśmy to.
0: Mam na imię Johnny. Spotkaliśmy się kiedyś w parku. Popatrz, co mam w kieszeni.
1: Nowy Testament?
0: Tak, jestem asystentem pastora i kieruję świeckimi pracownikami w kościele.
1: Chwała Bogu.
0: Amen, bracie. To był najlepszy wieczór w moim życiu.
1: Johnny, miło było cię spotkać. Po 16 latach nasz kościół liczył już ponad 1000 członków i wciąż wiele osób publicznie wyznawało swoją wiarę. Wyjeżdżaliśmy również w podróże misyjne i również wtedy byliśmy świadkami, jak wielu ludzi przyjmuje Chrystusa. Tak było między innymi podczas naszej drugiej podróży misyjnej do Indii, do której namówił mnie jeden z moich przyjaciół. Pewnej niedzieli Bóg przemówił do mojego serca w sposób, którego się nie spodziewałem.
2: Miałeś dzisiaj dobre kazanie, Dar. W ludziach trzeba rozpalać pragnienie przebudzenia.
1: Elaine, przez to kazanie Bóg mówił również do mnie. W jakiś szczególny sposób.
2: To chyba nic nowego.
1: Boże Słowo zawsze ma swoją moc. Ale 8 rozdział Księgi Nehemiasza jest szczególnie pomocny przy ustawianiu priorytetów.
2: Co masz na myśli?
1: Kiedy cytowałem wiersz 10, w którym Bóg mówi wiernym, by jedli tłuszcz i pili słodkie napoje, ale udzielili ich też tym, którzy nic nie przygotowali. Pomyślałem o wioskach na świecie, gdzie nikt nie zaniósł Ewangelii, a ludzie żyją w ciemności. Wciąż czekają na światłość świata.
2: Bóg rzeczywiście poruszył twoje serce.
1: Nie wiem, czy nie powinniśmy zrezygnować z prowadzenia kościoła i zostać misjonarzami. Módlmy się za to. Podejmując tę trudną decyzję, nie mieliśmy gwarancji żadnego wsparcia finansowego. Tym niemniej podróżowaliśmy do wielu krajów i dzieliliśmy się dobrą nowiną o Bożej miłości. W Ganie, w zachodniej Afryce, poznaliśmy kapłana miejscowej religii, który czcił bożka Juju.

0: każdy piątek składali w całopalnej ofierze kurczaka, psa albo małpę.
1: To było niesamowite.
0: Absolutna duchowa ciemność. Ach,
1: gdyby tylko zrozumieli, że Jezus poświęcił samego siebie za grzechy całej ludzkości i że nie ma już potrzeby składania kolejnych ofiar.
0: Próbowałem im to powiedzieć przez tłumacza. Mam nadzieję, że zrobił to dość jasno.
1: No, w każdym razie kapłan powiedział, że przemyśli twoje słowa.
0: Niektórzy sadzą, inni podlewają, ale to Bóg daje wzrost. Naszym zadaniem jest dzielić się Ewangelią. Troskę o rezultaty zostawiając Duchowi Świętemu. Elaine towarzyszyła mi we wszystkich podróżach. W czasie jednej z wypraw do Indii otrzymaliśmy zgodę na udział w ceremonii palenia zwłok. Kiedy usiedliśmy i przyglądaliśmy się, jak zwłoki układane są na stosie drewna, jakiś bezzębny mężczyzna podszedł do nas i przedstawił się.
2: Jestem naczelnym kapłanem w tej okolicy.
0: Jakiego Boga czcisz?
2: Nie wierzę w Boga. Jestem ateistą.
0: Jak możesz być ateistą i duchowym przywódcą jednocześnie?
2: Wiem, czego oczekują i jestem w stanie im to dać.
0: Słyszałeś o Jezusie Chrystusie, Synu Boga?
2: Tak, słyszałem. On jest Bogiem Zachodu.
0: On jest Bogiem wszystkich ludzi. Przyszedł, żeby dać nam życie i to życie w obfitości.
2: Ale my już mamy życie, widzisz, ponieważ składamy ofiary naszym Bogom.
0: Jezus Chrystus złożył w ofierze samego siebie, żeby zapłacić karę za nasze grzechy.
2: Bóg, który się za nas poświęcił. Nigdy o czymś takim nie słyszałem.
0: Widzisz, mamy Biblię, która zawiera słowa samego Boga. I On mówi w niej, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
2: Kiedy On żył?
0: Chodził po ziemi 2000 lat temu, ale On nadal żyje. Został ukrzyżowany, a 3 dni później wstał z martwych i żyje na wieki. Ponad 500 osób widziało Go po tym, jak wstał z grobu. Inni widzieli też, jak unosił się w niebo w chmury.
2: Chętnie poznałbym takie niezwykłe bóstwo.
0: Możesz poznać Go osobiście. Wystarczy, że uwierzysz w Jego śmierć za twoje grzechy. Będziesz za nie żałował i poprosisz Go, by ci przebaczył. Wszedł do twojego serca i został twoim Panem i Zbawicielem. Miał błyskotliwy umysł. Rozmawialiśmy jeszcze przez pół godziny na różne tematy. Od kosmosu po sprawy ludzkie. Musimy już iść. Mogę zrobić ci zdjęcie?
2: Oczywiście, że możesz, młody człowieku. Gdyż dzisiaj wyciągnąłeś mnie z udręki ateizmu.

Między innymi 8 razy byliśmy w Indiach. Wychowaliśmy 2 synów i córkę, którzy również przyjęli Chrystusa. Wiemy, że jeśli siejemy z płaczem i bólem nieprzemijające ziarno, będziemy zbierać z radością cenne snopy, dusze dla Królestwa Bożego.

programie numer 2932 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy drugiej części prawdziwej historii Derwina Merrilla. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.

0: firmie Monachium. Będzie także o tym, że wielu ludzi bierze L4 i wyjeżdża na wakacje albo na przykład robi sobie remont domu. Dowiecie się także, co dla wielu chorych na raka jest ostatnią deską ratunku.
1: Eska Południe.
0: A zaczynamy od 15-letniej Polki na testach w Bayernie Monachium. Kolejny talent z szansą na wielką karierę. Takie historie to rzadkość. 15-letnia Marcelina Siwy, reprezentantka Polski juniorek, otrzymała zaproszenie na testy do Akademii Bayernu Monachium. Młoda zawodniczka wzięła udział w 3-dniowym cyklu treningowym drużyny FC Bayern U17 Girls na nowoczesnym komplecie treningowym FC Bayern Campus w Monachium. Po powrocie do Polski rozmawiała z naszą reporterką Natalią Czarnoch.
2: Głowa pełna marzeń i przede wszystkim sportowych wyzwań. Aktualnie ze mną w studiu jest
3: Marcelina Siwy
2: oraz jej mama
4: Karolina Siwy.
2: Po marzenia i do marzeń chyba właśnie Marcelina tutaj brnie i jest na takiej ścieżce, gdzie te marzenia się pojawiają, coraz większe i przede wszystkim coraz więcej dróg otwartych. Piłkarka, młoda piłkarka, zatem porozmawiajmy o tej piłkarskiej przygodzie i o tym, jakim ty jesteś człowiekiem, bo przed tobą wielka zawodowa, sportowa przyszłość. Porozmawiajmy o tym, jak zaczęła się ta przygoda z piłką właśnie u Marceliny, osiągnięcie co niemiara. Trzeba zdradzić rąbka tajemnicy, jak to wszystko się zaczęło i gdzie to ma swój zalążek.
4: Tak naprawdę Marcelina zaczynała trenując karate od 4 roku życia, ale pięknego dnia wstała i do męża powiedziała: tato, ja chcę grać w piłkę. No, obydwoje stanęliśmy tak naprawdę jak w ryci i nie wiedzieliśmy, co mam zrobić. Tu karate, gdzie były jakieś tam małe osiągnięcia, a tu nagle przeciwieństwo piłka nożna. Zadzwoniliśmy do jednego klubu, poszła na trening, tu był klub dziewczęcy, no nie podobało się. No to kombinowaliśmy dalej, co tu zrobić, żeby spróbowała grać w piłkę. Zadzwoniliśmy do drugiego klubu, to już był klub chłopięcy. Trener zadał nam pytanie, a umie grać w piłkę? Ja ze śmiechem na ustach powiedziałam, ja nie wiem, nie mnie oceniać, to niech przyjdzie. No i tak już została. Po drodze było kilka klubów, od Futbol Akademii przez MUKP Dąbrowa Górnicza, aż trafiła do APN Dąbrowa Górnicza i tak od 2019 roku kopię piłkę z chłopakami do dnia dzisiejszego.
3: Pierwsze treningi były najcięższe, bo bardzo się stresowałam, jak mnie przyjmą, ale jakoś tam się udało.
2: Czy teraz mimo wszystko, bo już kilka lat treningów w piłkę masz tak naprawdę za sobą, czy uważasz, że ta przepaść między dziewczęcym a chłopięcym męskim futbolem jest nadal tak spora, czy to już teraz się zmienia?
3: Nie no, jest spora przepaść, widać to bardzo. Po umiejętnościach, sile, fizyczności, trenuję indywidualnie też. Oraz w klubie z chłopakami. Otwarcie gry, gry pozycyjne. Przygotowujemy się, żeby sobie poradzić, jak bramkarka dostaje piłkę, żeby miała komu podać, żeby wychodzić na pozycję. Ja gram na lewym skrzydle oraz na lewym boku obrony.
2: I pamiętasz, kiedy na te pozycje zostałaś skierowana?
3: Na samym początku, jak zaczęłam grać. Moja dominująca noga jest lewa i chyba dlatego. Szybkość, dobre wrzutki, podania, strzał.
2: Czego uczysz się od chłopaków, grając z nimi w jednej drużynie?
3: Żeby nie odpuszczać gry, żeby do końca walczyć. No bo chłopcy są silniejsi, można się więcej nauczyć od nich, niż od razu iść do kobiecej piłki.
2: A masz to w planach?
3: Mam, na pewno.
2: A co chciałabyś przekazać osobom, które myślą, że chcą zacząć treningi piłki nożnej, ale nie wiedzą właśnie, czy warto? Na przykład dziewczyny się boją, krępują, no bo przecież nie do końca sport dla kobiet.
3: Myślę, że nie warto się przejmować, żeby robić swoje po prostu. Mhm. Nie skupiać się na innych.
2: A gdzie widzisz siebie za kilkanaście lat?
3: Jeśli chodzi o klub, no to w FC Barcelonie i to tak głównie.
2: A teraz może przejdźmy do tego momentu, kiedy dowiadujesz się, że jedziesz na testy do Bayernu Monachium. Klub, no, światowej, najwyższej rangi. Opowiedz zatem o tym dniu, opowiedz, jakie emocje ci wtedy towarzyszyły.
3: Na pewno byłam zadowolona, ale też troszkę zestresowana, bo nie wiedziałam, jak będzie wszystko się toczyć i jak będą te treningi wyglądały. Dla mnie to była super przygoda, że mogłam tam jechać. Treningi były na pewno inne niż w Polsce są.

0: bo nie było skupienie najbardziej na piłce nożnej, tylko też na grze, jakby piłce ręcznej. Trenowałam tylko z dziewczynami, które były ode mnie starsze o 2 lata lub o rok. A jeśli chodzi o trenerów, no to ciężko było się dogadać, bo nie mówili po angielsku za bardzo. Była taka dziewczyna z Polski i grała w tym Bayernie, jakby mi to wszystko tłumaczyła. No i byłam wdzięczna.
1: Tak naprawdę Marcelina w ciągu 3 dni testowych w Monachium 2 dni trenowała z dziewczynami 2 lata starszymi w kategorii U17. Natomiast w 3 dniu po informacji zwrotnej od trenera U17, że trener z grupy U20 chciałby zobaczyć, jak ona wygląda. Więc tak naprawdę dowiedzieliśmy się w tym ostatnim dniu tuż przed treningiem, że Marcelina przechodzi do już kobiecej drużyny, gdzie kobiety były starsze o 4 lata od tego, więc dla nas było ogromne zdziwienie, dla niej też szok, również przygoda, bo to są już kobiety, różnica i fizyczności, i wyglądu. Natomiast uważam, że sobie poradziła, a co do informacji zwrotnej, to tak naprawdę jeszcze czekamy na odpowiedź z klubu. Dla nas też było ogromne zaskoczenie, że jednak ta informacja, która została przesłana do klubu, została zauważona, że to, co robi nasza córka gdzieś za granicą, w zagranicznym klubu, zostało docenione i została zaproszona. Była jako jedyna dziewczynka z Polski, więc to też jest takie ważne i wyróżniające zaskoczenie. Zrobiliśmy wszystko, żebyśmy obydwoje jechali, bo jesteśmy rodzicami pracującymi. Tak ułożyliśmy sobie życie, żeby być przy niej. Ja jako mama, tata jako ten głównodowodzący, gdzie tak naprawdę to też po części jego pasja, bo sam grał w piłkę. Marcelina trenuje indywidualnie z trenerem Michałem Szczerbą. I tak naprawdę on zapytał się, czy mamy filmiki i czy mamy jakieś dokumenty filmowe związane z jej meczami. Troszeczkę po kryjomu to robiliśmy. Marcelina brała udział w wycince tych filmów i montażu. Na początku się pytała, po co nam te filmy, po co my je skracamy. No musieliśmy jakoś umiejętnie wybrnąć z tego pytania. Powiedzieliśmy, tak na przyszłość. Wysłane został do klubu, no i czekaliśmy na odpowiedź. Tak naprawdę to było z początkiem roku i końcówką marca otrzymaliśmy dopiero informację zwrotną. Zapomnieliśmy, no już myśleliśmy, że no niestety, ale no jeszcze nie jest ten czas dla niej. Informacja została przekazana, to tak jakby Marcelina stanęła przed nami dosłownie wryta. Córcia, jedziemy, dostałaś zaproszenie. Ważne, że się pokazała, ważne, że ta umiejętność posługiwania się językiem obcym, typu tutaj angielskim, pozwoliła jej na umiejętności komunikacyjne tak samo. Ta bariera językowa również jest stresogenna, ale jesteśmy ogromnie z niej dumni, że to przetrwała i przezwyciężyła. No wspieramy ją mocno, motywujemy, nie jesteśmy rodzicami wymagającymi, jeżeli chodzi o naukę, bo wiemy, że sport, a szczególnie piłka nożna, jest jej pasją i oddaje się jej w całości. No szkoła, troszeczkę powiem tak, zeszła na drugi plan, ale i tak jestem zaskoczona, że radzi sobie na dobrym poziomie w szkole średniej, bo rozpoczęła od września naukę w szkole średniej. Mimo wysokich absencji, dużych absencji, to radzi sobie na dobrym poziomie, więc nauka gdzieś tam idzie w parze z pasją.
0: No to dla mnie najważniejsze jest raczej ten sport.
1: Zdarza się, że raz mąż jeździ na treningi z córką, raz ja. Wszystkie mecze, jeżeli jest taka możliwość, to jeździmy na te mecze wspólnie. Zawozimy ją na zgrupowania

0: Razem jesteśmy obydwoje obecni na meczach kadry Śląska. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to zawozimy też obydwoje Marcelę na zgrupowanie, natomiast już tam zostaje sama z dziewczynami, z trenerami, tam ćwiczy. No, staliśmy się, znaczy się ja się stałam fanką piłki nożnej, a szczególnie fanką swojej córki i lubię patrzeć, jak ona gra. Jest to, nie ukrywam, trudne, bo mamy jeszcze jedną córkę, która też jest sportowa i połączenia w pewnym momencie dwóch treningów, ustalenia naszego trybu dnia, to naprawdę było duże wyzwanie. Obserwując męską piłkę nożną, bo w większości czasu w niej siedzimy z uwagi na to, że Marcelina gra od początku z chłopcami. Duża różnica, tak jak córka wspominała, ta fizyczność, ta szybkość jest widoczna na boisku, ale to się zmienia, bo zmieniają się standardy treningowe. Wszyscy chcą, może dotrzeć to złe słowo, ale podążają za trendami piłki zachodniej, gdzie ta piłka jest szybsza, treningi są intensywniejsze, co przekłada się później na boisku. Widziałam zupełnie inny rozkład treningowy. Zaczyna się albo siłownią, albo kończy się siłownią taki trening, czy aktywacją. No, myśmy nie mogli wejść w niektóre, do niektórych miejsc, mogliśmy zobaczyć tak naprawdę tylko stricte, w którym brała udział Marcelina, to co było przed i po, to wie o tym tylko Marcela, ale intensywność i podejście, tu widzieliśmy dużą różnicę w intensywności treningowej. Uważam, że obecność i wsparcie, i nie tylko fizyczne, ale mentalne i duchowe również jest ważne na poziomie młodego człowieka. Uważam, że jej atutem jest właśnie ta lewa noga, dominująca lewa noga, a także sprawność motoryczna i gdzieś ta chęć walki nie odpuszcza.
1: Widzi pani Marcelinę w przyszłości w barwach właśnie FC Barcelony, tak jak sobie zamarzyła?
0: Marzenie córki to też gdzieś jest docenienie rodzica i taka kropeczka nad i. Uważam, że niech marzenia jej się spełniają i my wierzymy, że osiągnie naprawdę bardzo dużo, a to klucz to będzie FC Barcelona.
1: Motywacja, cicha czy głośna, jaką pani praktykuje?
0: To w zależności, w jakich sytuacjach się znajdujemy. Jeżeli jest to bardzo stresogenne, to przytulenie. Gdzieś tam ciche słówko do ucha, obecność, ale głośna motywacja, dajesz radę, bo jesteś wielka, również z naszych ust wychodzi do mocy.
2: SK Południe.
3: Inspiracja synthpopem lat 80. i tekst o emocjonalnej stracie. Takim kontrastem nowy rozdział otwiera Kajetan Pinocci, były wokalista formacji Sami. Przed premierą jego singla z artystą spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
4: Kajetan Pinocci.
5: Spotykamy się w twoim domu. Bardzo dziękujemy za gościnę, bo rozpoczyna się nowy rozdział w twoim życiu. Czarne serce to autoterapeutyczny utwór o stracie. Czy pisanie tej piosenki było dla ciebie formą zamknięcia pewnego etapu w życiu, czy to jest raczej otwarcie nowej solowej drogi i zamykasz za sobą to, co było?
4: Myślę, że dwa w jednym, bo z jednej strony sama warstwa liryczna utworu powstała jako taki niemy krzyk, który został przelany na papier, jako takie wołanie, jako taka chęć bycia zauważonym i stworzenia sobie może szansy dzięki takiej poezji na powrót tej relacji, która została utracona. Natomiast no, od momentu, w którym napisałem ten tekst, czyli to będą za chwilę 2 lata, ten tekst oczywiście dojrzewał, przechodził różne zmiany. Relacja nie powróciła, więc myślę, że dzisiaj mogę na tę piosenkę popatrzeć w taki sposób, że to faktycznie jest w pewnym sensie uwolnienie swoich bardzo

0: tym, że przestałeś nagle być frontmanem zespołu Sami, któremu poświęciłeś no, prawie dekadę swojego życia.
1: Nie jest z tym związane, aczkolwiek no właśnie to jest bardzo zadziwiające, jakie życie pisze scenariusze i jak to jest, że my piszemy coś, możemy coś skomponować, czy właśnie coś napisać z zupełnie inną intencją, z zupełnie innego powodu, a z czasem okazuje się, że to, co napisaliśmy, znajduje też odzwierciedlenie w zupełnie innych sytuacjach niż te, które były powodem do napisania danej piosenki. Okazuje się, że w pewnym sensie przewidujemy przyszłość i że możemy jako ludzie świata muzyki napisać coś proroczego. Możemy w jakiś sposób przewidzieć przyszłość, więc no, piosenka powstała zdecydowanie wcześniej niż moje pożegnanie z zespołem Sami, dlatego że frontmanem zespołu Sami nie jestem od połowy lutego tego roku, a piosenka, no te pierwsze akapity powstały, no zacząłem ją pisać 2 lata temu i piosenka była już dawno nagrana, czekała po prostu na dobry moment, żeby ją wypuścić i właściwie to moje odejście z zespołu Sami nastąpiło w momencie, w którym ja już nagrywałem teledysk do tej piosenki, także nie miało to związku, ale dzisiaj rzeczywiście można to też w ten sposób interpretować i chciałbym, żeby właśnie każdy odnalazł w tej piosence coś dla siebie, niekoniecznie myśląc o tym, że jest to utwór o rozstaniu. To może być utwór o stracie emocjonalnej, to może być nawet utwór o stracie pracy, po prostu o jakiejkolwiek utracie, która wywołuje później w człowieku takie zachowania przypominające, kojarzące się z żałobą, bo żałoba nie musi być po zmarłej osobie, możemy mieć żałobę nawet po właśnie utracie pracy, utracie jakiejś relacji, różnych niespełnionych nawet marzeniach, niezrealizowanych marzeniach, niespełnionych ambicjach, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie w tym coś dla siebie, jeśli oczywiście ktoś będzie chciał, na przykład patrząc na teledysk, zinterpretować ten utwór jako utwór o żałobie po zmarłej osobie, to oczywiście też to jest zrozumiałe i myślę, że też można odnaleźć w tym tekście sens.
0: Ale powiedz, pod własnym nazwiskiem mężczyźnie łatwo się śpiewa o osobistych takich emocjach?
1: Nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie, bo w momencie, w którym śpiewam, to jestem trochę w innym świecie, więc się nawet nad tym nie zastanawiam, tylko staram się rzeczywiście wyobrazić sobie jakąś historię przed oczami, powrócić, dlatego może no pod tym kątem nie jest to łatwe, bo kiedy śpiewam, to wracam do przeżyć, które spowodowały, że napisałem taką, a nie inną piosenkę. Staram się po prostu wlać w ten utwór jak najwięcej emocji. I pod tym kątem jest to trudne, ale samo to, żeby się podzielić nimi z innymi, to myślę, że nie, a wręcz przeciwnie. Ja się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę, że ten niemy krzyk, o którym powiedziałem, w końcu może mieć szansę być usłyszany, a dzięki teledyskowi również obejrzany.
0: Jesteś rocznik 89, więc nie możesz pamiętać lat 80, a jednak w brzmieniu wracasz no mocno i jest to, mocno to wybrzmiewa w tym nowym teledysku, w nowym utworze twoim, właśnie wybrzmiewają lata 80. Dlaczego?
1: Dlaczego? To pytanie do producenta muzycznego, myślę. Producentem muzycznym jest Michał Wala z Woli Studia w Pszczynie i to był jego pomysł, bo to jednak no, on odpowiada za aranżację i produkcję muzyczną tego utworu. Natomiast ja się bardzo cieszę, że tak się stało, bo rzeczywiście kolejna taka symboliczna kwestia tego utworu, że jest inspirowany, można w nim wysłyszeć taki synth pop lat 80. Ja w pierwszym momencie, jak dostałem produkcję, jeszcze bez mojego wokalu, to sam ten początek kojarzył mi się trochę, jeśli chodzi też tam o bas, w ogóle o brzmienie, kojarzył mi się z takimi bardziej rytmicznymi, weselszymi utworami Andrzeja Zauchy. Trochę tam słyszę jakieś zespoły lat 80. nasze polskie. Na przykład Bolter gdzieś tam, tak mi się to skojarzyło, ale bardziej słyszałem Zauchę, natomiast w takim współczesnym naszym faktycznie wydaniu z tego okresu 2020 kilka, tak? Ja słyszę, że to jest nowoczesne wydanie, ale jednak jest dość mocna inspiracja i bardzo się cieszę, bo faktycznie jestem wprawdzie z końcówki, ale jestem tym, ja mówię, że jestem dzieckiem lat 90., no bo wtedy się wychowywałem, natomiast właśnie to, że wychowywałem się w latach 90. oznacza, że na to moje wychowanie

muzyczne miała wpływ twórczość artystów, którzy swoje największe hity wydawali w latach 80., więc jest mi to bardzo bliskie i kojarzy mi się też trochę, jeśli chodzi znowu o współczesne brzmienie, chciałbym, żeby się tak kojarzyło, z brzmieniem utworów z repertuaru Darii Zawiało.

0: tytuł utworu Czarne Serce. Ten tytuł nawiązuje też ściśle do Śląska, z którego pochodzisz, w którym się urodziłeś?
1: No i to kolejna kwestia taka, że nie było to zamierzone, bo zanim pomyślałem, że to Śląsk, region węgla, region czarny, stereotypowo oczywiście uważany za region brudny, z czym ja się nie zgadzam, to na początku chodziło o to, że to czarne serce jest czarne dlatego, że po prostu jest wypalone miłością, że tak bardzo kochało, tak bardzo mocno biło, tak bardzo się spalało z tej miłości bez wzajemności, tego właśnie niemego krzyku, tak bardzo chciało powrotu konkretnej relacji, że aż się po prostu z tych wszystkich emocji no, wypaliło i jest czarne, natomiast wciąż bije, także gdzieś tam ta iskierka nadziei jest i po prostu gdyby ta relacja wróciła, to serce mogłoby zmieniać swoje barwy, stąd też w teledysku mam część teledysku właśnie w barwach czarno-białych, a część jest kolorowa. Tutaj myślę, że wszystko ma znaczenie i rzeczywiście myśląc o tym, jaki będzie tytuł tego utworu, no najpierw pomyślałem o tym, że to czarne serce po prostu się spaliło z miłości, ale później uznałem, że jest to świetny tytuł, też z racji mojego pochodzenia, też z racji tego, gdzie to serce kocha, gdzie to serce przeżywa swoje, czy przeżywało swoje najlepsze chwile, gdzie przeżywało te smutne chwile. Cała ta historia, która miłosna, która mnie zainspirowała do napisania tego utworu, no rozgrywała się właśnie tutaj, na Górnym Śląsku. No a że jeszcze mówimy, że to jest właśnie taki czarny region, to też ma znaczenie, a zupełnie na marginesie, ja prywatnie kocham tak zwaną czarną muzykę, soul na przykład, tak, bardzo lubię R&B, miałem też swoją przygodę zawodową z hip-hopem i współpracowałem z raperami, można mnie usłyszeć w różnych hip-hopowych nagraniach, także to Czarne Serce ma nawet taki wymiar nie tylko osobisty i lokalny, jeśli chodzi o moje miejsce zamieszkania czy życia, ale też jeśli chodzi o to, w rytmie jakiej muzyki to Czarne Serce bije.

0: przez cały ten teledysk od początku do końca towarzyszy ci jeden główny atrybut. Duży, taki klasyczny, retro, piękny zegar. Zegar ma nawiązywać do przemijania?
1: Ma nawiązywać i do przemijania, i do tego, o czym śpiewam, a śpiewam, zacytuję, gdyby tak móc jeszcze raz stanąć z tobą twarzą w twarz, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to taki żal i taka właśnie takie marzenie ściętej głowy o tym, żeby móc cofnąć czas, żeby było jakieś wehikuł czasu, które pozwoli mi wrócić do danych momentów, w których żałuję w swoim życiu, co do których żałuję, że się tak, a nie inaczej zachowałem, i móc je naprawić, żeby po prostu dzisiaj być szczęśliwym człowiekiem. Więc ten zegar po prostu symbolizuje upływ czasu, tę chęć cofnięcia się w czasie, ale też pokazuje, jak miasto, jak te właśnie miejsca, w których to serce moje biło i bije, jak one się zmieniły na przestrzeni lat. I tak też dzieje się w teledysku, że ja wygrzebałem ze swoich rodzinnych albumów stare zdjęcia rodzinnego miasta, czyli miasta Tychy, sprzed kilkunastu. Niektóre zdjęcia są sprzed kilkudziesięciu lat. No i w teledysku patrzę sobie na te zdjęcia i stoję z ramką ze zdjęciem dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym w ogóle układzie, który jest na tym zdjęciu, i dzięki wykorzystaniu też narzędzi sztucznej inteligencji możemy niejako wejść w to zdjęcie, wjechać w to zdjęcie i przenieść się w czasie i zobaczyć, jak dana przestrzeń zmieniła się właśnie w kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Stąd też ten zegar, który symbolizuje ciągłe przejścia, taką karuzelę pomiędzy tym, co było kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, a tym, co jest teraz.
0: Widzimy też twoje zdjęcia z prywatnego albumu.
1: Tak, zgadza się. Na tych zdjęciach jestem ja, są członkowie mojej rodziny, są też moi świętej pamięci dziadkowie, więc jest to też dla mnie bardzo osobisty teledysk i taka pamiątka. No nie będę musiał teraz wyciągać albumu, żeby sobie na nich popatrzeć, tylko wystarczy, że odpalę sobie teledysk na YouTubie czy w Spotify'u i będę mógł mieć obraz tej rodziny 24 na dobę, w każdym miejscu, o każdym czasie, kiedy tylko będę chciał.

0: innymi zespołem Jam, z Bluesem. Jesteśmy w Tychach, ty tutaj w Tychach, czyli w twoim też rodzinnym mieście, wykorzystujesz chociażby trzy charakterystyczne miejsca tego miasta. Możesz powiedzieć, o jakie miejsca chodzi i dlaczego konkretnie te miejsca pojawiły się w tym wideoklipie?
1: Świetnie, że powiedziałeś o zespole Jam i o Ryśku Ridlu, dlatego że właśnie takim głównym punktem zdjęciowym naszym jest Plac Świętej Anny w Tychach, czyli plac, który jest, uwaga, uwaga, wzorowany na włoskim Piazza del Campidoglio. Architekt Tadeusz Teodorowicz Todorowski po prostu wzorował się na tych monumentalnych budynkach, na tej architekturze rzymskiej, więc mamy w Tychach coś takiego. Myślę, że to jest unikat na skalę ogólnopolską. I właśnie w tym obrazku moim jest też widoczny centralny punkt tego centralnego punktu, czyli tego Placu Świętej Anny, który był kiedyś domem kultury. Na samym początku to się nazywało Górniczy Dom Kultury i właśnie w tym Domu Kultury, który widać w moim teledysku, na deskach tego Domu Kultury swoje pierwsze kroki stawiał Rysiek Ridel, świętej pamięci, z zespołu Jam. To tam odbywały się pierwsze próby zespołu Jam. A dlaczego w ogóle ten plac, ten budynek? No bo ja się tam właśnie wychowałem i dokładnie w salonie rodziców, w dużym pokoju, bo tak to się mówiło, wielokrotnie było słychać, no może nie Ryśka Ridla, bo nie mieszkaliśmy tam za tamtych czasów, ale różne wydarzenia z tego Domu Kultury, bo dokładnie ściana, przy której stoi kanapa, na której sobie pijałem kawkę, herbatę czy oglądałem telewizor, jest ścianą graniczną z tą sceną Domu Kultury i wielokrotnie było słychać po prostu, co tam się działo. Później tam była szkoła, wyższa szkoła, później była szkoła tańca, także zmieniały się instytucje w tym budynku, natomiast no, ja go będę pamiętać jako Dom Kultury.
0: Tychy ukształtowały cię jako artystę?
1: Bardzo ciekawe pytanie, jestem zaskoczony. Myślę, że nie tyle Tychy, co ludzie, których na swojej drodze spotykałem. A że byli to ludzie często z Tychów, to po części tak, natomiast ja jestem takim obywatelem, oczywiście czuję się związany z tym miastem, natomiast nie ograniczam swojego jestestwa do Tychów. Lubię poznawać ludzi, lubię obcować z różnymi ludźmi. Mieszkałem przez parę lat we Wrocławiu, tam też studiowałem i myślę, że odpowiadając w ten sposób, idąc tą linią, to i Wrocław mnie ukształtował w jakiś sposób. Pierwszy rok studiów na przykład miałem w Krakowie i swego czasu też często jeździłem do Krakowa, więc i Kraków pewnie jakieś piętno odcisnął. I w ogóle Górny Śląsk. Myślę, że jeśli chodzi o region, po prostu region, który mnie najbardziej ukształtował, to Górny Śląsk. Swego czasu nawet jak ktoś pytał, gdzie mieszkam, to mówiłem, że w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Ale oczywiście, ponieważ Tychy są znaczącym miastem w tej metropolii i miastem, w którym się urodziłem, w którym się wychowałem i do którego po paru tych latach, już po skończeniu studiów i po takim ustatkowaniu się i osiągnięciu tej pełni samodzielności wróciłem, to można powiedzieć, że są jednym z tych miast, które mnie muzycznie ukształtowały.
0: Na nagrobku twojego dziadka widnieje taki napis: piękni ludzie nie biorą się znikąd. Czy możesz powiedzieć, jak te słowa rezonują z tobą dzisiaj, gdy patrzysz na swoją dotychczasową karierę i na to, że no, wspominasz, i to coraz mocniej, o swoich włoskich korzeniach?

0: Tak, wpływają na mnie w ten sposób, że rzeczywiście powodują we mnie taką melancholię, taką nostalgię, ale taką pozytywną nostalgię, nie taką, która mnie pcha w jakiegoś dołka, tylko zatrzymuję się na chwilę i myślę sobie, że rzeczywiście ludzie, którymi się otaczam, ci najbliżsi, ci prawdziwi, ci życzliwi, szczerzy, są piękni i nie biorą się znikąd i cieszę się, że mam właśnie taką rodzinę, że pochodzę z takiego, a nie innego rodu i odkrywam z takim zaciekawieniem i pełną ekscytacją coraz to nowe karty swojej własnej historii. Dlatego, że jeszcze w czasach, kiedy chodziłem do gimnazjum, wiedziałem, że mam włoskie korzenie, wiedziałem, że jest rodzina włoska Pinocci, ale nie byłem aż tak zagłębiony w te historie i dopiero jako dorosły człowiek zacząłem się tym interesować i doszło nawet do tego, że zmieniłem nazwisko, rozszerzyłem je o drugi człon, czyli Pinocci, udało mi się przywrócić urzędowo to nazwisko i wspominam tutaj o świętej pamięci dziadku, bo to właśnie z tej linii, dzięki temu dziadkowi poniekąd noszę to nazwisko, dlatego, że jeszcze jego mama, czyli moja prababcia, miała na panieńskie nazwisko Pinocy, czyli spolszczone nazwisko Pinocci. Mnie się udało przywrócić oryginalne włoskie brzmienie tego nazwiska, także bardzo się cieszę, że jestem potomkiem pięknych ludzi.
1: Masz ze sobą współpracę z ludźmi z różnych światów muzycznych. Powiedz, jak ta współpraca ukształtowała też ciebie jako artystę i czy to będzie miało jakiś wpływ na tą twoją solową karierę?
0: No i to się właśnie odnosi do tego pytania o to, czy miasto Tychy mnie ukształtowało. Tak jak powiedziałem, ogromny wpływ na to, co ja robię teraz i co mam zamiar robić, bo ja się dopiero rozkręcam. To jest mój poniekąd debiut, jeśli chodzi o solową działalność. Ogromny wpływ miały na to osoby, które spotykałem na swojej drodze. To głównie były osoby ze Śląska i miał i będzie miał zawsze, myślę, na tę moją twórczość wpływ nurt hip-hopowy Rahim, u którego miałem tę przyjemność pracować i któremu też nagrałem kiedyś chórki w 2017 roku do jednego z utworów. I w ogóle muzyka hip-hopowa, właśnie ten soul, R&B, które się tam przewija, czasami nawet trochę reggae, funk, który tam się bardzo często pojawia. Ja nawet trafiłem na utwory pracując dopiero w wydawnictwie muzycznym hip-hopowym, które są aż kipią jazzem, a są hip-hopowe, tak są skatalogowane w sklepie na półce, a to tak naprawdę jest bardzo gatunek bardzo otwarty i bardzo szeroki. No i oczywiście też ogromny wpływ na to, co będę robić i co robię, ma zespół Sami i ludzie, którzy wiele lat temu wyciągnęli do mnie rękę, dali mi szansę, żeby zaistnieć na większych scenach, żeby z tej pozycji chórzysty jakiegoś, wokalisty wtórującego, pojawić się na froncie zespołu, prowadzić koncerty,

0: będzie taki klimat, gdzie ktoś może odnaleźć swoją taką, można powiedzieć, muzyczną autoterapię.
1: Bardzo daleko wybiegłeś, bo mówisz już o płycie, czyli zdradzasz moje marzenia skryte, bo bardzo bym chciał, żeby taka płyta kiedyś powstała, natomiast aktualnie skupiam się na tej piosence. Jak już ją wydam, jak już, że tak powiem, kurz opadnie, to biorę się mocno do pracy, dlatego że tutaj mogę się pochwalić, zostałem stypendystą Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS-u. ZAIKS we mnie uwierzył i zainwestował we mnie, a konkretnie w moje teksty, więc mam tam takie zadanie stypendialne, żeby stworzyć parę tekstów piosenek. Tekstów, które będą dotyczyły właśnie żałoby po stracie czy tej bliskiej osoby, czy stracie relacji, to co mówiłem wcześniej, że żałoba może być po różnej stracie, po prostu będzie to żałoba po stracie. Będę się opierać na takim modelu przeżywania, doświadczania żałoby pani Kübler-Ross. Napisała taką książkę Rozmowy o śmierci i umieraniu. I chcę to podać w bardzo taki przystępny sposób, taki popularny, żeby to były nie teksty bardzo trudne, takie po prostu aż przytłaczające, tylko takie, na które będzie można znaleźć przestrzeń, żeby się z nimi zapoznać, żeby je poczytać w różnych momentach życiowych. No i jak już to zrobię, to zobaczymy, co dalej, no bo wydanie płyty to jest też spora inwestycja, więc trzeba mieć na nią budżet, ale liczę na to, że może właśnie dzięki temu pierwszemu singlowi tak zaistnieje w świadomości ludzi, tak im się ta piosenka spodoba, słuchaczom tutaj Radia SK, że będą po prostu często do tego utworu wracać, odpalać go sobie w serwisach streamingowych, na YouTubie i wprawdzie to dla artysty to są grosiki, ale zawsze jest to jakieś wsparcie, które może być taką cegiełką do tego budżetu, który potrzebuje, żeby robić coś dalej ze swoją twórczością.
0: To na koniec naszej rozmowy, gdybyś miał opisać swoją nową twórczość trzema słowami osobom, które dotychczas pamiętają Cię tylko zespołu Sami, to jakie byłyby to trzy słowa, które będą takim wyznacznikiem Twojej solowej kariery?
1: Emocje, osobiste doświadczenia, tożsamość. W sensie takim podkreślenie po prostu tego, skąd jestem, kim jestem, poszukiwanie. To może nie są trzy słowa, ale poszukiwanie też tej tożsamości cały czas. Mimo, że ja już ją znalazłem, ale utwierdzanie się w niej, po prostu poszukiwanie, doświadczanie i dzielenie się emocjami. I chcę, żeby moje piosenki były bardzo emocjonalne i żeby każdy To jest takie może wyświechtane, bo wielu artystów mówi, że chciałoby, żeby one były uniwersalne, żeby każdy znalazł w nich coś dla siebie. Ja powiem tak, może zdarzyć się tak, że będą piosenki totalnie skrajne, czyli będą dotyczyły jakiegoś jednego przeżycia, ale jeśli one w tym konkretnym ujęciu będą uniwersalne, czyli mam piosenkę na przykład o rozstaniu i ona jest uniwersalna dla osób, które doświadczyły jakiejś straty, to będę szczęśliwy, ale w każdym utworze chcę przemycać dużą nawet część siebie, nie chcę pisać o czymś, czego sam nie doświadczyłem, czego nie zaobserwowałem, nie chcę pisać na zlecenie, chcę pisać po prostu o tym, co mnie ukształtowało i kształtuje cały czas. Chcę, żeby ludzie, którzy słuchają tych utworów, nie zastanawiali się, a może on przeżył coś takiego, a może to w ogóle nie o nim. Nie, to co będę pisać, będzie ściśle związane ze mną.
2: SK Południe.
3: Biorą L4 i wyjeżdżają na wakacje, robią remont domu lub biorą udział w kursach tańca czy prawa jazdy. 1/3 zwolnień lekarskich w ubiegłym roku była nadużywana, wynika z najnowszego raportu Barometr Absencji Chorobowej. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
0: Z badań pani rzecznik wynika, że bierzemy L4 i okazuje się, że troszeczkę albo nawet mocno kombinujemy. To jest poważny jakiś problem?
4: Generalnie jest tak, że chorujemy i rzeczywiście dużo tych zwolnień lekarskich jest. My też widzimy sezonowo, jak jest to okres tak jesienno-zimowy, to tych zwolnień lekarskich jest więcej. Ale pytał pan tak naprawdę o kontrolę. Wiele osób niestety wciąż wykorzystuje zwolnienie lekarskie do tego, żeby na przykład wyjechać na wakacje, przedłużyć sobie urlop, wyremontować mieszkanie, czy też wziąć udział chociażby w kursach na prawo jazdy, czy w jakichś imprezach sportowych. I z naszych statystyk może

0: ogólnopolskich powiem tylko, że w 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 452 tysiące kontroli, czyli całkiem sporo. Dodam tylko tutaj, że to są kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich i kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Za chwileczkę wyjaśnię, czym one się różnią. No i na te kontrole w sumie wydano 28 100 decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłku chorobowego, czy też świadczenia rehabilitacyjnego, czy zasiłku opiekuńczego. Zatem okazuje się, że chociaż właśnie zwolnienie lekarskie ma służyć temu, żeby ci wrócili do zdrowia, to niestety niektóre osoby to zwolnienie lekarskie, może nawet jeśli są chore, wykorzystują nie tak, jak należy.
1: Czy możemy powiedzieć o historiach takich, no właśnie, L4?
0: Rzeczywiście, jakby bardzo dużo jest takich sytuacji, kiedy my też na podstawie dokumentacji widzimy, że osoba, która jest na zwolnieniu lekarskim w jednym zakładzie pracy, podejmuje pracę legalną w innym zakładzie pracy, u innego przedsiębiorcy czy płatnika składek, podejmuje też pracę nielegalną. Takie historie, które nam kojarzą się, czy pamiętamy i są niezwykłe, można powiedzieć, to na przykład zastaliśmy osobę właściciela zakładu pogrzebowego, który schował się przed kontrolami ZUS w trumnie i niestety zdradził go kaszel, bo zakaszlał, więc wyszedł z tej trumny jak nowo narodzony, no i niestety przyłapaliśmy go w trakcie pracy. Nasi kontrolerzy też przyłapali osobę, która pracowała w tartaku, miała na sobie, była w ubraniu roboczym, miała na sobie te trociny. Też zastaliśmy panią, która pomimo choroby prowadziła kurs tańca towarzyskiego. Nasze pracownice, nasze kontrolerki wykupiły lekcję tańca, żeby złapać panią na gorącym uczynku. Oczywiście mieliśmy też takie historie jak lot paralotnią na zwolnieniu lekarskim, czy też podwodną sesję zdjęciową. Mieliśmy też zgłoszenie od przedsiębiorcy, właściwie z zakładu pracy, dotyczącego jego pracownika, który zatrudnił się w innej firmie jako kierowca ciężarówki tira i relacjonował swoją podróż na zwolnieniu lekarskim po krajach skandynawskich. Relacjonował je nawet w ten sposób, że nie tylko pisał, gdzie jest, gdzie się zatrzymuje, filmy z prowadzenia tego samochodu ciężarowego, ale też nawet dzielił się, jakie posiłki zjada na tych swoich przerwach. Więc rzeczywiście jest mnóstwo takich przykładów, które nam czasami aż w głowie się nie mieszczą, że ktoś może w ten sposób wykorzystać zwolnienie lekarskie zamiast przecież odpoczywać, regenerować i wracać do zdrowia.
1: To powiedzmy w takim razie słowo przestrogi. Co grozi osobom, które, no właśnie, zostaną złapane na gorącym uczynku?
0: Wrócę do tych kontroli lekarskich. Mamy kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich i taką kontrolę przeprowadzają pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale może ją przeprowadzić również płatnik składek, który zatrudnia powyżej 20 osób, jeżeli dotyczy to zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Natomiast jeżeli to dotyczy tak zwanego wynagrodzenia chorobowego, czyli do 33 dnia choroby, gdzie płaci to pracodawca, to każdy pracodawca ma prawo skontrolować swojego pracownika, co on robi na tym zwolnieniu lekarskim i czy je wykorzystuje zgodnie z zaleceniem lekarza. I tutaj, jeżeli właśnie przyłapiemy taką osobę, która zamiast na przykład leżeć ze złamaną nogą i się kurować, a ona bierze udział w maratonie, bo takie osoby też mieliśmy, no to wtedy takiej osobie grozi to, że musi oddać zasiłek chorobowy, który pobrała za ten czas tego zwolnienia lekarskiego. Natomiast druga kontrola, którą może przeprowadzić tylko i wyłącznie lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności. To oznacza mniej więcej tyle, że wzywamy osobę, która jest na zwolnieniu lekarskim i lekarz orzecznik sprawdza, czy na dzień badania, kiedy ta osoba przychodzi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ta osoba jest nadal chora, czy już to zwolnienie jest nieadekwatne, bo ona odzyskała tak zwaną zdolność do pracy. Czyli konsekwencją dla takiej osoby, jeżeli na przykład ktoś miał na miesiąc wystawione zwolnienie, powiedzmy na grypę, a on kontrolujemy i po 3 tygodniach ta osoba już jest zdrowa, to konsekwencją dla tej osoby jest to, że już nie ma tego zwolnienia lekarskiego, na drugi dzień wraca do pracy i my nie wypłacamy dalej zwolnienia lekarskiego. To tutaj może taka mniej drastyczna niż przy tym wykorzystywaniu, kiedy trzeba zwrócić zwolnienie nawet wstecz i może być tak, że gdy skontrolujemy, a osoba już nie jest chora, ale sprawdzimy dokumentację, że ona kiedyś, będąc na zwolnieniu lekarskim, na przykład podejmowała pracę u innego pracownika, to też cofamy się i takie zwolnienie, czy te pieniądze, które zostały wypłacone, muszą być zwrócone.
1: A czy to jest też tak, Pani Rzecznik, że kontrolowani są również lekarze, którzy wystawili to L4?
0: Tak, takie sytuacje oczywiście też są. Sprawdzamy, jeżeli mamy jakieś podejrzenia, że tutaj było wystawione niewłaściwie zwolnienie lekarskie, to lekarze również podlegają kontroli, oczywiście, że tak.
1: Czasami zdarza się tak i niektórzy mówią, jak mam krótkie L4, 5, 6-dniowe, to w zasadzie jestem bezpieczny. Bardziej to kontrolują tych, którzy mają 3 miesiące albo powyżej.
0: No nie jest to reguła. My przez to, że zwolnienia są elektroniczne, czyli właściwie już w momencie wystawiania tego zwolnienia, no za kilka godzin trafia też do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to zwolnienie, nawet krótkie zwolnienie możemy skontrolować. To, co mówiłam, można też skontrolować już po fakcie, bo dopiero po fakcie widzimy, że osoba, która właśnie pracuje w jednym zakładzie pracy, a w drugim zakładzie pracy była zatrudniona, no to też jest zgodne z tymi przepisami, które obecnie obowiązują. Na zwolnieniu lekarskim nie możemy wykonywać pracy zarobkowej, czy też innej pracy, która powoduje ewentualne wydłużenie tego zwolnienia lekarskiego. Więc nie ma reguły, czy krótkie, czy dłuższe. Oczywiście dłuższe zwolnienie można powiedzieć, że jest łatwiej skontrolować, ale sprawdzamy też osoby, które mają często krótkie zwolnienia od różnych lekarzy. Sprawdzamy osoby, które mają te długie zwolnienia. Sprawdzamy też osoby, które na przykład już kiedyś w jakiś sposób nam podpadły i musiały zwrócić zwolnienie pieniądze ze zwolnienia lekarskiego, no to te osoby też weryfikujemy. A czasami też system po prostu wybiera osoby do kontroli.
1: Jest kontrola, która wskazuje, że jest nieprawidłowość, że no niestety wprost powiedzmy ktoś oszukuje. Jak ci ludzie się tłumaczą?
0: Oj, tłumaczenia to są naprawdę różne, ciekawe i nawet nieraz kreatywne. Mieliśmy jedno z takich wytłumaczeń, dlaczego danej osoby nie zastaliśmy w domu, ponieważ był na degustacji wina u kolegi na działce. Inna osoba wytłumaczyła się, że nie było jej w domu, bo ćwiczyła chód i rozciąganie. Ktoś inny powiedział, że odwiedził chorą matkę, bo musiał się jako chory zaopiekować chorą matką, ale mieliśmy też tłumaczenie osoby, którą zastaliśmy w miejscu pracy, że weszłam do miejsca prowadzonej działalności w drodze z rehabilitacji i właśnie klient poprosił mnie o prezentację towaru. No też niektórzy mówią o tym, że przyszliśmy do firmy na chwilę, bo chciałem telefonicznie zrobić zapotrzebowanie na towar. No ale też mamy często takie tłumaczenia, że nie słyszał, bo był zepsuty dzwonek, na przykład podczas kontroli byłem w domu, ale prawdopodobnie spałem lub oglądałem telewizję i nie słyszałem dzwonka, który okazało się, że jest zepsuty. Więc przeróżne, takim standardem nieraz do tłumaczenia, które nam się pojawia i wzbudza w nas taki uśmiech na twarzy. Byłem na spacerze z psem i pies może to potwierdzić.
1: I jakie mają uprawnienia ci, którzy dokonują takiej kontroli?
0: Tak, teraz weszły przepisy, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą prosić o okazanie dowodu osobistego. Kontrolerzy też nie wchodzą do domu, tylko pukają i pytają. Jeżeli nie zostaną zaproszeni do domu, to nikt ich nie do domu, to sami do domu się nie wpychają. Natomiast kontrolerzy są wyposażeni oczywiście w odpowiednie dokumenty. Nie będę tutaj podawała szczegółów, żeby ktoś nie wykorzystał tego do innych celów. Odpowiednie dokumenty, które potwierdzają, że są właśnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w jakim celu przychodzą i zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, a lepiej czasem mieć te wątpliwości, warto to sprawdzić dzwoniąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo mogą też zdarzyć się oszuści.
2: SK Południe.
3: To dla wielu chorych na raka ostatnia deska ratunku. W powiększonym Centrum Badań Klinicznych Onkologicznych w Bratrii Katowice będzie można przeprowadzić 10 tysięcy wizyt rocznie, czyli 2 razy więcej niż do tej pory. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Ja się nazywam Sebastian Grosicki, jestem profesorem medycyny i głównym badaczem w ośrodku Pratia Onkologia Katowice.
1: Panie profesorze, otwarcie nowego skrzydła, proszę powiedzieć, co oznacza w praktyce i dla pacjentów, i dla ich rodzin?
4: Ośrodek działa od około 5 lat, działa bardzo prężnie. Okazuje się, że, co nie jest oczywiście dla nas zaskoczeniem, te nowe terapie są bardzo potrzebne dla pacjentów. W związku z tym, że ta potrzeba się rozwija i ilość pacjentów, których leczymy tutaj stale się powiększa z każdego miesiąca na miesiąc, potrzebowaliśmy więcej przestrzeni. To głównie chodzi o tą przestrzeń dla chorych, komfort dla ich leczenia i komfort pracy dla personelu.
1: Czy rozumiem, że będzie można więcej tych badań wykonać?
4: Tak, mamy w tej chwili już ponad 100 badań, które realizujemy i ta liczba stale przyrasta. To są długie terapie, więc te badania są otwierane często na lata. W związku z tym po prostu ci chorzy długo korzystają z tych leczeń. No też oczywiście dzięki tym leczeniom często mogą

0: mieć bardzo dobre efekty leczenia i po prostu długo żyć.
1: Ale rozumiem, że więcej pacjentów będzie mogło zostać na przykład, że tak powiem, kolokwialnie obsłużonych.
0: Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby nie było tłoku na korytarzach, na poczekalniach i w tych salach, gdzie podajemy leczenie. Chodzi o to, żeby ci pacjenci mogli też w lepszych warunkach to leczenie dostawać. Jest ich coraz więcej.
1: Panie profesorze, powiedzmy, o jakich terapiach tutaj mowa?
0: Mówimy o najnowocześniejszych terapiach dla chorych z chorobami hematologicznymi, hemato-onkologicznymi, czyli nowotworami krwi. I również w tej chwili zaczynamy już uruchamiać badania w tak zwanych guzach litych, czyli w nowotworach niehematologicznych.
1: Czy można śmiało powiedzieć, panie profesorze, że to są coraz częstsze nowotwory, które pojawiają się w Polsce chociażby?
0: Tak, no liczba chorych, niestety chorujących na chorobę nowotworową jest coraz większa, co się wiąże niestety z tym, że społeczeństwo żyje coraz dłużej, jesteśmy coraz starsi, średnia mediana wieku ludzi się podnosi i niestety z wiekiem to ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe rośnie.
1: Proszę powiedzieć, w którym momencie i jak to się dzieje, że ci pacjenci na te innowacyjne terapie tutaj trafiają do Was?
0: No ci chorzy muszą o tym się dowiedzieć, że takie możliwości są. Tutaj jest duża rola naszych lekarzy, z którymi współpracujemy, bo oni są na bieżąco informowani o możliwościach, które dają nowe terapie. To są często terapie, które pojawiają się jako coś zupełnie nowego, czyli dla również bardzo doświadczonych onkologów i hematologów mechanizmy działania tych leków często są zupełnie innowacyjne. Dlatego rolą naszą i PRATI jako tej instytucji, która to wszystko organizuje, jest, żeby ta polityka informacyjna była bardzo na wysokim poziomie i te informacje muszą być przekazywane dla pacjentów i dla lekarzy.
1: To wszystko jest bezpłatne, czy pacjenci płacą za coś?
0: W ogóle za nic pacjenci nie płacą. Terapia w badaniach klinicznych jest całkowicie za darmo, czyli koszty całości leczenia pokrywane są przez firmy, które dostarczają tę terapię, czyli nie przez NFZ, tylko przez sponsora, przez firmę. Dodatkowo pacjenci w ramach badań klinicznych mają również zwroty kosztów różnych stałych, na przykład koszty dojazdu do ośrodka są pokrywane przez sponsorów, często koszty cateringu w trakcie często długich wizyt w ośrodku też są pokrywane przez sponsora.
1: A czy może pan wyjaśnić, panie profesorze, jak trafić na takie terapie, bo to nie każdy może, prawda?
0: No ta informacja jest dostępna oczywiście w internecie, dzisiaj to jest medium, które daje największe możliwości pozyskania tych informacji, ale po prostu trzeba pytać. Ja myślę, że pacjent, który jest chory na poważną chorobę, zwłaszcza chorobę, gdzie możliwości terapii są ograniczone, powinien pytać lekarzy o inne możliwości leczenia. Lekarze natomiast no, muszą informować o tym, że takie możliwości są. No to dzisiejsze spotkanie jest też również po to, żeby poprzez media, takie jak Państwa Medium, przekazać tę informację, że istnieje taki ośrodek, który się nazywa PRATI Onkologia Katowice, że jest zlokalizowany w sercu Katowic przy ulicy Kościuszki 92 w szpitalu Euromedic i że my tutaj na chorych po prostu czekamy.
1: A proszę powiedzieć, panie profesorze, czy śmiało można powiedzieć, że jesteście taką ostatnią deską ratunku dla wielu, którzy no już na przykład jakieś leczenie mają za sobą?
0: Często tak. Mamy terapię dla pacjentów, którzy już wyczerpali możliwości leczenia, nazwijmy to konwencjonalnego, takie, które jest zarejestrowane i refundowane w Polsce, ale też dysponujemy terapiami, które wydają się być dla przyszłości leczenia tych chorób przełomowe i zdarza się, że w niektórych chorobach nawet w pierwszej linii leczenia takie terapie są możliwe do zastosowania. Trzeba podkreślić, że to są terapie często w ogóle nie chemioterapeutyczne, czyli nie jest to taka standardowa chemioterapia, są to często immunologiczne terapie, które przez to też są nieporównywalnie lepiej tolerowane i dają mniej koszty skutków ubocznych, są podawane ambulatoryjnie, chory nie musi leżeć w szpitalu, przez to oczywiście też komfort leczenia jest zupełnie inny.
1: A może pan podać jakieś przykłady, bo pan tutaj też widzi, obserwuje to na co dzień, jak właśnie reagują ci pacjenci na tę terapię?
0: To znaczy przykłady terapii, tutaj głównie mówimy o tak zwanych przeciwciałach monoklonalnych czy dwuspecyficznych, niedługo będą to też bardziej zaawansowane jeszcze terapie, czy przeciwciała skojarzone z lekami, z toksynami. Jeżeli chodzi o tolerancję tego leczenia, jest praktycznie bezobjawowa, to znaczy pacjenci dostają leki albo w postaci kropluweczek krótko podawanych albo podskórnych zastrzyków. Jedyne, o czym my pouczamy chorych i czego jakby bardzo szczególnie zwracamy na to uwagę, to jest ryzyko powikłań infekcyjnych, ponieważ te terapie angażują często własną odporność, mechanizmy odpornościowe pacjenta do zwalczania choroby i przy tej okazji niestety czasami zaburza się odporność tych chorych, dlatego ci chorzy muszą szczególnie zwracać uwagę na ryzyko infekcji.
2: Nazywam się Leszek Jaruszewski. Jestem pacjentem PRATI.
1: Proszę powiedzieć, skąd pan jest?
2: Pochodzę z Podtarnowskich Gór, czyli z terenów Śląska.
1: Proszę powiedzieć, jak pan tutaj trafił?

0: trafił?
1: Trafiłem tu przez lekarza prowadzącego. Zachęcił mnie właśnie do programu lekowego w Pratii. A drugi powód jest to, że no, po przeszczepie szpiku szukałem dalszej ścieżki leczenia. No i tak się to złożyło, że lekarz prowadzący plus gdzieś tam reklama, która mi wpadła chyba na maila, czy w ten sposób spowodowała, że znalazłem Pratię i z taką dużą ufnością i nadzieją podjąłem leczenie.
0: Bo pan choruje na szpiczaka mnogiego.
1: Tak, tak, tak, to szpiczak mnogi.
0: Czy może pan przypomnieć, czy powiedzieć naszym słuchaczom, co to za choroba?
1: Jest to choroba, ja przyznam się, że mało czytam o mojej chorobie, to jest taki mój sposób na tę chorobę. Natomiast jest to choroba, która atakuje układ kostny, szpik. Często przebiega tak, atakuje zupełnie inne obszary. Na przykład może być zaatakowany kręgosłup, nerki i tak dalej, i tak dalej. Czasem ktoś nie wie, że jest na to chory. No, przy diagnozie okazało się, że mam tego spiczaka, która jest teraz oceniona jako choroba przewlekła.
0: Jak długo pan walczy?
1: Już teraz mija trzeci rok, 3 lata. Ale na korytarzu są znajomi, którzy uczestniczą w programie lekowym, którzy już o 8 lat zmagają się z chorobą, więc one mają już wymiar przewlekły.
0: A proszę powiedzieć, dlaczego lekarz, który pana wcześniej prowadził, zaproponował panu, żeby wziął pan udział w tym programie? Nie wiem, czy to jest tak, że na tamte dotychczasowe leczenie pan dosyć słabo reagował?
1: Nie, właśnie dobrze reagowałem, tylko po przeszczepie szpiku jest zawsze taki czas takiego czekania i pytania, ile mam czasu po tym przeszczepie szpiku, no nie? I warto wtedy posiłkować się jakoś kuracją wspierającą te efekty przeszczepu szpiku. No i w taki sposób trafiłem na ten program lekowy. No nie?
0: To może pan opisać, na czym polega ten program, to znaczy czego pan doświadcza?
1: No program to jest cały, można powiedzieć, z jednej strony to jest program, czyli jest pewne badanie mojej reakcji, badanie objawów, badanie skutków i tak dalej, a z drugiej strony to jest cały harmonogram, czyli pierwsze podawanie leków w warunkach bezpiecznych szpitalnych się odbywa, potem są regularne cotygodniowe, potem co dwutygodniowe wizyty, bardzo dokładne, regularne badania, jest to bardzo skomplikowane, plus lekarz prowadzący, wszystko to daje naprawdę bardzo taki złożony harmonogram. No a przede wszystkim to, co mogliśmy obserwować ja czy moi znajomi, efekty tego programu lekowego, że my zaczęliśmy się czuć lepiej, że mimo takich objawów ubocznych, wiadomo, że każdy lek ma objawy uboczne, to co ten lek dawał, to przede wszystkim takie normalne życie, aktywne. Ja wyjeżdżam, pracuję zawodowo. Właśnie można powiedzieć, że moje życie się bardzo mało zmieniło. Mimo tej ciężkiej choroby nowotworowej, dzięki programowi lekowemu ja pracuję nawet więcej zawodowo, dużo wyjeżdżam, podróżuję po świecie, bo takie było moje hobby, więc natomiast a propos tego programu, jego złożoności, ta złożoność daje według mnie takie duże poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Bo jednak co miesiąc, mimo to, że choroba jest w remisji, to ja dalej co miesiąc jestem kontrolowany, przyjeżdżam, dalej są prowadzone badania, jestem w tym programie i można powiedzieć, że jestem otoczony opieką.
0: No właśnie, w chorobie czy walce z chorobą chyba najważniejsze to, kiedy pacjent ma takie poczucie bezpieczeństwa, czuje się zaopiekowany i wie, że to idzie w dobrym kierunku.
1: Tak, no właśnie, my pacjenci nowotworowi lubimy być zaopiekowani. Czy przez lekarzy, czy przez samych siebie, czy przez otoczenie. Niektórzy pacjenci się trochę zamykają w swojej chorobie, a właśnie o to chodzi, żeby trochę się otworzyć. No i program to nie tylko kontakt z ludźmi, ale także z innymi pacjentami, to są znajomości.
0: Czyli jednym słowem jest pan bardzo dobrej myśli i rodzina też.
1: Tak, i przede wszystkim program daje nadzieję. I no i widać efekty tego programu, efekty takie fizyczne, można powiedzieć. Fizyczne, psychiczne, a co jest ciekawostką, też monitorowany był mój stan psychiczny. Wypełniałem specjalne testy, sprawdzano, czy nie mam depresji, czy jakieś mam myśli bardzo negatywne. To było ciekawe podejście w tym programie, że nie tylko biologia i fizjologia, ale także stan psychiczny był monitorowany w czasie tego programu.
0: Czyli rozumiem, że gdyby poczuł się pan gorzej pod względem emocjonalnym, to jest też ta pomoc, nie wiem, psychologa klinicznego, onkologicznego?
1: Ja sam jestem psychologiem, więc tutaj wtedy wydaje mi się, że no nie wiem, jak to by było, jakbym napisał tam. To zagadnienie nie jest mi znane, ale pytanie, jakbym tam napisał, że mam depresję i myślę dużo o śmierci, ciekawe jaka by było. Bo jednak te testy, które przechodziłem w czasie tych badań, tak zwane tabletowe testy, one jednak prowadziły ku jakimś tam wnioskom, więc może wtedy by była dyskusja, czy nie podjąć.

0: mieć jakiejś terapii psychoonkologicznej ściśle, nie? Program oceniam wręcz, można powiedzieć, rewelacyjnie i...
1: Poleca pan.
0: Tak, polecam i mam bardzo dużo wdzięczność za to możliwość uczestniczenia w programie, ale też polecam i reklamuję znajomym. I wielu moich znajomych też właśnie dzięki temu szuka i dzwoniło do Prati, żeby też uczestniczyć w programie, bo to jest program różnorodny, nie tylko dotyczący mojej choroby, ale też innych chorób.
2: Nazywam się Maciej Jurkun, jestem wiceprezesem spółki Pratia i szefem wszystkich ośrodków Pratia w Polsce.
1: Się rozrastacie, powiększacie.
2: Tak, szczególnie ważny jest to dla nas moment, ponieważ firma Pratia wywodzi się ze Śląska. Pierwsze biuro Pratii powstało w 2015 roku i mieściło się na ulicy Kopernika. Następnie przenieśliśmy się na ulicę Ligocką i dopiero z Katowic, że tak powiem, nastąpił nasz bardzo szybki i globalny rozwój. Tym bardziej fakt rozrastania się ośrodka, który powstał w miejscu dla nas bardzo ważnym, macierzystym, jest wyjątkowy. A chciałbym też dodać, że ośrodek Pratia, w którym się znajdujemy i którego otwarcie dzisiaj świętujemy, jest najszybciej rosnącym ośrodkiem w całej sieci Pratia. Także ze Śląska trampoliną na cały świat.
3: Eska

Escapou, né?

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

Radio SK.

0: pieniędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refren.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.